Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam.
0: Tydzień w Krakowie.
1: Co prawda ostatnio pogoda w Krakowie miała swoje kaprysy, ale miejmy nadzieję, że chociaż zamiast wiosny to lato zagości już u nas na dobre. Pogoda nam sprzyja, więc korzystajmy z naturalnej postaci witaminy D3 i spędzajmy tyle czasu, ile tylko możemy na polu. Jeśli potrzebujecie motywacji do wyjścia z domu, to spieszę z propozycją Zarządu Zieleni Miejskiej. Już wkrótce ruszy projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Ma on zachęcić do poznania zielonych enklaw Krakowa. A dodatkową zachętą ma być specjalna książeczka, w której będzie można, tak jak na górskich szlakach, zbierać stemple. Pieczątki znajdziecie w specjalnych budkach na terenie wszystkich zielonych zakątków miasta. Jest co zwiedzać, bo do wyboru mamy blisko 80 miejskich parków.
0: Wędrówki po Krakowie.
1: Odkrywca krakowskich parków. Brzmi ten tytuł jak gra, pod taką nazwą będzie odbywał się realizowany przez Państwa projekt. To zabawa czy edukacja?
2: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Edukacja przez zabawę. Myślę, że to zdanie najbardziej opisuje właśnie ten projekt, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w tym roku startuje. Mamy nadzieję, że już w wakacje mieszkańcy będą mogli wybrać się w taką grę, zabawę edukacyjną, aby móc odkrywać krakowskie parki, te, które najbardziej są nieodkryte przez mieszkańców, które znajdują się w innych częściach miasta i właśnie po to powstał projekt Odkrywca Krakowskich Parków.
1: Co prawda już Pani poniekąd już wytłumaczyła, skąd pomysł na tego typu projekt, ale można powiedzieć, że to też jest chyba niejako rozwinięcie innych tego typu pomysłów, no bo w końcu w tym sezonie realizujecie po raz kolejny parkobud, a on też ma służyć przecież zwiedzaniu parków.
2: Dokładnie tak, parkobus, który był we wcześniejszych latach, jak i parkobud, służył temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać właśnie te parki, które znajdują się w innych częściach miasta, które są mniej popularne, no bo każdy z mieszkańców zna taki park jak Planty Krakowskie czy chociażby Błonia, a inne ogrody nad Cudołem na przykład są nieodkryte przez mieszkańców, a oferują bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele miejsc, które służą temu odpoczynkowi, rekreacji i które są właściwie w zasięgu naszej ręki, aby móc je dostać się komunikacją miejską czy innymi środkami transportu i odkryć te miejsca, które właśnie są w Krakowie, które są do odkrycia bez wyjeżdżania poza granice naszego miasta. Dlatego Odkrywca Krakowskich Parków jest właśnie taką kontynuacją, jest takim elementem tego, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te zielone przestrzenie.
1: No właśnie, bo wspomniała Pani te takie typowe parki, jak na przykład właśnie Planty Nowackiego, czy Park Bednarskiego. To są takie typowe parki, które każdy by od tak wskazał, ale chociażby nad Cudołem, no niekoniecznie każdemu musi być znany. Z tego, co pamiętam, to Państwo prowadzicie takie zestawienie na Waszej stronie, że można sprawdzić, gdzie konkretnie jakiś park znajdziemy i tych parków jest chyba blisko 80.
2: Dokładnie tak. W takiej książeczce, którą mieszkańcy będą właśnie mogli zdobyć w ramach tego programu Odkrywcy Krakowskich Parków, będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki. Tak samo właśnie tutaj na wzór będziemy mogli zdobywać takie stemple do książeczki, odkrywając te krakowskie przestrzenie. Warto tutaj zaznaczyć, że przestrzenie, krakowskie parki będą miały stemple tematyczne, właśnie do każdego parku dedykowane. I mówimy tutaj, nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak będą wyglądały te stemple. Oczywiście służy to temu, aby każdy mógł je odkrywać, ale chociażby właśnie Planty Nowackiego, gdzie znajduje się słynna ryba, czyli ten plac zabaw, na swoim stemplu będzie właśnie ryba. Czy chociażby park kolejowy, znajdziemy tutaj pociąg. A wszystkie inne, mam nadzieję, że mieszkańcy będą systematycznie odkrywali te parki i zdobywali te stemple właśnie tak, aby móc poznać każdy krakowski park, każdy ten urokliwą przestrzeń, która oferuje wiele dla mieszkańców.
1: Wspomniała Pani o nawiązaniu i o inspiracji tutaj odhaczaniu szlaków górskich, ale w przypadku szlaków górskich tego typu pieczątki znajdziemy w schroniskach, prawda? A w przypadku naszych krakowskich parków, to gdzie znajdziemy te pieczątki?
2: W krakowskich parkach będą właśnie zlokalizowane takie budki, w których będzie taki stempel do przybicia. Książeczki będzie można zdobyć właśnie na naszych wydarzeniach, organizowanych również przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jak na przykład najbliższy w maju Jadalny Kraków Fest. I właśnie wtedy będzie mieszkaniec mógł zdobyć zdobyć taką książeczkę, w której będą miejsca właśnie do odwiedzenia 78 krakowskich parków. Będzie tam miejsce właśnie na taki stempel, na taką pieczątkę, którą każdy mieszkaniec, odwiedzając taki park, udając się do tej budki, w której będą stemple, będzie mógł właśnie sam przybić sobie do tej książeczki taką pieczątkę.
3: Czyli taka książeczka będzie też, rozumiem, dostępna na waszej stronie internetowej, żeby na przykład wydrukować w domu, czy nie?
2: Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Oczywiście to nie jest koniec tej przygody. Mamy nadzieję, że ten program Odkrywcy Krakowskich Parków będzie rozwijany, będzie cieszył się popularnością. Nie zdradzamy tutaj szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale mamy nadzieję, że będzie to na tyle popularne i na tyle powszechne wśród mieszkańców, że ten program będzie stale rozwijany i będą pojawiały się różne ciekawostki, nowości. Także nie będzie tutaj nudy w tym zakresie i nie będzie to tylko takie przychodzenie do parku i zdobywanie tej pieczątki, ale również szereg innych działań, które będą służyły temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te parki i poznawać każdą przestrzeń, która temu jest warta.
3: Ale z Pani opisu wynika, że to będzie niejako taka gra terenowa, bo musimy znaleźć tę pieczątkę.
2: Dokładnie tak, chociaż ta budka nie będzie zlokalizowana w takim miejscu, aby była trudno dostępna. Właśnie o to chodzi, żeby ci mieszkańcy nie musieli głowić się, gdzie znajdą tutaj tą pieczątkę, gdzie znajdą tą budkę, aby mogli właśnie przybić sobie tą pieczątkę do książeczki. Najważniejszym tutaj założeniem tego programu jest właśnie odkrycie tego parku, zobaczenie, jak on wygląda. A taki sezon letni, sezon wiosenny jest najlepszą porą roku ku temu, aby móc to odkrywać, gdzie ta zieleń kwitnie, gdzie dookoła rozwijają się rośliny, drzewa i możemy to wszystko podziwiać właśnie naocznie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby ten mieszkaniec mógł przyjść do tego parku, aby mógł sam zobaczyć, nie tylko z opisów, które znajdują się na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do odwiedzenia stron Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie znajdują się opisy wszystkich parków, ale jednak to naoczne zobaczenie, poczucie wszystkimi zmysłami, bo jednak przychodząc do tego parku możemy poczuć zapach kwiatów, zapach drzew, możemy usłyszeć szum traw, więc wszystkie zmysły zostają tutaj uruchomione i ku temu będzie służył właśnie ten program, aby móc to poczuć każdym zmysłem, a przy okazji właśnie troszkę pobawić się, troszkę tutaj zdobyć tych pieczątek, troszkę sobie rywalizować, może wśród znajomych, może wśród rodziny. Jest to taki motywator ku temu, aby odwiedzać kolejne miejsca.
3: No brzmi super, ale zapytam Panią tak z przymrużeniem oka, bo łącznie z tego, co wynika z Pani wypowiedzi, będzie 78 pieczątek do zdobycia, 78 różnych skrzyneczek, gdzie Państwo umieszczą te stemple, te pieczątki i jak Państwo je zabezpieczą, żeby one gdzieś nie zniknęły? Czy to będzie tak jak na dawnych filmach, że będą jak sztućce w Barze Mlecznym przywiązane też te pieczątki, żeby nie zniknęły?
2: Stemple będą znajdowały się w dedykowanych ku temu budkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się taką wrażliwością i oczywiście wszyscy będą dbać o te miejsca, no bo jednak o to chodzi, aby to służyło kolejnym odkrywcom tych krakowskich parków. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce, ale mamy głęboką nadzieję, że każdy tutaj zainteresowany i każdy mieszkaniec wykaże się właśnie taką wrażliwością i szacunkiem do tych miejsc, które są wspólne i do tych właśnie tworzonych ku temu przestrzeni, takich jak właśnie takie budki ze stemplami. I każdy będzie o to dbał, aby kolejna osoba, która odwiedza to miejsce, mogła skorzystać i aby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy.
3: No pewnie, ale nawiązując jeszcze do Państwa doświadczenia z takich projektów jak wcześniejszy Parkobus czy teraz Parkobud, to co najbardziej zaskakuje krakowianach, kiedy odkryją właśnie te nieznane im dotychczas parki?
2: Każdy mieszkaniec, który odwiedza miejsce, w którym wcześniej nie był, a co ciekawe, nie jest to takie oczywiste, bo osoba, która mieszka w innej części Krakowa, odkrywając chociażby na przykład Łąki Nowochódzkie, jest zaskoczona, jak to jest duży teren, jak on wygląda, jak bardzo cieszy oko i ile można tam tak naprawdę robić, bo to nie jest tylko odpoczynek. Ludzie tam biegają, spacerują, przychodzą z dziećmi, dlatego każdy, kto przychodzi w takie nowe miejsce, jest zaskoczony, że takie miejsce istnieje tak naprawdę, bo jednak zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co możemy sami poczuć. Dlatego każdy, kto przychodzi w nowe miejsce, kto widzi, ile tam jest atrakcji, ile jest rzeczy tak naprawdę do robienia, zarówno z dziećmi, z najmłodszymi, ile można aktywności tam uprawiać w takich miejscach jak parki, chociażby właśnie tutaj prowadzone przez ostatnie lata działania jak joga w Parku Bednarskiego, czy chociaż fitness tutaj w Parku Jordana, pokazały, jak mieszkańcy bardzo doceniają te miejsca, bo nie jest to tylko przestrzeń, w której siadamy z książką i oglądamy naturę, co oczywiście jest pięknym działaniem, ale również można tam tam wiele, wiele rzeczy robić, ćwiczyć, spacerować, odkrywać z dziećmi tą naturę, uczyć się, biegać. Także każdy, kto przychodzi do takiego nowego miejsca, jest zaskoczony, ile to miejsce oferuje i mamy nadzieję, że również w przypadku tego programu właśnie tak będzie to wyglądało.
3: Nie ukrywam, że ten pomysł właśnie z odkrywcą krakowskich parków trochę skojarzył mi się z projektem innej jednostki miejskiej, czyli Biblioteki Kraków, która od kilku lat drukuje taki specjalny paszport czytelnika, gdzie właśnie czytelnicy zbierają stemple i mogą rywalizować. I w takim razie, czy tutaj w waszym projekcie też jest ten element rywalizacji?
2: Na pewno tak, no jednak zdobywanie tych pieczątek jest to swego rodzaju rywalizacja, ponieważ chcemy zdobyć ich jak najwięcej, chcemy odwiedzić wszystkie te miejsca. Tutaj ta ciekawość też będzie brała górę, ponieważ każda pieczątka, każdy stempel, jak już wspominałam, będzie inny, więc ta chęć odkrywania tego, jak kolejny stempel, jak ta pieczątka w kolejnym parku będzie wyglądała, na pewno też będzie brała górę. Dlatego mamy nadzieję, że właściwie ta rywalizacja będzie oczywiście taka pozytywna i będzie tutaj sąsiedzka, wśród znajomych. Mam nadzieję, że też właśnie będziemy sami między sobą, mieszkańcy, zachęcać się do robienia takiej przyjemnej rzeczy, jak odkrywanie i rywalizowanie między sobą w odkrywaniu tych krakowskich parków.
3: Łącznie blisko 80 parków do odkrycia. Raz jeszcze powtórzę tę liczbę, bo nie ukrywam, dla mnie jest szokująca. Czy nam w Polsce starczy lata na to, żeby wszystkie odkryć? No na szczęście wiosna już przyszła.
2: Mamy nadzieję, że tak. Te parki też, niektóre znajdują się blisko siebie, więc w danej dzielnicy można będzie w jednym dniu odkryć więcej niż oczywiście jeden park, do czego też zachęcamy. Chociaż bardzo cieszymy się, że tych parków jest tyle, co też daje taką przestrzeń, że całe wakacje właściwie możemy zagospodarować sobie na odkrywanie takiego parku. Przed nami właśnie czas wolnego dla dzieci, dla najmłodszych, więc może będzie to właśnie dobra okazja do tego, aby móc sobie zagospodarować te wakacje, tak? I w każdym dniu, czy w każdym tygodniu odwiedzić sobie kolejną taką zieloną przestrzeń.
3: To może nam Pani zasugeruje taką trasę przykładową z takiej okolicy, którą Pani lubi?
2: Ja oczywiście poruszam się tutaj po Krowodży, więc dla mnie Park Jordana, który jest uwielbiany przez mieszkańców, potem możemy kierować się oczywiście na Błonia, na Drudawę, a stamtąd już bardzo blisko na Bulwary Wiślane, więc taka przestrzeń, taka trasa spacerowa oczywiście w każdej dzielnicy jest do zrealizowania i mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego korzystać. Zachęcamy właśnie do odwiedzenia też naszej strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile tych parków jest, możemy sobie sami stworzyć taką idealną trasę. Oczywiście nie tylko spacera, ale również tutaj trasa rowerowa jak najbardziej będzie polecana do tego, aby móc odwiedzać te parki. Wtedy będziemy mogli przemieszczać się troszkę dalsze zakątki. Oczywiście tutaj poruszając się komunikacją miejską w przestrzenie, które są dalej zlokalizowane od naszego domu, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i takie trasy będzie mógł łatwo ułożyć.
3: Strona internetowa, to rozumiem, że Pani odwołuje się do tej bezpośredniej ZZM, ale z tego co kojarzę, jeszcze macie drugą stronę internetową właśnie z tą mapką wszystkich parków, placów zabaw czy psich stref.
2: Dokładnie tak. Strona Kraków Zieleni również oferuje inne takie aktywności, nie tylko parki, właśnie psie strefy czy inne miejsca do rekreacji. Możemy na niej znaleźć właśnie taką przestrzeń ku temu, aby robić coś więcej w Krakowie, aby poruszać się tutaj po tych zielonych przestrzeniach, po tych strefach rekreacji, czy również wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem na taki krótszy lub dłuższy spacer w miejsca oczywiście, gdzie ten nasz pupil będzie zaopiekowany, gdzie będzie mógł się wyszaleć, gdzie będziemy go mogli spuścić ze smyczy, czyli właśnie takie psie strefy.
3: Czy ten projekt chcielibyście Państwo rozszerzać o na przykład aplikacje w przyszłości?
2: Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale właśnie mam nadzieję, że już dosyć dużą cieszy się popularnością. Słyszymy te głosy, że mieszkańcy bardzo cieszą się na taką formę zdobywania tych krakowskich parków. Dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem przyjdą też inne ciekawostki, inne nowości i będziemy wychodzić tutaj naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Tych młodszych, tych starszych, bo oczywiście mamy nadzieję, że nie tylko ci najmłodsi, ci bardzo aktywni, ale również seniorzy będą korzystać z takiej opcji rekreacji, z takiej opcji odwiedzania krakowskich przestrzeni.
1: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
4: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
5: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów, i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień, i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga. Chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
3: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
5: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką, jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
3: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
5: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą. Natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
3: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
5: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
3: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
5: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
3: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko słowo dokumentacja, to już dostaje dreszczy, ja też do nich należę, ale wiem, że pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
5: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj do jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy między innymi tłumaczy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
3: Na początku naszej rozmowy pani wspomniała o tym, że państwo chcą, żebyśmy my z państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to pani rozumie?
5: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z Rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często. No i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby. Bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
3: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, szanowna pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie niemal wszędzie na terenie Krakowa.
5: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jaki zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane. I że tutaj nie dałoby się, znaczy pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo. Więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza. Ale to też jest taki, ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
3: A ma pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
5: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No, musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no, ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany. Także tutaj tylko no, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe. I też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
1: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Zaczynamy od tematu z nowochódzkiego podwórka, a mianowicie chodzi o windy na Rondzie Czyżyńskim. Te domyślnie mają ułatwić przemieszczanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami albo rodzicom z dziećmi. Sęk w tym, że często, a nawet bardzo często, korzystanie z nich jest mocno utrudnione i to nie z powodu usterek technicznych. Na ten problem zwrócili uwagę moi redakcyjni koledzy, czyli Karolina Putlak i Kuba Kusy.
4: Sprawdzam. W Krakowie.
6: Jesteśmy przy wejściu do windy na rondzie Czyżyńskim. Zwracasz uwagę na pewien istotny problem natury estetycznej.
7: Estetycznej, węchowej, sensorycznej, nie wiem jak to nazwać, ale do brzegu. Odkąd zostałam mamą i poruszam się z dzieckiem w wózku, muszę korzystać chcąc nie chcąc z wind. No i właśnie korzystamy dość często z wind na rondzie Czyżyńskim, żeby się przedostać z jednego tramwaju do drugi czy do autobusu. No i niestety, ale najprościej mówiąc, tam okropnie śmierdzi. Nie wiem czym, czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie. Jeszcze jakoś sama może bym przeżyła, bo te kilka sekund jakoś, nie wiem, zatkałabym sobie nos. Ale mam też to moje dziecko w wózku maleńkie i ono po prostu musi też to wdychać. I to jest po prostu obrzydliwe doświadczenie i tak sobie pomyślałam, czy jest szansa na to, żeby no właśnie to podróżowanie windami to było jednak trochę milsze doświadczenie, biorąc pod uwagę to, że no nie tylko rodzice z wózkami z nich korzystają, ale też osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami.
6: Proszę pani, pani dopiero co wyszła z windy na rondzie Czyżyńskim, jak wrażenia?
8: To znaczy?
6: No bo podobno jest problem z osobami bezdomnymi, które się załatwiają w tych windach. Koleżanka mówiła mi, która jeździ z wózkiem dziecięcym i mówi, no, że no bywa trudno.
8: Siedzą tutaj czasami, więc na pewno się załatwiają, ale ja rzadko windą jeżdżę, więc nie powiem tak czy siak.
6: Lepiej na nogach.
8: Tak.
9: No windy są bardzo często zanieczyszczone. I ja w zeszłym roku też już zgłaszałam ten problem i faktycznie był taki czas, że panowie częściej tutaj przyjeżdżali sprzątać, myślę, że z miasta to była jakaś ekipa, natomiast w tym roku problem jest znowu duży i no czasami jest ciężko.
6: Proszę pani, korzysta pani z tych wind na rondzie Czyżyńskim, czy nie za bardzo?
10: Nie, nie za bardzo.
6: Dlaczego?
10: Dlatego, że te windy są... Mają po pierwsze, są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
6: No właśnie, dlatego też pytam, bo koleżanka zwróciła uwagę na ten problem, a ma problem taki albo wyzwanie, bo musi przemieszczać się z wózkiem dziecięcym i no właśnie, jest kłopot.
10: Jest, tak, jest duży kłopot. Ja przedtem też przemieszczałam się, rower sobie przejeżdżałam rowerem, więc zrezygnowałam z tego, bo po prostu się nie da.
11: Czasami są.
6: Tak?
11: Tak, tak. Nawet nasikane nieraz było.
6: Naprawdę?
11: Tak, nawet było nasikane. Tak, tak, zgadza się.
6: No i podobno jest problem z osobami w kryzysie bezdomności, które tam też śpią, no i właśnie załatwiają swoje potrzeby.
11: To tutaj przy tej windzie, nie pamiętam, by pan zobaczył, przy drzwiach, przed wejściu, co tam już jest. Na nic się tego mówić.
6: Szalet.
11: Przed wejściem do windy, zgadza się.
6: Coś niebywałego.
11: No w tej chwili jechałem, no i właśnie było to. To często spotykam, bo ja bezpiecznie jeżdżę windami, no.
12: Powinni to zrobić coś z tym wszystkim. Wie pan, jak to jest. Powinno być czysto. A jeszcze to mam na uwadze, że powinna tu ochrona chodzić.
13: A nie ma?
12: Nie widzę tu nikogo. To też dużo daje, bo na przykład jakby ochraniarz przechodził, widział takiego, no to co?
6: A interweniowałaś już gdzieś?
7: Nie omieszkałam zadzwonić do Zarządu Dróg Miasta Krakowa,

0: No bo w zasadzie no, nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.
1: No wziąć i posprzątać.
0: No tak pewnie byłoby najłatwiej i też najmilej. Nawet tak sobie, nie wiem, podpytywałam też urzędników, czy może jakąś kamerę nie dałoby się zamontować w tych windach, no żeby po prostu ci, którzy tam sikają, żeby może się czuli jakoś bardziej skrępowani. No ale to też ponoć nie da się.
1: To może ochrona jakaś?
0: Ochrona do wind? No, nie wiem, czy budżet miasta by to dźwignął.
1: Ale tak, żeby kręcili się ochroniarze gdzieś właśnie na tej dolnej płycie.
0: No nie jest to głupi pomysł, bo nie tylko może by to odstraszyło sikających w windach, ale też jakichś wandali, bo wiemy, że to różnie bywa. No, ale to już jest pytanie do panów i pań urzędników i urzędniczek.
2: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
1: Nasza wspólna redakcyjna koleżanka poleciłaby w sprawie wind na Rondzie Czyżyńskim pytać urzędników. No to pytam, jak z tymi windami i ich czystością jest? Kto za to odpowiada? Czy to państwo, czy to jakaś inna miejska jednostka? No i co można z tym śmierdzącym problemem zrobić?
2: Niestety w tak dużym mieście jak Kraków no mamy potężny problem z czystością, ale to też niestety przekłada się na stan techniczny wind w rozmaitych punktach miasta. Kłopot polega na tym, że te windy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy kiedy one są ogrzewane, bo muszą być ogrzewane po to, żeby mechanizmy prawidłowo przy niższych temperaturach działały, windy w takich warunkach upodobały sobie osoby w kryzysie bezdomności. No i niestety wykorzystują te windy jako swego rodzaju sypialnie łamane przez toalety. No i faktycznie widzimy, że jest z tym w Krakowie potężny kłopot i no być może trzeba się zastanowić, jak tutaj bardziej systemowo rozwiązać zasadniczo problem osób w kryzysie bezdomności, czy osób, które no w ten sposób wykorzystują infrastrukturę miejską. Natomiast no, my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te windy funkcjonowały, żeby one były w dobrej kondycji technicznej. Natomiast no, za czystość tu odpowiadają nasi koledzy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
1: Czyli państwo latają ze śrubokrętem, a MPO z mopem.
2: No tak w dwóch słowach to ujmując, to można tak to nazwać. No tutaj występuje pełna jakby współpraca, bo dział, który zajmuje się wszelkimi takimi infrastrukturalnymi, technicznymi instalacjami inżynierskimi, od mostów po windy właśnie, no, mówi, że dość często zgłasza takie problemy właśnie MPO, bo przecież te urządzenia, szczególnie urządzenia typu winda, typu schody ruchome, one są przez inspektorów odwiedzane, sprawdzane, no bo muszą też spełniać pewne normy, jeśli chodzi o stan techniczny, więc no, przy okazji takich kontroli również zgłaszane są naszym kolegom takie przypadki związane z tym, że te windy są po prostu brudne i to no, brudne w taki niezbyt przyjemny sposób.
1: To może jakiś monitoring można by zamontować w tych windach, bo podobnie jest na Rondzie Mogilskim. Ja też tam często bywam z racji bliskości naszej redakcji i podobnie jest też przy Uniwersytecie Ekonomicznym, więc no może to załatwiłoby sprawę, żeby te windy były po prostu monitorowane, tak jak w blokach. No u mnie w bloku winda jest monitorowana.
2: Jak powiadam, niestety w Krakowie jest to rosnący problem osób, które wykorzystują windy, ale nie tylko windy, bo też i przejścia podziemne, ogrzewane do tego, żeby tam bytować i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście monitoring jest jakimś rozwiązaniem, ale mam takie niejasne wrażenie, że te osoby niespecjalnie zwracają uwagę na monitoring. wymaga ten problem zastanowienia i takiego namysłu, jak go systemowo rozwiązać.

0: związać, no bo tutaj, tak nazwijmy to, trzecim Dobrydża jeszcze jest no, Straż Miejska, która teoretycznie powinna no, też zapewniać porządek w znaczeniu, żeby windy nie były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie do bytowania. Natomiast no, zdarzają się też takie przypadki, że często dzwonimy, czy właśnie nasi inspektorzy, czy mieszkańcy, że coś takiego występuje. I nim pojawi się patrol Straży Miejskiej na przykład, to takich osób już tam nie ma. Nie mówię tutaj, że Straż Miejska źle działa, bo też no, Straż Miejska nie jest od tego, żeby strażnik miejski pełnił wartę przy każdej windzie. Bo,
1: a tam ich chyba jest z 5.
0: Bo to trochę nie o to chodzi. Natomiast no, jak powiadam, no, trzeba się po prostu zastanowić, jak ten problem rozwiązać i to w skali systemowej, bo z kolei czwartym Dobrydża, no to pewnie byłby do rozmowy tutaj pomoc społeczna po prostu, czy MOPS krakowski. Aczkolwiek no, obawiam się, że to będzie trudne do rozwiązania.
1: W tym przejściu podziemnym pod rondem czyżyńskim jest taka przestrzeń po dawnym lokalu usługowym. Być może, tak teraz przyszło mi to na gorąco do głowy, jako że jest to teren miejski, to być może udałoby się to udostępnić i zrobić takie miejsce, w którym właśnie osoby w kryzysie bezdomności mogłyby się w tym zimowym czasie schronić i ogrzać. Ono jest niewykorzystywane, to pomieszczenie, od chyba prawie dekady, odkąd Rondo Czyżyńskie przechodziło remont. Tam jest też węzeł sanitarny, z tego co kojarzę.
0: Być może, choć jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa niespecjalnie jest tutaj adresatem tego pytania, myślę, że to właśnie jest takie pytanie, które być może należałoby zadać MOPS-owi.
1: Pytanie do MOPS-u czy do państwa, bo to państwo zawiadują jednak tymi przestrzeniami pod rondem czyżyńskim, to będą państwo zastanawiali się też nad tym?
0: Jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa no nie jest organizacją, która jest powołana do tego, żeby tworzyć ogrzewalnie czy przytuliska dla bezdomnych. Są odpowiednie służby, nie wiem, fundacje, etc. Jeżeli będzie taki pomysł, to nie ma kłopotu, żeby na temat tego lokalu porozmawiać.
2: Generalną zasadą jest to, że my utrzymujemy czystość w większości takich przejść podziemnych w Krakowie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. I owszem, na Rondzie Czyżyńskim my zajmujemy się windami i nasi ludzie są tam w zasadzie codziennie.
1: W zasadzie?
2: Tak, w zasadzie codziennie. Zdarza się oczywiście, że jest to na przykład co drugi dzień, ale chodzi też o dostępność tych wind, bo po prostu czasami są zajęte.
1: To znaczy?
2: No i nie da się ich posprzątać, ponieważ jest tam mieszkaniec tej windy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudna sytuacja i jak możemy, to oczywiście sprzątamy, ale tych wind, ile tam jest? 2 chyba, prawda?
1: Z 5.
2: Tak? Okej. No to one mają określone funkcje, że te w niektórych niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą, czyli są wysyłani tam dzień w dzień.
1: Nie można nic zrobić, jeżeli pracownicy MPO przyjeżdżają na Rondo Czyżyńskie i zastają takiego lokatora w takiej windzie. No, nie mogą go wyprosić, by opuścił tę przestrzeń?
2: Wypraszają, ale czasami to nie wystarcza. Tak naprawdę podejrzewam, że rozwiązaniem byłoby, gdyby nasi ludzie z asystą na przykład Straży Miejskiej tam jeździli i...
3: Tu stawiamy przecinek, ale po krótkiej przerwie wrócimy do tego tematu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
1: Mieszkanki i mieszkańcy zgłaszają problem z osobami w kryzysie bezdomności, które rezydują i zanieczyszczają windy na rondzie czyżyńskim. Tam niestety jest jedna tylko pochylnia i osoby na przykład z wózkami dziecięcymi, z niepełnosprawnościami, no, są zmuszone korzystać z tych wind, często właśnie śmierdzących i zanieczyszczonych. No i pytanie, czy do Państwa takie sygnały o tym problemie docierały? No i czy mają Państwo jakieś rozwiązanie tego problemu?
5: Tak, takie sygnały od początku tego 2026 roku docierają do dyżurnych straży miejskich. Patrole są kierowane regularnie właśnie do tych wind, choć gdyby popatrzeć w dane, w analizę tych danych statystycznych, to tych zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń czy innych miejsc w Krakowie to nie jest duża liczba, ale tak, jest to problem. Te windy od czasu do czasu bywają oblegane przez osoby bezdomne i patrole, kiedy przyjeżdżają na miejsce, to przede wszystkim sprawdzają zasadność zgłoszenia. Przede wszystkim starają się najpierw rozmawiać z tymi osobami, żeby opuściły te windy. Jeśli nie opuszczają, jeżeli w sposób zdecydowany odmawiają wyjścia, no to jest możliwość skorzystania tutaj z artykułu 143 Kodeksu Wykroczeń, czyli takiego uciążliwego zajmowania miejsc użyteczności publicznej. I jeżeli chodzi o te zgłoszenia, tych 9 zgłoszeń, to strażnicy nałożyli jeden mandat karny, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach te osoby bezdomne pouczyli. No ale najważniejsza tak naprawdę była rozmowa z nimi, a więc wskazanie problemu i prośba o to, żeby nie uniemożliwiały korzystania z wind.
1: MPO się skarżyło też, że no dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżały ekipy sprzątające, no i niestety panowie, panie, którzy z mopami przyjechali, usłyszeli, że będą gdzieś tam w podskokach, oddalali się, mówiąc bardzo eufemistycznie, bo no, taka osoba sobie śpi. I czy służby, na przykład porządkowe, czy to MPO, czy zarząd dróg, który dba o tę techniczną stronę, o utrzymanie tych wind, też mogą się do Was zgłaszać właśnie z takim problemem i czy właśnie jakieś takie wspólne działania byście podejmowali?
5: Zdecydowanie tak, bo nie tylko mieszkańcy informują nas o takich sytuacjach, ale oczywiście pracownicy instytucji jednostek miejskich również do nas kierują tego typu prośby. Czy chodzi o współpracę? Myślę sobie, że przede wszystkim chodzi o sygnały, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś zauważy taką sytuację, taką uciążliwość i przekaże bezpośrednio pod numer 986, to patrol jak najszybciej przyjedzie. Oczywiście wspólne działania z MPO czy z innymi jednostkami są też zwykłą, tradycyjną praktyką, więc myślę sobie, że będziemy też rozmawiać z tymi konkretnymi jednostkami, między innymi z MPO, żeby przede wszystkim zachować komfort życia mieszkańców, żeby mogli w sposób tradycyjny, zwykły i nieuciążliwy korzystać z tych wind. Natomiast problem wind w ogóle, nie tylko na rondzie czyżyńskim, ale w ogóle w mieście, tam gdzie one się pojawiają, to jest rzeczywiście od czasu kłopot dla służb, właśnie związany z tym, że osoby bezdomne no, lokują się w takich miejscach po to, żeby sobie tam przez chwilę czy przez dłuższą chwilę pozostać. Nie zgadzamy się na pewno i nie ma zgody na pewno na jakąś agresję. Jeżeli słyszę o tym, że pracownicy MPO zwracają uwagę, że te osoby są agresywne, że nie pozwalają sprzątać, czyścić tych wind, no to tutaj zdecydowanie na to zgody nie ma i natychmiast patrol, kiedy przyjedzie, będzie zdecydowanie interwencję wobec takich osób podejmował.
1: Czy oprócz ronda czyżyńskiego Państwo mają jeszcze jakieś takie punkty? Ostatnio słyszałem o przejściu podziemnym przy Placu Bohaterów Getta, odkąd stworzone zostało tam przejście naziemne. Z przejścia podziemnego nikt już nie korzysta, za to no, zmieniła się ta przestrzeń właśnie w taką noclegownię, toaletę dla osób w kryzysie bezdomności.
6: Nie wszystkie przestrzenie są nasze, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam jest jeszcze jedno, na przykład takie przejście to jest tam Wita Stwosza Rakowicka.
1: Przy Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym.
6: Przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Powiedziałeś Akademii, to znaczy, że jesteśmy starzy już po prostu.
1: Państwo będą wnioskowali, nie wiem, do Straży Miejskiej albo do MOPS-u, by jakoś częściej funkcjonariusze, albo wolontariusze, albo pracownicy MOPS-u pojawiali się tam w tych lokalizacjach?
6: Na pewno będziemy o to wnioskować, żeby strażnicy nam częściej pomagali. Być może trzeba żeby zgrać takie patrole z naszymi pracownikami, którzy tam się udają.
7: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, nasi street workerzy, reagują na każdy sygnał, który się u nas pojawia odnośnie tego, że w jakichś miejscach pojawiają się osoby w kryzysie bezdomności. Agnieszka Pers, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ale też jest taka, powiedzmy, lista miejsc, w których wiemy, że te osoby tam przebywają i nasi pracownicy regularnie tam przychodzą, rozmawiają. Oczywiście jest też zwracanie uwagi na zachowanie takie czysto wymagające kultury i takie działania podejmujemy. Natomiast jeżeli widać, że osoby zostawiają bałagan, bo że obok nich jest bałagan, no to tutaj sugerujemy zawsze, żeby zadzwonić po Straż Miejską, ponieważ my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej no nie mamy władzy takiej, że możemy komuś wstawić jakiś mandat i tak dalej. My możemy tylko zwrócić uwagę i poprosić.
1: Czy oprócz tego ronda czyżyńskiego mają Państwo jakąś taką listę gorących punktów właśnie, jeżeli chodzi o przejścia podziemne w mieście, gdzie ci bezdomni zajmują przestrzeń i rezydują, no, w cudzysłowie?
7: Generalnie jest tak, że nasi street workerzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają takie miejsca, o których wiemy, że tam grupują się osoby w kryzysie bezdomności. Te miejsca są monitorowane bez względu na porę roku. Oczywiście w okresach takich jesienno-zimowych te sprawdzenia są zdecydowanie częstsze. Teraz też nasi pracownicy w takich miejscach są, bo powiedzmy w ten sposób, nieważne czy to jest deszcz, czy to jest mróz, ale też wysokie temperatury mogą źle wpływać i stanowić zagrożenie dla takich osób będących w przestrzeni publicznej, więc stale to na to zwracamy uwagę i to po prostu monitorujemy.
1: Chyba często jest też tak, że te osoby w kryzysie bezdomności nie chcą pomocy.
7: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ my możemy zaproponować, poinformować o wszystkich możliwych formach pomocy. Kraków ma bardzo dobrze rozwiniętą tą sieć pomagania osobom w kryzysie bezdomności, zarówno od tych działań niskoprogowych, czyli zapewnienie schronienia, zapewnienie posiłku, jak i te wyższe takie, kiedy osoba decyduje się na ten krok, żeby zmienić swoje życie. Ale wszędzie argumentem jest to, że musi być wola z drugiej strony. To jest tak, jak często osoby pytają, no dobrze, no ale leży jakaś osoba bezdomna, przyjeżdża Straż Miejska, czy przyjdzie pracownik MOPS-u i ta osoba dalej tam jest, dalej tam pozostaje. Nie ma możliwości w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że my możemy kogoś zmusić. Straż Miejska także, jeżeli to nie jest osoba, która jest agresywna, która po prostu, no tylko powiedzmy przysłowiowo siedzi, no nie możemy takiej osoby wziąć i po prostu zabrać do jakiegoś innego miejsca, bo tu musi być wola tej osoby, że ona pójdzie, czy skorzysta z noclegowni, czy skorzysta z innych punktów, które są na terenie Krakowa, gdzie może skorzystać z kąpieli, gdzie może właśnie takich podstawowe takie działania higieniczne, gdzie może zmienić odzież. W każdym z tych sytuacji argumentem jest to, że ta osoba musi chcieć. I my możemy dawać, tak jak dajemy, pełną informację, dajemy adresy, numery telefonów, a to, czy ktoś z tego skorzysta, no to już nie jest niestety po naszej stronie.
1: No i warunkiem jest chyba trzeźwość także.
7: Zdecydowanie tak. Ten problem uzależnień różnego rodzaju jest poważny i, no, i tutaj warunkiem tego, żeby wejść w te wyższe takie działania i korzystać z tych programów, które są przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności, jest warunek z tym, że trzeba podjąć działania mające na celu wyjście z uzależnienia i tej naprawdę głębokiej zmiany swojego życia.
1: To wymieńmy te miejsca, w których z pomocy mogą skorzystać osoby w kryzysie bezdomności. Tak informacyjnie, bo być może ktoś z takich potrzebujących osób nas słucha.
7: Przede wszystkim takim miejscem, do którego zachęcam takie osoby, żeby się udać, to jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym na osiedlu Teatralnym 24. Tam jest to taki nasz wydział, a on jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30. Tam można przyjść, są pracownicy socjalni, którzy udzielają kompleksowej informacji na temat form i możliwości pomocy. Pomagają w różnych różnych sytuacjach, też takich jak to, że na przykład potrzeba jest wyrobienia dowodu osobistego, jak to zrobić, gdzie iść. Jeżeli chodzi o takie, powiedziałabym, miejsca, gdzie pojawia się osoba w kryzysie bezdomności, to oczywiście jest to noclegownia na ulicy Makuszyńskiego, noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Tam można się każdego dnia wieczorem udać i tam otrzymać nocleg. Jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności, jest to przy ulicy Sołtysowskiej. Natomiast są też takie punkty, jak punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, jak chociażby Fundacja Ojca Pio, gdzie również mogą osoby w kryzysie bezdomności podejść, tak samo jak Lekarze bez Granic, u których osoby takie mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Także tych miejsc jest naprawdę sporo. Natomiast, tak jak mówię, zachęcam do tego naszego działu przy osiedlu teatralnym, ponieważ tam dostaną Państwo kompleksową od A do Z pełną informację, zarówno właśnie, tak jak powiedziałam, o tych takich działaniach na już, na teraz, czyli nocleg, czy gdzie wymienić ubranie, ale też te informacje, jak sobie poradzić, żeby z tego kryzysu bezdomności wyjść, bo to bardzo często to nie jest tak, że sami możemy, oczywiście są takie osoby, ale w większości przypadków potrzeba wsparcia z zewnątrz.
1: Wpadłem na taki pomysł, bo na rondzie Czyżyńskim, na dolnej płycie tegoż ronda były kiedyś lokale usługowe, one teraz są albo zamurowane, ostał się jeden pusty z pełnym węzłem sanitarnym, no to takie pytanie, czy być może tam by się nie udało zlokalizować jakiejś takiej przestrzeni, w której te osoby mogłyby się przespać, czy skorzystać z łazienki, czy skorzystać z toalety.
7: My cały czas, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też jako miasto Kraków, cały czas rozwijamy tą ofertę pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Są takie miejsca w Krakowie w okresie sezonowym, czyli od października do końca kwietnia funkcjonują ogrzewalnie dla osób bezdomnych. I takie pomysły należy po prostu wziąć pod uwagę, zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe, realne, bo to są sprawy, które nieraz takie pomysły, które do nas przychodzą, czy propozycje, są rozważane i są sprawdzane z każdej możliwej strony, czy jest realna szansa, żeby coś takiego stworzyć.
1: Tu rozumiem, gdzieś logistyka wchodzi w grę, czyli pewnie trzeba by kogoś zatrudnić, wyremontować taki lokal.
7: To jest szereg różnych sytuacji i zarówno formalnych, prawnych, żeby tak takie miejsca powstawały. To nie działa na takiej zasadzie, że pomyślimy, że w tym miejscu, w którym stoimy, postawimy jakąś budkę czy jakieś inne miejsce. Ja przepraszam, tak trochę to umniejszam, bo to wszystko wymaga bardzo dokładnego przemyślenia. To nie są sytuacje, które można wymyślić w poniedziałek, a we środę być już w trakcie realizacji.
5: Powtarzam to od lat. Jeżeli osoby bezdomne gdzieś przebywają, ale nie popełniają wykroczeń, jeżeli zachowują się w sposób właściwy, to też bardzo często nie ma podstaw prawnych, żeby takie osoby z tych miejsc usuwać. O ile windy są inną historią zupełnie, bo tutaj rzeczywiście mieszkańcy chcą korzystać z wind i powinny być puste, powinny być właśnie dla mieszkańców, to o tyle różnego rodzaju przejścia podziemne, zakamarki, tutaj już zdecydowanie osoba bezdomna popełniająca wykroczenia wtedy jest poddana na naszej kontroli, interwencji, a też i pewnie sankcjom, natomiast jeżeli tych wykroczeń nie popełnia, to raczej wtedy staramy się takim osobom pomóc. Zresztą w każdym przypadku, kiedy do osób bezdomnych przyjeżdżamy, czy tych popełniających wykroczenia, czy zachowujących się w sposób właściwy, to strażnicy oferują pomoc, bo to jest podstawa. Czy okres zimowy, czy letni, nie ma to znaczenia. W zimie szczególnie, ale całorocznie oferujemy pomoc, proponujemy różne miejsca, przewiezienie również takich osób do konkretnych miejsc, udzielamy pierwszej pomocy, a więc pamiętajmy o tym, że to też są osoby, które potrzebują często pomocy naszej, medycznej, więc nie możemy pozostawiać tych osób samych sobie.
3: A w Krakowie według szacunków przybywa 2000 osób w kryzysie bezdomności. To był temat Kuby Kusego. Dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Właśnie rusza remont dawnych budynków szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
2: Co słychać w Krakowie?
3: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, których będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie ze środków Phoenix. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont kwartału kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć Dom Literatury i Języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom Literatury i Języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury takie, jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej oraz przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
4: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesołej jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. To znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięta i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych, no i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGOsy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w Masterplanie zapisaliśmy ponad 1 miliard złotych różnego rodzaju środków, które wejdą w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
3: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci apteki designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania. Projektowania wizualnego, projektowania słowem, projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim czasie, ale najlepiej jest przyjść i poeksplorować i spotkać tych wszystkich ludzi na Wesołej. Też przed nami będą dni otwarte Wesołej, kiedy będą obecni wszyscy rezydenci. To są 2 ostatnie dni sierpnia.
4: Tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Immersive, czy w FabLabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury, czy w Aptece Designu, to tamte przestrzenie żyją. Ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia. Ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również w przestrzeni. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodząc na Wesołą, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i 1000 ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna. Bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
3: Wesoła jest przestrzenią dla wszystkich, tych, którzy chcą spędzić w środku, w sercu Krakowa, czas w wytchnieniu, czyli w dużym anturażu zieleni. 40% tej powierzchni to jest zieleń, przyroda, w której swobodnie można funkcjonować, po prostu wziąć kocyk i poczytać sobie książkę, ale też można przyjść na wydarzenia, które są koncertami w ramach festiwali Etno Rozstaje, ale są warsztatami, spotkaniami na temat na przykład jak dobrze projektować komunikację wizualną w aptece designu. Liczne formy. De facto każdy może coś tutaj dla siebie znaleźć, od wystawy, po spotkania, po koncerty, albo po prostu indywidualnie przez książkę i się położyć na trawie. Jeżeli chodzi o aktywność plenerową, to jest w sercu Wesołej, łąka na Wesołej. I oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść z kocykiem. Myślę, że gdzie tylko się znajdzie jakaś zieleń, to tam można sobie przycupnąć. Nie zmienia to faktu, że łąka na Wesołej to jest takie miejsce, gdzie też udostępniamy od 2 lat wspólnie z Radą Dzielnicy sprzęt do na przykład badmintona, do frisbee, do piłki nożnej i udostępniając nieodpłatnie przy umowie społecznej, że tak jak zabrałeś, tak w takim też stanie oddajesz, taki sprzęt, który umożliwia też interakcję z innymi ludźmi, którzy są na miejscu. I ta łąka na Wesołej jest też taką przestrzenią, w której oczywiście poza zorganizowanymi piknikami można przyjść ze znajomymi piknikować sobie.
5: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
1: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
6: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku opracowany został dokument, który wyznacza kierunki działania i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. zrealizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą trzy budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej dwóch obiektów. Przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury. Ale przed nami kolejne programy, projekty i sukcesywnie realizowane inwestycje po to, żeby ta infrastruktura, ta tkanka zabytkowa, z którą mamy do czynienia na Wesołej, została udostępniona innym użytkownikom, podmiotom pod funkcje, które mają być tu realizowane.
7: Był pomysł ściągnięcia siedziby Biblioteki Kraków i utworzenia mediateki.
6: Tak, cały czas ta sprawa związana z budową mediateki na Wesołej jest analizowana przez Urząd Miasta Krakowa. Mam nadzieję, że tylko z pozytywnymi efektami i być może, że powstanie nie tylko jedna mediateka na Wesołej, ale kilka mediatek w całym mieście.
3: Remont budynku czy Kopernika 15 to jest przede wszystkim wymiana wszystkich instalacji, więc to jest wyprucie jakby tych instalacji od środka. Zachowujemy kształt budynku, zachowujemy czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz, otwierając go maksymalnie, czyli starając się zmienić całą, wszystkie drzwi na przykład na takie, które nie są koniecznie szpitalne i pancerne, tylko takie, które właśnie umożliwią otwarcie tej przestrzeni na mieszkańców i innych twórców. Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona we przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taka, jaka jest, ponieważ ona jest pewnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja. No i następnie adaptacja wszystkich tych przestrzeni pod współpracę, tak żeby taka sznyt nowych technologii jednak mógł tam być i to jest już związane z branżowymi, wiadomo, zmianami, ale jest cały budynek do remontu, łącznie ze wzmacnianiem stropów po to, żeby rzeczywiście był zaadaptowany do takiej ilości osób, jaką zamierzamy tam przyjąć.
6: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15A na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15B na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Cztery budynki są remontowane, są i będą remontowane i szacowane zakończenie pierwszego remontu to mniej więcej koniec 2027. Część piętra w tym roku to jest Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej na drugim piętrze klasztoru. Do końca tego roku zakończymy remont, a Kopernika 15B myślę, że to jest perspektywa około półtora roku. Oprócz tego już za chwilę, tak jak Państwu mówiłam, rozpoczną się wykopy związane z budową sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych, także będziemy mieć do czynienia z przekopami tu wzdłuż budynków na Wesołej, po to, żeby dostarczyć ciepło i wodę do tych budynków. Drugie piętro klasztoru już od 2 tygodni jest remontowane. Na ten moment kwota przeznaczona na remonty to kwota około 20 milionów złotych.
1: A więcej informacji na stronie miasta. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczyna się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Szymszajner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
2: Ciekawy Kraków.
1: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
8: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
1: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
8: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
1: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
8: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy. Tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
1: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
9: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie, wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka, otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
7: Nawiązując do Państwa akcji Znani i za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
9: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
7: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę?
9: Jeszcze raz powtórzmy. Jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
7: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom. A jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat. Co Państwo jeszcze przygotowaliście?
8: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
7: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
8: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
7: Zatem zapowiada się ten tydzień bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
9: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest tydzień bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec tygodnia bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powroźniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powroźniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
7: Co kryje się za hasłem sportowa?
9: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
8: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką 2 książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w Filii Sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
9: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
7: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
8: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
9: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, Chłopki, Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
8: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
9: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
1: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
10: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
11: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
10: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
11: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
10: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat, satyryczny.
11: Bo to 13 lat.
10: To było 13 lat, wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, XXI wiek, końcówka XXI wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
11: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
10: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam, jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła, tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
11: Ostatnia chyba w 96 roku.
10: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów, i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
11: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
10: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak

0: poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
1: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
0: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
1: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
0: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
1: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
0: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
1: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresów, w którym był wybudowany.
0: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
1: Zrobić siebie hotelarza, no prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja, wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami

0: Kamień mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokie klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
1: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
0: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
1: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
0: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
1: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
0: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
1: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż Hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki, tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
2: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutek, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, no musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów. tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane. I właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli. One były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w Hotelu Forum, właściwie chyba tylko w Hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w Hotelu Forum, można było ją zjeść. I wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
1: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
0: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozwilgała się piękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
1: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie Hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
0: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmowało się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w Hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy, samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzało się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
1: Powiedziała pani nocne życie, to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w Hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. To byle dama lekkich obyczajów z ulicy w Hotelu Forum pojawić się nie mogła.
0: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder, wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
1: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
0: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane w całym, niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów, mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
1: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
0: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldie Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja mówię, ja tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis. I jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
1: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
0: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego dzieje, No, wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to, co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miał powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem. To za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inny stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak, co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściło na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
1: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
0: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
1: A jak długo pani badała?
0: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć. Minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe pół godziny poprowadzi dla was mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie, cześć. Choć zima za nami, zaczynamy od tematu smogu, bo po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu mieściły się w mieście w obowiązujących normach. Niby jest się z czego cieszyć, ale jak przekonują antysmogowi aktywiści, to tak nie do końca. Oprócz zanieczyszczeń komunikacyjnych, wciąż sporym problemem są zanieczyszczenia pochodzące z tak zwanych kopciuchów.
10: Powietrze w Krakowie.
11: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
9: Po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu spadły poniżej obowiązującej normy, czy są na granicy tej obowiązującej normy. Można by powiedzieć, no to bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale chyba do hura optymizmu i otwierania szampana za daleko.
11: No jest to dokładnie na granicy, ponieważ te wskazania, które zostały opublikowane przez GIOŚdź w corocznej ocenie jakości powietrza dla województwa małopolskiego, pokazały, że to równo 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli dokładnie tyle, ile wynosi granica dopuszczalna. Obecna. No teraz trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
9: Ale i tak ta norma jest dużo wyższa niż te zalecane przez światowe organizacje.
11: Tak, no idealną sytuacją byłoby, gdyby dążyć powoli do normy WHO, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, ale oczywiście to jest tylko zalecenie. Natomiast my trzymamy się przynajmniej tego, osiągnijmy przynajmniej pułap, który jest zalecany przez Unię Europejską, czyli 20 mikrogramów na metr sześcienny i to powinniśmy cały czas o tym pamiętać. Widzimy, że w jaki sposób przez dane dostarczone z miasta, że flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT, już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
9: Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o przyczyny tych spadków. No właśnie, SCT, ta nawet chyba pierwotna uchwała, która była dość restrykcyjna, no podziałała na świadomość właścicieli pojazdu.
11: Tak, ta pierwsza wersja była bardziej restrykcyjna, bo trzeba pamiętać, że ona miała niższe normy, to było Euro 3 dla benzyny, Euro 5 dla diesla, ale nie było wyłączeń dla mieszkańców. Obecna ma Euro 4 dla benzyny, Euro 6 dla diesli, ale mieszkańcy są wyłączeni. Natomiast widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego z 100% pewnością stwierdzić, że to przez to, że już mamy z tyłu głowy, cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
9: Czy ten spadek w takim razie nie będzie takim kolejnym argumentem dla przeciwników obecności czy istnienia strefy czystego transportu? No, powiedzą, patrzcie, spadły stężenia tlenków azotu, po co ta wykluczająca, oczywiście w cudzysłowie, ich zdaniem strefa czystego transportu, fanaberia i zamach na wszelkiej maści wolności obywatelskie?
11: Bo cały czas chodzi o zdrowie, tylko i wyłącznie zdrowie tak naprawdę. To jest, strefa czystego transportu jest jednym z elementów poprawy jakości powietrza w mieście. Jednym oczywiście była wymiana piecy, zakaz palenia paliwami stałymi, natomiast kolejnym elementem jest walka z zanieczyszczeniami transportowymi. No i musimy pamiętać, że jakby te normy, które obecnie obowiązują, zostały ustalone bardzo dawno temu. Wiedzieliśmy o tym, że one się zmienią, zmieniły się. Ich wejście w życie będzie za 3,5 roku, czyli mamy jeszcze jakiś czas do niezepsucia tego, co udało się osiągnąć jak dotąd, czyli te naturalne spadki też związane z tym, że ta flota wymienia się być może też pod wpływem dyskusji na temat SCT. No i chodzi o to, żeby ten próg przynajmniej w okolicy tych 20 mikrogramów na metr sześcienny osiągnąć, ponieważ dzięki temu zmniejsza się zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na astmę. Dzieci lepiej się uczą, bo jak wiemy, dwutlenek azotu również wpływa na funkcje kognitywne dla młodzieży szkolnej.
9: Ostatnie badanie właśnie mówi o tym, że dzieci, które są narażone na smog zawierający tlenki azotu, uczą się właśnie wolniej i uczą się gorzej, osiągają gorsze wyniki w nauce.
11: To krakowski projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński, nazywa się Neurosmog. Tam grupa badaczy zajmuje się dokładnie tymi aspektami, jak smog wpływa na funkcje poznawcze dzieci.
9: W którym miejscu były prowadzone pomiary? Bo z tych komunikacyjnych stacji to kojarzę jedną, na Alejach.
11: Tak, no jest brana Aleja i ulica Bujaka. Na ulicy, to na Alejach właśnie jest ten punkt, który pokazuje 40%, czyli ten graniczny poziom. No niestety mamy dwie stacje komunikacyjne w Krakowie, jeśli dobrze teraz pamiętam, i to nie jest wystarczająca ilość, żeby powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko wygląda w całym Krakowie. Ale oczywiście GIOŚ też robi modelowanie, czyli to, jak uwzględniając rozkład ulic i natężenie ruchu, jak te dwutlenki azotu rozkładają się w całym mieście. I w zeszłym roku poprosiliśmy o takie modelowanie, które ją wykonują w ramach rozszerzonej oceny z uwzględnieniem już tej nowej normy. I to można sprawdzić na naszych stronach również. Widać wyraźnie, że te obecne granice strefy czystego transportu pokrywają się z tymi właśnie stężeniami wysokimi tlenku azotu, które będą obowiązywały już w 2030 roku.
9: To wymieńmy w takim razie te czerwone punkty na drogowej mapie miasta, w których stężenia tlenków azotu są najwyższe, tam gdzie ta sytuacja jest najgorsza.
11: To są aleje oczywiście Czechwieszczy, ulica Opolska, ulica Zakopiańska, Aleja Pokoju, okolice Ronda Mogilskiego. Takie największe skrzyżowania i największe miejsca, gdzie przebywają ludzie w oczekiwaniu między innymi na transport zbiorowy. I tutaj mówimy o tych przekroczeniach powyżej normy, która obowiązuje obecnie. Natomiast na terenie całego Krakowa, jak jeśli popatrzeć na tą mapę, która została przygotowana przez miasto na początku tego roku, to widać, że te przekroczenia powyżej 20 mikrogramów są praktycznie na terytorium całego miasta.
9: Przydałyby się takie kompleksowe badania ruchu wzorem Warszawy. Takie miasto przeprowadziło chyba 3 lata temu. No pytanie, czy to była właściwa metodologia, bo tutaj też pojawiały się kontrowersje.
11: O ile mi wiadomo, w 2023 roku badania, jakie wykonało miasto, nie zawierały niestety model splitu, w związku z czym nie wiemy, ile samochodów przyjezdnych do Krakowa generuje codzienny ruch. I to jest problem także w kontekście SCT, ponieważ warto byłoby wiedzieć, ile samochodów spoza Krakowa spełnia wymogi SCT, a ile nie. Mamy nadzieję, że nowo montowane kamery, które będą obserwowały, zliczały tablice rejestracyjne i rejestrowały to na bieżąco, będą mogły pokazać, ile faktycznie tego ruchu generowanego w mieście jest przez ludzi dojeżdżających spoza Krakowa.
12: Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy.
9: 1 maja minęły dokładnie 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. I co? No i nic, chciałoby się powiedzieć, bo w regionie wciąż dymi jakaś gargantuiczna liczba kopciuchów, czyli tych pieców niespełniających żadnych norm.
12: No rzeczywiście ponad 100 tysięcy domów w Małopolsce korzysta z nielegalnego źródła ogrzewania, a więc właśnie z tak zwanych kopciuchów, z tych najgorszej jakości kotłów na węgiel i drewno.
9: Ile ich jest?
12: To jest trudno powiedzieć, bo tak naprawdę tutaj musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła. To może być na przykład piecokuchnia, to może być właśnie stary kocioł, czy kominek niespełniający wymogów uchwały antysmogowej. I tutaj chciałam podkreślić, że uchwała antysmogowa dla Małopolski nie zabrania ogrzewania węglem lub drewnem, ale zobowiązuje do tego, żeby jeżeli już ogrzewamy węglem lub drewnem, to żebyśmy wykorzystywali urządzenie odpowiedniej jakości, żeby ono spełniało po prostu standardy emisyjne. Więc nawet jeżeli wymieniamy tego starego kopciucha i chcemy dalej sobie kupić kocioł węglowy i palić węglem, można to robić, tylko to musi być kocioł, który spełnia wymogi tak zwanego ekoprojektu, po prostu emituje dużo mniej zanieczyszczeń. To samo w przypadku biomasy, możemy sobie kupić nowy kocioł na pelet czy na drewno kawałkowe, ale to jest kocioł, który musi spełniać wymogi emisyjne, tak żeby po prostu no, nie zatruwać tego powietrza, którym wszyscy oddychamy.
9: Uchwała obowiązuje od 2 lat. 140 tysięcy kopciuchów wciąż dymi. Pokazuje to chyba taki uwiąt władzy i jakąś niemoc, żeby no, pozbyć się tego duszącego nomen omen problemu, bo to jest rzecz niewyobrażalna, że jest przepis, który jest w żaden sposób nieegzekwowany. I nie widać chyba jakiejś takiej dużej perspektywy na zmianę.
12: No niestety w większości gmin rzeczywiście to tak wygląda, że te przepisy są bardzo słabo egzekwowane. My jakiś czas temu przyglądaliśmy się dokładnie, jak to wygląda, no i okazuje się, że jedynie 7% kontroli wykrywa naruszenie uchwały antysmogowej, a więc, że gdzieś użytkowany jest kopciuch. No i teraz pytanie, jak to jest możliwe, skoro wystarczy zajrzeć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wiemy, gdzie możemy pójść na kontrolę, żeby tego kopciucha znaleźć. Co gorsza, nawet jak już ten kopciuch zostanie zidentyfikowany, to jedynie w 10% przypadków, a więc w 1 przypadku na 10 wystawiany jest mandat. W 9 przypadkach kończy się to pouczeniem. Takie podejście no, byłoby powiedzmy zrozumiałe, gdybyśmy byli miesiąc po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. Jesteśmy już właśnie 2 lata po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. No mamy nadzieję, że w tym roku to już będzie lepiej wyglądało. Przypomnijmy, że są dotacje na instalację nowych systemów grzewczych. Mamy oczywiście rządowy program Czyste Powietrze.
9: Mamy, nie mamy? O.
12: mamy, on istnieje. Ale też wiele gmin ma swoje programy dotacyjne, więc to nie jest tak, że ci ludzie są zostawieni samym sobie z tym problemem.
9: Władze województwa nie stanęły na wysokości zadania, bo tak, kontrole winny być takim przymiotem gmin, no ale być może skoro gminy są niewydolne, to może województwo powinno interweniować.
12: No tutaj kontrole to według prawa polskiego prowadzą gminy. Nikt inny tych kontroli prowadzić nie może, więc to co mogą robić władze województwa to kontrolować gminy, jak gminy kontrolują mieszkańców. I to w sumie się w Małopolsce nawet dzieje, bo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę gmin pod kątem właśnie wdrażania działań antysmogowych i w sumie jest to najbardziej aktywny inspektorat z wszystkich inspektoratów w Polsce. No a mimo to widzimy, że no, jest bardzo duży problem z wdrożeniem tych przepisów. No i to się odbija po prostu na naszym zdrowiu.
9: No i zdrowiu też Krakowian, bo powietrze granic nie ma i to niestety rezonuje też na nasze miasto. Przykładem zimowe epizody smogowe. Dusiliśmy się jak za dawnych lat.
12: No, rzeczywiście ten styczeń był, można powiedzieć, straszny. On był straszny w całej Polsce, w tym w Krakowie. No, niestety Kraków jest położony w Niedźce i nawet jeżeli mieszkańcy Krakowa nie emitują, bo tutaj mamy zakaz spalania węgla i drewna, no to te zanieczyszczenia z okolic Krakowa do nas spływają. Gdybyśmy mieli jeszcze do tego spalanie węgla i drewna w Krakowie, to takich epizodów mielibyśmy dużo, dużo więcej. Ja przypomnę, jaka jest różnica, bo warto wrócić pamięcią do tego, co mieliśmy 10 lat temu. 10 lat temu takich dni z silnie zanieczyszczonym powietrzem mieliśmy 150-130 rocznie, więc to jest 3-4 miesiące, nawet 4-5 miesięcy rocznie mieliśmy bardzo, bardzo smogowe dni. Natomiast teraz to nam się zmniejszyło mniej więcej do 30 dni rocznie, więc ta poprawa jest, no ale nie jest dobrze wciąż i tutaj, żeby było lepiej, no to niestety musimy czekać na to, aż cała Małopolska, ale przede wszystkim oczywiście te powiaty naokoło Krakowa wymienią kopciuchy i no nie będą po prostu zatruwać powietrza.
9: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłam Was na stronę internetową Krakowskiego Alarmu Smogowego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: A teraz przenosimy się na Wawel, bo tam można już podziwiać arcydzieła sztuki antycznej z kolekcji Landskorońskich.
10: Muzea w Krakowie.
13: To trzecia odsłona serii wystaw. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 4 lata temu pierwsza wystawa, na której pokazywaliśmy rozproszone dzieła malarskie, między innymi z National Gallery. 2 lata temu kolejna odsłona dzieł malarskich, między innymi przyjeżdżało arcydzieło Masaccia z Los Angeles. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco konwencję i pokazać może najmniej znaną szerokiej publiczności, ale również i badaczom, bo najbardziej rozproszoną kolekcję dzieł sztuki antycznej. Karol Landskoroński nie tylko kochał renesans, on bardzo dobrze znał i bardzo dobrze rozumiał znaczenie kultury antycznej i był również kolekcjonerem sztuki antycznej. Dlatego postanowiliśmy możliwie najpełniej sprowadzić dzieła z całego świata, w tym z kolekcji prywatnych, które zostały zidentyfikowane i mogły się znaleźć na naszej ekspozycji. Stąd na przykład dzieła przyjechały do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, oczywiście również i z Wiednia. Część dzieł, no właściwie tylko 4 z nich, pochodzą z naszej własnej kolekcji, które trafiły tutaj dzięki córce Karola Landskorońskiego, czyli pani profesor Karolinie Landskorońskiej. Jest to chyba pierwsza wystawa w historii dzieł sztuki starożytnej na Wawelu. Myślę, że przede wszystkim będzie ona dobrze uświadamiała naszym widzom bogactwo tych wielkich prywatnych kolekcji, które niestety po II wojnie światowej po prostu się rozproszyły.
9: Co najcenniejszego znalazło się na tej ekspozycji?
13: To trudne stwierdzenie dla mnie. Ja mogę powiedzieć o obiekcie, który najbardziej mi się podoba. To jest głowa antyczna, pochodząca z Antike Sammlung, z kolekcji antycznej w Berlinie, o wyjątkowej ekspresji. Natomiast chyba najbardziej znanym artefaktem to słynna wczesnobizantyńska Gemma Lanskorońskich, która na co dzień jest pokazywana u nas w Skarbcu, ale specjalnie na tą okazję zmieniła swoje miejsce ekspozycji.
9: Jesteśmy w takiej trochę panoptycznej sali. Znajdziemy tutaj zdjęcia różnych artefaktów. Co to są za zdjęcia, co to są za obrazy?
13: To są zdjęcia obrazów, zdjęcia i obrazy, wyobrażenia. Są wyobrażenia dzieł sztuki, które niestety nie udało się sprowadzić na tą wystawę. Trzeba pamiętać, że wiele z nich znajduje się cały czas w rękach prywatnych. Mogę powiedzieć, że na przykład przez długie miesiące prowadziliśmy wyjątkowo trudne negocjacje z jednym z najbardziej znaczących biznesmenów, właścicieli wielkich korporacji na zachodzie Europy, który początkowo wyraził zgodę na wypożyczenie dzieła sztuki, który nabył na aukcji w Christie's albo w Sotheby, po czym w pewnym momencie stwierdził, no wiecie państwo, ale tyle dokumentów, tyle, to zajmuje mi zbyt dużo czasu. No i ostatecznie dzieło sztuki nie przyjechało do Krakowa. Nie pokazujemy je na Wawelu. Możemy je jedynie przywołać poprzez fotografię.
14: Doktor Joanna Winiewicz-Wolska, dział malarstwa.
9: Ekspozycja wyjątkowa na Wawelu. Po raz trzeci pokazują państwo dzieła z kolekcji Lanskorońskich. Tym razem nie obrazy, a rzeźba i nie renesans, tylko antyk.
14: To jest inicjatywa, jak państwo zapewne pamiętacie, profesora Andrzeja Betleja, dyrektora Wawelu, który lata temu zainicjował cykl arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. I rzeczywiście jest niesamowite, że udało się chociaż trochę zgromadzić eksponatów, dzieł, które w liczbie dużej, bo ponad 400, znajdowały się w wiedeńskim pałacu hrabiego Karola Lanskorońskiego, rozproszone po II wojnie światowej. Znajdują się teraz w muzeach europejskich, amerykańskich, a także w kolekcjach prywatnych. Natomiast kolekcja jako całość jest możliwa do rekonstrukcji wyłącznie teoretycznej i pokazujemy ją tutaj na wystawie w formie fotografii, które udało się zgromadzić. One mają właśnie pokazać zarówno charakter tej kolekcji, jak też w przybliżeniu jej rozmiary. A były to rzeczywiście zbiory duże, dla których była przeznaczona specjalna sala w Pałacu Wiedeńskim, największa sala pałacowa, która była urządzona nie jak wnętrze mieszkalne, natomiast jak wnętrze rzeczywiście muzealne. Jakkolwiek zawsze podkreślam, że Karol Lanskoroński bardzo nie lubił słowa muzeum i zawsze reagował złością, jeżeli ten jego dom, w którym miał mieszkać ze swoimi bliskimi, nazywano muzeum, ale na jednym zdjęciu z sali fresków prezentowanym na wystawie zobaczycie państwo, że mieszkalne wnętrze to z pewnością nie było i naprawdę przypominało wnętrze muzealne.
15: Bartłomiej Makowiecki, współkurator wystawy arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, odsłona trzecia.
9: Wawel zagina trochę czasoprzestrzeń i przenosimy się do antyku.
15: Dokładnie, przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Dla projektanta tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam, kuratorom, ten temat siadł, ten pomysł na przełamanie bariery. Antyk, starożytność, bardzo dawne dzieje, a sztuka współczesna, czy zupełnie jakaś taka futurystyczna przestrzeń dla tych obiektów.
9: Tak jak wspominał i dyrektor Betlej, i pani, te dzieła są bardzo rozproszone, mają właścicieli prywatnych, często są to bardzo duże podmioty, albo tak zwane grube ryby. Trudność wielką sprawiło państwu przygotowanie tej ekspozycji?
14: I tak, i nie. Trudnością było skłonienie instytucji, które posiadają dzieła z kolekcji Lanskorońskich, do ich wypożyczenia. A są to dzieła, które bardzo rzadko podróżują, bo są to czasem właśnie ciężkie, duże rzeźby kamienne. Myśmy chcieli pożyczyć sarkofag z III wieku, z Cylicji. No nie udało się tego zrobić. Troszkę ze względów zrozumiałych, on jest w tej chwili w jednym z muzeów amerykańskich. To była logistycznie dość trudna operacja. No niektóre muzea odmówiły nam takich rzeczywiście bardziej spektakularnych zabytków, ale też kilka obiektów, na których nam bardzo zależało, między innymi właśnie z Berlina, z Bonn, z Würzburga czy z Richmond otrzymaliśmy. Jakkolwiek nie są to obiekty, które pokazują ten rozmach i ten charakter, liczebność kolekcji, to są rzeczywiście bardzo spektakularne i bardzo ciekawe. A jak kolekcja wyglądała, możecie państwo zobaczyć na zdjęciu sali fresków, a także na zgromadzonych fotografiach archiwalnych i one w jakimś przybliżonym chociażby stopniu pokazują, ile tych przedmiotów Lanskorońskiemu udało się zgromadzić.
15: Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna. Nie udało się nam wypożyczyć niektórych obiektów, które pewnie robiłyby samograje tak zwane. Byłyby w Muzeum w Stanach Zjednoczonych w Richmond, znajduje się sarkofag, który stanowił centrum tak naprawdę sali fresków, gdzie te obiekty były zgromadzone przez Lanskorońskiego w Wiedniu. Ten sarkofag ma 2,5 metra na 1,5, więc on tak naprawdę wypełniłby nam całą salę i narrację do tej wystawy. Wyjątkowej klasy obiekt i też w oczach Lanskorońskiego samego. On go postawił na środku sali, był takim jego perełką w zbiorach. Pokazujemy drobniejsze rzeczy. Dlatego, bo były bardziej dostępne, były łatwiej wyłapywalne. W ostatniej sali czy przedostatniej sali pokazujemy tak naprawdę przegląd tych stóp parunastu obiektów, które zaginęły, do których nie mamy źródeł, nie mamy wiedzy, gdzie tak naprawdę się znajdują, czy po wojnie przepadły, czy znajdują się w rękach prywatnych. Więc to jest rodzaj takiej rekonstrukcji i próby odtworzenia katalogu, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
16: Kolekcja Lanskorońskiego była imponująca. On podchodził do gromadzenia tych artefaktów naukowo, czy bardziej właśnie kolekcjonersko i w cudzysłowie użytkowo-estetycznie, jako te dzieła były ozdobą, czy jednak gdzieś tam właśnie powstawały katalogi, on to inwentaryzował jakoś?
15: No właśnie, nie. Tutaj inwentaryzacja absolutnie Lanskorońskiego nie interesowała, on się chciał otoczyć pięknymi przedmiotami. Był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. To było jego urządzenie wnętrza, jego urządzenie, otoczenie się pięknymi przedmiotami związanymi z historią, z kulturą starożytnych cywilizacji. Nigdy takiego katalogu nie stworzył. Ten katalog, który publikujemy jako towarzyszący wystawie, jest właśnie pierwszą próbą zebrania, opracowania tych obiektów. Szczątkowych informacji o zasobach tej kolekcji mamy wiele, ale właśnie nie z pierwszych rąk Lanskorońskiego, a właśnie jakichś kolejnych akcji okołowojennych lub powojennych, czyli spisy z roku 1939 i 1942, gdzie częściowo ta kolekcja była ubezpieczana na przykład i pojawiły się jakieś spisy i wyceny wartości, ewentualnie jakiś sposób spisanie tych obiektów, żeby je po prostu później dalej wysłać za granicę na przykład. Więc one częściowo spinają całość zbiorów Lanskorońskiego. Pasjonat, badacz kultur, ale ta kolekcja nie miała nigdy charakteru naukowego i nigdy nie miała charakteru muzealnego. Lanskorański w pałacu przy Jakingasse 18 w Wiedniu mieszkał i to była jego przestrzeń domowa, urządzana na sposób muzealny zupełnie, ale nie przystający do mieszkania tak naprawdę. Ona była zupełnie pozbawiona mebli, pozbawiona jakichś takich wygód domowego urządzenia. Otoczenie się piękną sztuką.
16: Jak Lanskorański nabywał te przedmioty? On też był podróżnikiem, ale w jaki sposób trafiały w jego ręce? Bo no, z tym jakby odkrywaniem artefaktów bywało różnie. No, często był to po prostu szaber.
15: Tak. W wielu przypadkach tych XIX-wiecznych czy XVIII-wiecznych wykopalisk, w cudzysłowie nazywając, to były po prostu działania rabunkowe, szaber na dużą skalę tak naprawdę. Wcześniej, bo w momencie, kiedy Lanskoroński już jeździł po Pamfili Pizydi, czyli dzisiejszej południowej Turcji. W Turcji w ostatnich latach państwa osmańskiego weszło już zarządzenie o zakazie wywozu tego obiektu, więc tak naprawdę miał ręce przyblokowane i nie mógł robić tych złych rzeczy. Kupował. Kupował od lokalnych antykwariuszy, tak jak mówiłem. Rodos, Smyrna to są miejscowości, gdzie po prostu antykwariusze lokalni kupował te obiekty z drugiej ręki, ale też wiele obiektów już kupował z bliższych sobie regionów, czyli Monachium, Wiedeń, Berlin. Tamte zakupy także czynił i korzystał z radznawców, z osób, które się orientowały w rynku sztuki, kupował obiekty dobrej klasy, niewiele tak naprawdę w obiektach, w katalogu widać, gdzie kupił jakiś fals, dał się nabrać tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie po prostu, kupił obiekt XIX czy XX-wieczny jako kopia jakiegoś antyku.
17: Paweł Neumann-Karpiński, Dział Edukacji.
16: Ekspozycji z kolekcji Lanskorońskich towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące, jakie co czeka na odwiedzających Zamek Królewski.
17: Tak, będziemy mieli cały tutaj szereg wydarzeń towarzyszących, począwszy od takich standardowych jak właśnie oprowadzenia z kuratorami, również w tym oprowadzenia kuratorskie w języku angielskim tym razem przewidujemy, a spośród takich wydarzeń artystycznych, czy takich bardziej warsztatowych, będziemy mieli kilka zadedykowanych różnym grupom wiekowym. Będą zajęcia rodzinne, w ramach których będziemy nawiązywać do rzeźby antycznej. Będzie tworzona, podczas tych warsztatów będą uczestnicy tworzyć swoje rzeźby, a następnie pokrywać je polichromiami, bo to, co tutaj nie widać w tej wystawie, no to jesteśmy opatrzeni z tym, że antyk jest biały, czyściutki, bez kolorów. My wiemy współcześnie, że to nie było tak dokładnie w czasach, kiedy te rzeźby powstawały, i chcemy też właśnie trochę ożywić tę ekspozycję właśnie przez nawiązanie do tej obecności kolorów na rzeźbach, do tych polichromii, także pewne jedne warsztaty będą poskupione na tworzeniu, a następnie malowaniu rzeźb w stylu antycznym. Inne warsztaty dla seniorów będą skoncentrowane na warsztacie mozaiki. Ostatnie warsztaty będą poświęcone z kolei enkaustyce, czyli również jednej z starożytnych sztuk, która polegała na malowaniu z użyciem wosków. Także będziemy tutaj nawiązywać warsztatami do tematyki starożytnej.
8: Będą też planszówki.
17: Tak, jednym z pionierskich tutaj wydarzeń towarzyszących, które będziemy mieli, będą spotkania z grami planszowymi, a będziemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Galicja organizować w okresie wakacyjnym spotkania z grami planszowymi ściśle nawiązującymi do czasów starożytnych, czyli pojawią się tytuły takie jak Siedem Cudów Świata, Cyklady i wiele podobnych, które będą to zarówno tytuły znane, ale również kilka starych tytułów, które zyskały uznanie, gdzieś zniknęły w sferze graczy. Być może nawet trafią nam się jakieś premiery.
9: A ja dodam, że ta właśnie ekspozycja będzie dostępna na Wawelu do końca wakacji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
18: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam.
10: Tydzień w Krakowie.
18: Co prawda ostatnio pogoda w Krakowie miała swoje kaprysy, ale miejmy nadzieję, że chociaż zamiast wiosny, to lato zagości już u nas na dobre. Pogoda nam sprzyja, więc korzystajmy z naturalnej postaci witaminy D3 i spędzajmy tyle czasu, ile tylko możemy na polu. Jeśli potrzebujecie motywacji do wyjścia z domu, to spieszę z propozycją Zarządu Zieleni Miejskiej. Już wkrótce ruszy projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Ma on zachęcić do poznania zielonych enklaw Krakowa. A dodatkową zachętą ma być specjalna książeczka, w której będzie można, tak jak na górskich szlakach, zbierać stemple. Pieczątki znajdziecie w specjalnych budkach na terenie wszystkich zielonych zakątków miasta. Jest co zwiedzać, bo do wyboru mamy blisko 80 miejskich parków.
10: Wędrówki po Krakowie.
18: Odkrywca krakowskich parków. Brzmi ten tytuł jak gra. Pod taką nazwą będzie odbywał się realizowany przez Państwa projekt. To zabawa czy edukacja?
19: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Edukacja przez zabawę. Myślę, że to zdanie najbardziej opisuje właśnie ten projekt, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w tym roku startuje. Mamy nadzieję, że już w wakacje mieszkańcy będą mogli wybrać się w taką grę, zabawę edukacyjną, aby móc odkrywać krakowskie parki. Te, które najbardziej są nieodkryte przez mieszkańców, które znajdują się w innych częściach miasta, i właśnie po to powstał projekt Odkrywca Krakowskich Parków.
18: Co prawda już Pani poniekąd już wytłumaczyła, skąd pomysł na tego typu projekt, ale można powiedzieć, że to też jest chyba niejako rozwinięcie innych tego typu pomysłów, no bo w końcu w tym sezonie realizujecie po raz kolejny parkobud, a on też ma służyć przecież zwiedzaniu parków.
19: Dokładnie tak, parkobus, który był we wcześniejszych latach, jak i parkobud, służył temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać właśnie te parki, które znajdują się w innych częściach miasta, które są mniej popularne, no bo każdy z mieszkańców zna taki park jak Planty Krakowskie czy chociażby Błonia, a inne ogrody nad Cudołem na przykład są nieodkryte przez mieszkańców, a oferują bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele miejsc, które służą temu odpoczynkowi, rekreacji i które są właściwie w zasięgu naszej ręki, aby móc je dostać się komunikacją miejską czy innymi środkami transportu i odkryć te miejsca, które właśnie są w Krakowie, które są do odkrycia bez wyjeżdżania poza granice naszego miasta. Dlatego Odkrywca Krakowskich Parków jest właśnie taką kontynuacją, jest takim elementem tego, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te zielone przestrzenie.
20: No właśnie, bo wspomniała Pani te takie typowe parki, jak na przykład właśnie Planty Nowackiego czy Park Bednarskiego. To są takie typowe parki, które każdy by od tak wskazał, ale chociażby na Cudołem, no niekoniecznie każdemu musi być znany. Z tego co pamiętam, to Państwo prowadzicie takie zestawienie na Waszej stronie, że można sprawdzić, gdzie konkretnie jakiś park znajdziemy i tych parków jest chyba blisko 80.
21: Dokładnie tak. W takiej książeczce, którą mieszkańcy będą właśnie mogli zdobyć w ramach tego programu Odkrywcy Krakowskich Parków, będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki. Tak samo właśnie tutaj na wzór będziemy mogli zdobywać takie stemple do książeczki, odkrywając te krakowskie przestrzenie. Warto tutaj zaznaczyć, że przestrzenie, krakowskie parki będą miały stemple tematyczne właśnie do każdego parku dedykowane. I mówimy tutaj, nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak będą wyglądały te stemple. Oczywiście służy to temu, aby każdy mógł je odkrywać, ale chociażby właśnie Planty Nowackiego, gdzie znajduje się słynna ryba, czyli ten plac zabaw, na swoim stemplu będzie właśnie ryba. Czy chociażby park kolejowy, znajdziemy tutaj pociąg. A wszystkie inne, mam nadzieję, że mieszkańcy będą systematycznie odkrywali te parki i zdobywali te stemple właśnie tak, aby móc poznać każdy krakowski park, każdy ten urokliwą przestrzeń, która oferuje wiele dla mieszkańców.
20: Wspomniała Pani o nawiązaniu i o inspiracji tutaj odhaczaniu szlaków górskich, ale w przypadku szlaków górskich tego typu pieczątki znajdziemy w schroniskach, prawda? A w przypadku naszych krakowskich parków, to gdzie znajdziemy te pieczątki?
21: W krakowskich parkach będą właśnie zlokalizowane takie budki, w których będzie taki stempel do przybicia. Książeczki będzie można zdobyć właśnie na naszych wydarzeniach, organizowanych również przez Zarząd Zieleń Miejskiej, jak na przykład najbliższy w maju jadalny Kraków Fest. I właśnie wtedy będzie mieszkaniec mógł zdobyć taką książeczkę, w której będą miejsca właśnie do odwiedzenia 78 krakowskich parków. Będzie tam miejsce właśnie na taki stempel, na taką pieczątkę, którą każdy mieszkaniec, odwiedzając taki park, udając się do tej budki, w której będą stemple, będzie mógł właśnie sam przybić sobie do tej książeczki taką pieczątkę.
20: Czyli taka książeczka będzie też, rozumiem, dostępna na Waszej stronie internetowej, żeby na przykład wydrukować w domu, czy nie?
21: Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Oczywiście to nie jest koniec tej przygody. Mamy nadzieję, że ten program Odkrywcy Krakowskich Parków będzie rozwijany, będzie cieszył się popularnością. Nie zdradzamy tutaj szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale mamy nadzieję, że będzie to na

0: uznawać każdą przestrzeń, która temu jest warta.
1: Ale z Pani opisu wynika, że to będzie niejako taka gra terenowa, bo musimy znaleźć tę pieczątkę.
0: Dokładnie tak, chociaż ta budka nie będzie zlokalizowana w takim miejscu, aby była trudno dostępna. Właśnie o to chodzi, żeby ci mieszkańcy nie musieli głowić się, gdzie znajdą tutaj tą pieczątkę, gdzie znajdą tą budkę, aby mogli właśnie przybić sobie tą pieczątkę do książeczki. Najważniejszym tutaj założeniem tego programu jest właśnie odkrycie tego parku, zobaczenie, jak on wygląda. A taki sezon letni, sezon wiosenny jest najlepszą porą roku ku temu, aby móc to odkrywać, gdzie ta zieleń kwitnie, gdzie dookoła rozwijają się rośliny, drzewa i możemy to wszystko podziwiać właśnie naocznie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby ten mieszkaniec mógł przyjść do tego parku, aby mógł sam zobaczyć, nie tylko z opisów, które znajdują się na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie znajdują się opisy wszystkich parków, ale jednak to naoczne zobaczenie, poczucie wszystkimi zmysłami, bo jednak przychodząc do tego parku możemy poczuć zapach kwiatów, zapach drzew, możemy usłyszeć szum traw, więc wszystkie zmysły zostają tutaj uruchomione i ku temu będzie służył właśnie ten program, aby móc to poczuć każdym zmysłem, a przy okazji właśnie troszkę pobawić się, troszkę tutaj zdobyć tych pieczątek, troszkę sobie rywalizować, może wśród znajomych, może wśród rodziny. Jest to taki motywator ku temu, aby odwiedzać kolejne miejsca.
1: No brzmi super, ale zapytam Panią tak z przymrużeniem oka, bo łącznie z tego, co wynika z Pani wypowiedzi, będzie 78 pieczątek do zdobycia, 78 różnych skrzyneczek, gdzie Państwo umieszczą te stemple, te pieczątki i jak Państwo je zabezpieczą, żeby one gdzieś nie zniknęły? Czy to będzie tak jak na dawnych filmach, że będą jak sztućce w Barze Mlecznym przywiązane też te pieczątki, żeby nie zniknęły?
0: Stemple będą znajdowały się w dedykowanych ku temu budkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się taką wrażliwością i oczywiście wszyscy będą dbać o te miejsca, no bo jednak o to chodzi, aby to służyło kolejnym odkrywcom tych krakowskich parków. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce, ale mamy głęboką nadzieję, że każdy tutaj zainteresowany i każdy mieszkaniec wykaże się właśnie taką wrażliwością i szacunkiem do tych miejsc, które są wspólne i do tych właśnie tworzonych ku temu przestrzeni, takich jak właśnie takie budki ze stemplami. I każdy będzie o to dbał, aby kolejna osoba, która odwiedza to miejsce, mogła skorzystać i aby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy.
1: No pewnie, ale nawiązując jeszcze do Państwa doświadczenia z takich projektów jak wcześniejszy Parkobus czy teraz Parkobud, to co najbardziej zaskakuje w Krakowiana, kiedy odkryją właśnie te nieznane im dotychczas parki?
0: Każdy mieszkaniec, który odwiedza miejsce, w którym wcześniej nie był, a co ciekawe, nie jest to takie oczywiste, bo osoba, która mieszka w innej części Krakowa, odkrywając chociażby na przykład Łąki Nowochódzkie, jest zaskoczona, jak to jest duży teren, jak on wygląda, jak bardzo cieszy oko i ile można tam tak naprawdę robić, bo to nie jest tylko odpoczynek. Ludzie tam biegają, spacerują, przychodzą z dziećmi. Dlatego każdy, kto przychodzi w takie nowe miejsce, jest zaskoczony, że takie miejsce istnieje tak naprawdę, bo jednak zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co możemy sami poczuć. Dlatego każdy, kto przychodzi w nowe miejsce, kto widzi, ile tam jest atrakcji, ile jest rzeczy tak naprawdę do robienia, zarówno z dziećmi, z najmłodszymi, ile można aktywności tam uprawiać w takich miejscach jak parki, chociażby właśnie tutaj prowadzone przez ostatnie lata działania jak joga w Parku Bednarskiego, czy chociaż fitness tutaj w Parku Jordana, pokazały, jak mieszkańcy bardzo doceniają te miejsca, bo nie jest to tylko przestrzeń, w której siadamy z książką i oglądamy naturę, co oczywiście jest pięknym działaniem, ale również można tam wiele, wiele rzeczy robić, ćwiczyć, spacerować, odkrywać z dziećmi tą naturę, uczyć się, biegać. Także każdy, kto przychodzi do takiego nowego miejsca, jest zaskoczony, ile to miejsce oferuje i mamy nadzieję, że również w przypadku tego programu właśnie tak będzie to wyglądało.
1: Nie ukrywam, że ten pomysł właśnie z odkrywcą krakowskich parków trochę skojarzył mi się z projektem innej jednostki miejskiej, czyli Biblioteki Kraków, która od kilku lat drukuje taki specjalny paszport czytelnika, gdzie właśnie czytelnicy zbierają stemple i mogą rywalizować. I w takim razie, czy tutaj w Waszym projekcie też jest ten element rywalizacji?
0: Na pewno tak, no jednak zdobywanie tych pieczątek jest to swego rodzaju rywalizacja, ponieważ chcemy zdobyć ich jak najwięcej, chcemy odwiedzić wszystkie te miejsca. Tutaj ta ciekawość też będzie brała górę, ponieważ każda pieczątka, każdy stempel, jak już wspominałam, będzie inny, więc ta chęć odkrywania tego, jak kolejny stempel, jak ta pieczątka w kolejnym parku będzie wyglądała, na pewno też będzie brała górę. Dlatego mamy nadzieję, że właściwie ta rywalizacja będzie oczywiście

0: oczywiście taka pozytywna i będzie tutaj sąsiedzka, wśród znajomych. Mam nadzieję, że też właśnie będziemy sami między sobą mieszkańcy zachęcać się do robienia takiej przyjemnej rzeczy jak odkrywanie i rywalizowanie między sobą w odkrywaniu tych krakowskich parków.
1: Łącznie blisko 80 parków do odkrycia. Raz jeszcze powtórzę tę liczbę, bo nie ukrywam, dla mnie jest szokująca. Czy nam w Polsce starczy lata na to, żeby wszystkie odkryć? No na szczęście wiosna już przyszła.
0: Mamy nadzieję, że tak. Te parki też, niektóre znajdują się blisko siebie, więc w danej dzielnicy można będzie w jednym dniu odkryć więcej niż oczywiście jeden park, do czego też zachęcamy. Chociaż bardzo cieszymy się, że tych parków jest tyle, co też daje taką przestrzeń, że całe wakacje właściwie możemy zagospodarować sobie na odkrywanie takiego parku. Przed nami właśnie czas wolnego dla dzieci, dla najmłodszych, więc może będzie to właśnie dobra okazja do tego, aby móc sobie zagospodarować te wakacje, tak? I w każdym dniu, czy w każdym tygodniu odwiedzić sobie kolejną taką zieloną przestrzeń.
1: To może nam Pani zasugeruje taką trasę przykładową z takiej okolicy, którą Pani lubi?
0: Ja oczywiście poruszam się tutaj po Krowodży, więc dla mnie Park Jordana, który jest uwielbiany przez mieszkańców, potem możemy kierować się oczywiście na Błonia, nad Rudawę, a stamtąd już bardzo blisko na Bulwary Wiślane. Więc taka przestrzeń, taka trasa spacerowa oczywiście w każdej dzielnicy jest do zrealizowania i mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego korzystać. Zachęcamy właśnie do odwiedzenia też naszej strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile tych parków jest. Możemy sobie sami stworzyć taką idealną trasę. Oczywiście nie tylko spacera, ale również tutaj trasa rowerowa jak najbardziej będzie polecana do tego, aby móc odwiedzać te parki. Wtedy będziemy mogli przemieszczać się troszkę dalsze zakątki. Oczywiście tutaj poruszając się komunikacją miejską w przestrzeni, które są dalej zlokalizowane od naszego domu, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i takie trasy będzie mógł łatwo ułożyć.
1: Strona internetowa, to rozumiem, że Pani odwołuje się do tej bezpośredniej ZZM, ale z tego co kojarzę, jeszcze macie drugą stronę internetową właśnie z tą mapką wszystkich parków, placów zabaw czy psich stref.
0: Dokładnie tak. Strona Kraków Zieleni również oferuje inne takie aktywności, nie tylko parki, właśnie psie strefy czy inne miejsca do rekreacji. Możemy na niej znaleźć właśnie taką przestrzeń ku temu, aby robić coś więcej w Krakowie, aby poruszać się tutaj po tych zielonych przestrzeniach, po tych strefach rekreacji, czy również wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem na taki krótszy lub dłuższy spacer. W miejsca oczywiście, gdzie ten nasz pupil będzie zaopiekowany, gdzie będzie mógł się wyszaleć, gdzie będziemy go mogli spuścić ze smyczy, czyli właśnie takie psie strefy.
1: Czy ten projekt chcielibyście Państwo rozszerzać o na przykład aplikacje w przyszłości?
0: Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale właśnie mam nadzieję, że już dosyć dużo cieszy się popularnością. Słyszymy te głosy, że mieszkańcy bardzo cieszą się na taką formę zdobywania tych krakowskich parków. Dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem przyjdą też inne ciekawostki, inne nowości i będziemy wychodzić tutaj naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Tych młodszych, tych starszych, bo oczywiście mamy nadzieję, że nie tylko ci najmłodsi, ci bardzo aktywni, ale również seniorzy będą korzystać z takiej opcji rekreacji, z takiej opcji odwiedzania krakowskich przestrzeni.
1: Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
4: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
5: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone. To są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domu domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga, chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
1: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
5: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką. Jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
1: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
5: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą, natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia i w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
1: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
5: Tak. Kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
1: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
5: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
1: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko hasło, słowo dokumentacja, to już dostaje dreszczy, ja też do nich należę, ale wiem, że Pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj Państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
5: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj do jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery, tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy no, między innymi tłumaczy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
1: Na początku naszej rozmowy Pani wspomniała o tym, że Państwo chcą, żebyśmy my z Państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to Pani rozumie?
5: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często, no i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby. Bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
1: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, Szanowna Pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie no, niemal wszędzie na terenie Krakowa.
5: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jakie zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane i że tutaj nie dałoby się, znaczy pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo, więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza, ale to też jest taki, ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
1: A ma Pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
5: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No, musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no, ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany, także tutaj tylko no, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe i też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
3: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Zaczynam od tematu z nowochódzkiego podwórka, a mianowicie chodzi o windy na Rondzie Czyżyńskim. Te domyślnie mają ułatwić przemieszczanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami albo rodzicom z dziećmi. Sęk w tym, że często, a nawet bardzo często, korzystanie z nich jest mocno utrudnione i to nie z powodu usterek technicznych. Na ten problem zwrócili uwagę moi redakcyjni koledzy, czyli Karolina Putlak i Kuba Kusy.
12: Sprawdzam w Krakowie.
13: Jesteśmy przy wejściu do windy na Rondzie Czyżyńskim. Zwracasz uwagę na pewien istotny problem natury estetycznej.
14: Estetycznej, węchowej, sensorycznej, nie wiem jak to nazwać, ale do brzegu. Odkąd zostałam mamą i poruszam się z dzieckiem w wózku, muszę korzystać chcąc nie chcąc z wind. No i właśnie korzystamy dość często z wind na Rondzie Czyżyńskim, żeby się przedostać z jednego tramwaju na drugi czy do autobusu. No i niestety, ale najprościej mówiąc, tam okropnie śmierdzi. Nie wiem czym, czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie. Jeszcze jakoś sama może bym przeżyła, bo te kilka sekund jakoś, nie wiem, zatkałabym sobie nos. Ale mam też to moje dziecko w wózku maleńkie i ono po prostu musi też to wdychać. I to jest po prostu obrzydliwe doświadczenie i tak sobie pomyślałam, czy jest szansa na to, żeby no właśnie, to podróżowanie windami to było jednak trochę milsze doświadczenie, biorąc pod uwagę to, że no nie tylko rodzice z wózkami z nich korzystają, ale też osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami.
13: Proszę pani, pani dopiero co wyszła z windy na Rondzie Czyżyńskim, jak wrażenia?
15: To znaczy?
13: No bo podobno jest problem z osobami bezdomnymi, które się załatwiają w tych windach. Koleżanka mówiła mi, która jeździ z wózkiem dziecięcym i mówi, no, że no bywa trudno.
15: Siedzą tutaj czasami, więc na pewno się załatwiają, ale ja rzadko windą jeżdżę, więc nie powiem tak czy siak.
13: Lepiej na nogach.
15: Tak.
16: Bo windy są bardzo często zanieczyszczone. I ja w zeszłym roku też już zgłaszałam ten problem i faktycznie był taki czas, że panowie częściej tutaj przyjeżdżali sprzątać, myślę, że z miasta to była jakaś ekipa, natomiast w tym roku problem jest znowu duży i no czasami jest ciężko.
13: Proszę pani, korzysta pani z tych wind na Rondzie Czyżyńskim, czy nie za bardzo?
4: Nie, nie za bardzo.
13: Dlaczego?
4: Dlatego, że te windy są, mają po pierwsze, są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego, co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
13: No właśnie, dlatego też pytam, bo koleżanka zwróciła uwagę na ten problem, a ma problem taki albo wyzwanie, bo musi przemieszczać się z wózkiem dziecięcym i no właśnie, jest kłopot.
4: Jest, tak, jest duży kłopot. Ja przy tym też przemieszczałam się, rower sobie przejeżdżałam rowerem, więc zrezygnowałam z tego, bo po prostu się nie da.
17: Czasami są.
13: Tak?
17: Tak, tak. Nawet nasikane nieraz było.
13: Naprawdę?
17: Tak, nawet było nasikane. Tak, tak, zgadza się.
13: No i podobno jest problem z osobami w kryzysie bezdomności, które tam też śpią, no i właśnie załatwiają swoje potrzeby.
17: To tutaj przy tej windzie, nie pamiętam, by pan zobaczył, przy drzwiach, przy wejściu, co tam już jest. No nic się tego mówić.
13: Szalet.
17: Przed wejściem do windy, zgadza się.
13: Coś niebywałego.
17: No, no w tej chwili jechałem, no i właśnie było to. To często spotykam, bo ja bez przerwy jeżdżę tu windami, no.
18: Powinni to zrobić coś z tym wszystkim. Wie pan, jak to jest. Powinno być czysto. A jeszcze to mam na uwadze, że powinna tu ochrona chodzić.
19: A nie ma?
18: Nie widzę tu nikogo. To też dużo daje, bo na przykład jakby ochraniarz przechodził, widział takiego, no to co?
13: A interweniowałaś już gdzieś?
14: Nie omieszkałam zadzwonić do zarządu dróg miasta Krakowa, żeby podpytać, dlaczego tak jest, jak jest i czy da się coś z tym zrobić.
13: No i co usłyszałaś?
14: No to takie trochę, może nie krakowskie, nie da się, ale taka trochę spychologia. Na zasadzie my w ZDMK zgłaszamy do MPO, oni czasami sprzątają, tu dziecko moje to potwierdza, ale to jest trudna materia, no bo w zasadzie no, nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.
13: No wziąć i posprzątać.
14: No tak pewnie byłoby najłatwiej i też najmilej. Nawet tak sobie, nie wiem, podpytywałam też urzędników, czy może jakąś kamerę nie dałoby się zamontować w tych windach, no żeby po prostu ci, którzy tam sikają, żeby może się czuli jakoś bardziej skrępowani. No ale to też ponoć nie da się.
13: To może ochrona jakaś?
14: Ochrona do wind? No, nie wiem, czy budżet miasta by to dźwignął.
13: Ale tak, żeby kręcili się ochroniarze gdzieś właśnie na tej dolnej płycie.
14: No nie jest to głupi pomysł, bo nie tylko może by to odstraszyło sikających w windach, ale też jakichś wandali, bo wiemy, że no, różnie bywa. No, ale to już jest pytanie do panów i pań urzędników i urzędniczek.
20: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
13: Nasza wspólna redakcyjna koleżanka poleciłaby w sprawie wind na Rondzie Czyżyńskim pytać urzędników. No to pytam, jak z tymi windami i ich czystością jest? Kto za to odpowiada? Czy to państwo, czy to jakaś inna miejska jednostka? No i co można z tym śmierdzącym problemem zrobić?
20: Niestety w tak dużym mieście jak Kraków no mamy potężny problem z czystością, ale to też niestety przekłada się na stan techniczny wind w rozmaitych punktach miasta. Kłopot polega na tym, że te windy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy kiedy one są ogrzewane, bo muszą być ogrzewane po to, żeby mechanizmy prawidłowo przy niższych temperaturach działały, windy w takich warunkach upodobały sobie osoby w kryzysie bezdomności. No i niestety wykorzystują te windy jako swego rodzaju sypialnie łamane przez toalety. No i faktycznie widzimy, że jest z tym w Krakowie potężny kłopot i no być może trzeba się zastanowić, jak tutaj bardziej systemowo rozwiązać zasadniczo problem osób w kryzysie bezdomności, czy osób, które no w ten sposób wykorzystują infrastrukturę miejską. Natomiast no, my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te windy funkcjonowały, żeby one były w dobrej kondycji technicznej. Natomiast no, za czystość tu odpowiadają nasi koledzy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
13: Czyli państwo latają ze śrubokrętem, a MPO z mopem.
20: No tak w dwóch słowach to ujmując, to można tak to nazwać. No tutaj występuje pełna jakby współpraca, bo dział, który zajmuje się wszelkimi takimi infrastrukturalnymi, technicznymi instalacjami inżynierskimi, od mostów po windy właśnie, no, mówi, że dość często zgłasza takie problemy właśnie MPO, bo przecież te urządzenia, szczególnie urządzenia typu winda, typu schody ruchome, one są przez inspektorów odwiedzane, sprawdzane, no bo muszą też spełniać pewne normy, jeśli chodzi o stan techniczny, więc no, przy okazji takich kontroli również zgłaszane są naszym kolegom takie przypadki związane z tym, że te windy są po prostu brudne i to no, brudne w taki niezbyt przyjemny sposób.
13: To może jakiś monitoring można by zamontować w tych windach, bo podobnie jest na rondzie Mogilskim. Ja też tam często bywam z racji bliskości naszej redakcji i podobnie jest też przy Uniwersytecie Ekonomicznym, więc no może to załatwiłoby sprawę, żeby te windy były po prostu monitorowane, tak jak w blokach. No u mnie w bloku winda jest monitorowana.
20: Jak powiadam, niestety w Krakowie jest to rosnący problem osób, które wykorzystują windy, ale nie tylko windy, bo też i przejścia podziemne, ogrzewane do tego, żeby tam bytować i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście monitoring jest jakimś rozwiązaniem, ale mam takie niejasne wrażenie, że te osoby niespecjalnie zwracają uwagę na monitoring. Wymaga ten problem zastanowienia i takiego namysłu, jak go systemowo rozwiązać, no bo tutaj tak nazwijmy to trzecim do brydża jeszcze jest no, Straż Miejska, która teoretycznie powinna no, też zapewniać porządek w znaczeniu, żeby windy nie były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie do bytowania. Natomiast no, zdarzają się też takie przypadki, że często dzwonimy, czy właśnie nasi inspektorzy, czy mieszkańcy, że coś takiego występuje i nim pojawi się patrol Straży Miejskiej na przykład, to takich osób już tam nie ma. Nie mówię tutaj, że Straż Miejska źle działa, bo też no, Straż Miejska nie jest od tego, żeby strażnik miejski pełnił wartę przy każdej windzie. Bo,
13: a tam ich chyba jest z pięć.
20: Bo to trochę nie o to chodzi. Natomiast no, jak powiadam, no, trzeba się po prostu zastanowić, jak ten problem rozwiązać i to w skali systemowej, bo z kolei czwartym do brydża, no to pewnie byłby do rozmowy tutaj pomoc społeczna po prostu, czy MOPS krakowski. Aczkolwiek no, obawiam się, że to będzie trudne do rozwiązania.
13: W tym przejściu podziemnym pod rondem Czyżyńskim jest taka przestrzeń po dawnym lokalu usługowym. Być może, tak teraz przyszło mi to na gorąco do głowy, jako że jest to teren miejski, to być może udałoby się to udostępnić i zrobić takie miejsce, w którym właśnie osoby w kryzysie bezdomności mogłyby się w tym zimowym czasie schronić i ogrzać. Ono jest niewykorzystywane, to pomieszczenie od chyba prawie dekady, odkąd rondo Czyżyńskie przechodziło remont. tam jest też węzeł sanitarny, z tego co kojarzę.
20: Być może, choć jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa niespecjalnie jest tutaj adresatem tego pytania. Myślę, że to właśnie jest takie pytanie, które być może należałoby zadać MOPS-owi.
13: Pytanie do MOPS-u czy do państwa, bo to państwo zawiadują jednak tymi przestrzeniami pod rondem Czyżyńskim, to będą państwo zastanawiali się też nad tym?
20: Jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa no nie jest organizacją, która jest powołana do tego, żeby tworzyć ogrzewalnie czy przytuliska dla bezdomnych. Są odpowiednie służby, nie wiem, fundacje, etc. Jeżeli będzie taki pomysł, to nie ma kłopotu, żeby na temat tego lokalu porozmawiać.
19: Generalną zasadą jest to, że my utrzymujemy czystość w większości takich przejść podziemnych w Krakowie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. I owszem, na Rondzie Czyżyńskim my zajmujemy się windami i nasi ludzie są tam w zasadzie codziennie.
13: W zasadzie?
19: Tak, w zasadzie codziennie. Zdarza się oczywiście, że jest to na przykład co drugi dzień, ale chodzi też o dostępność tych wind, bo po prostu czasami są zajęte.
13: To znaczy?
19: No i nie da się ich posprzątać, ponieważ jest tam mieszkaniec tej windy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudna sytuacja i jak możemy, to oczywiście sprzątamy, ale tych wind, ile tam jest? Dwie chyba, prawda?
13: Z pięć.
19: Tak? Okej. No to one mają określone funkcje, że te w niektórych niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą, czyli są wysyłani tam dzień w dzień.
13: Nie można nic zrobić, jeżeli pracownicy MPO przyjeżdżają na Rondo Czyżyńskie i zastają takiego lokatora w takiej windzie. No, nie mogą go wyprosić, by opuścił tę przestrzeń?
19: Wypraszają, ale czasami to nie wystarcza. Tak naprawdę podejrzewam, że rozwiązaniem byłoby, gdyby nasi ludzie z asystą na przykład Straży Miejskiej tam jeździli. I
21: tu stawiamy przecinek, ale po krótkiej przerwie wrócimy do tego tematu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
22: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
13: Mieszkanki i mieszkańcy zgłaszają problem z osobami w kryzysie bezdomności, które rezydują i zanieczyszczają windy na Rondzie Czyżyńskim. Tam niestety jest jedna tylko pochylnia i osoby na przykład z wózkami dziecięcymi, z niepełnosprawnościami, no, są zmuszone korzystać z tych wind, często właśnie śmierdzących i zanieczyszczonych. No i pytanie, czy do państwa takie sygnały o tym problemie docierały? No i czy mają państwo jakieś rozwiązanie tego problemu?
22: Tak, takie sygnały od początku tego 2026 roku docierają do dyżurnych straży miejskich. Patrole są kierowane regularnie właśnie do tych wind, choć gdyby popatrzeć w dane, w analizę tych danych statystycznych, to tych zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń czy innych miejsc w Krakowie to nie jest duża liczba. Ale tak, jest to problem. Te windy od czasu do czasu bywają oblegane przez osoby bezdomne i patrole, kiedy przyjeżdżają na miejsce, to przede wszystkim sprawdzają zasadność zgłoszenia. Przede wszystkim starają się najpierw rozmawiać z tymi osobami, żeby opuściły te windy. Jeśli nie opuszczają, jeżeli w sposób zdecydowany odmawiają wyjścia, no to jest możliwość skorzystania tutaj z artykułu 143 Kodeksu Wykroczeń, czyli takiego uciążliwego zajmowania miejsc użyteczności publicznej. I jeżeli chodzi o te zgłoszenia, tych 9 zgłoszeń, to strażnicy nałożyli jeden mandat karny, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach te osoby bezdomne pouczyli. No ale najważniejsza tak naprawdę była rozmowa z nimi, a więc wskazanie problemu i prośba o to, żeby nie uniemożliwiały korzystania z wind.
13: MPO się skarżyło też, że no dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżały ekipy sprzątające, no i niestety panowie, panie, którzy z mopami przyjechali, usłyszeli, że będą gdzieś tam w podskokach oddalali się, mówiąc bardzo eufemistycznie, bo no, taka osoba sobie śpi. I czy służby, na przykład porządkowe, czy to MPO, czy Zarząd Dróg który dba o tę techniczną stronę, o utrzymanie tych wind, też mogą się do Was zgłaszać właśnie z takim problemem i czy właśnie jakieś takie wspólne działania byście podejmowali?
22: Zdecydowanie tak, bo nie tylko mieszkańcy informują nas o takich sytuacjach, ale oczywiście pracownicy instytucji, jednostek miejskich również do nas kierują tego typu prośby. Czy chodzi o współpracę? Myślę sobie, że przede wszystkim chodzi o sygnały, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś zauważy taką sytuację, taką uciążliwość i przekaże bezpośrednio pod numer 986, to patrol jak najszybciej przyjedzie. Oczywiście wspólne działania z MPO czy z innymi jednostkami są też zwykłą, tradycyjną praktyką, więc myślę sobie, że będziemy też rozmawiać z tymi konkretnymi jednostkami, między innymi z MPO, żeby przede wszystkim zachować komfort życia mieszkańców, żeby mogli w sposób tradycyjny, zwykły i nieuciążliwy korzystać z tych wind. Natomiast problem wind w ogóle, nie tylko na rondzie czyżyńskim, ale w ogóle w mieście, tam gdzie one się pojawiają, to jest rzeczywiście od czasu kłopot dla służb, właśnie związany z tym, że osoby bezdomne lokują się w takich miejscach po to, żeby sobie tam przez chwilę czy przez dłuższą chwilę pozostać. Nie zgadzamy się na pewno i nie ma zgody na pewno na jakąś agresję. Jeżeli słyszę o tym, że pracownicy MPO zwracają uwagę, że te osoby są agresywne, że nie pozwalają sprzątać, czyścić tych wind, no to tutaj zdecydowanie na to zgody nie ma i natychmiast patrol, kiedy przyjedzie, będzie zdecydowanie interwencje wobec takich osób podejmował.
13: Czy oprócz ronda czyżyńskiego państwo mają jeszcze jakieś takie punkty? Ostatnio słyszałem o przejściu podziemnym przy Placu Bohaterów Getta, odkąd stworzone zostało tam przejście naziemne. Z przejścia podziemnego nikt już nie korzysta, za to zmieniła się ta przestrzeń właśnie w taką noclegownię, toaletę dla osób w kryzysie bezdomności.
19: Nie wszystkie przestrzenie są nasze, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam jest jeszcze jedno, na przykład takie przejście to jest tam Wita Stwosza, Rakowicka.
13: Przy Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym.
19: Przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Powiedziałeś Akademii, to znaczy, że jesteśmy starzy już po prostu.
13: Państwo będą wnioskowali, nie wiem, do Straży Miejskiej albo do MOPS-u, by jakoś częściej funkcjonariusze albo wolontariusze albo pracownicy MOPS-u pojawiali się tam w tych lokalizacjach?
19: Na pewno będziemy o to wnioskować, żeby strażnicy nam częściej pomagali. Być może trzeba, aby zgrać takie patrole z naszymi pracownikami, którzy tam się udają.
1: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, nasi street workerzy reagują na każdy sygnał, który się u nas pojawia odnośnie tego, że w jakichś miejscach pojawiają się osoby w kryzysie bezdomności. Agnieszka Pers, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ale też jest taka, powiedzmy, lista miejsc, w których wiemy, że te osoby tam przebywają i nasi pracownicy regularnie tam przychodzą, rozmawiają. Oczywiście jest też zwracanie uwagi na zachowanie takie czysto wymagające kultury i takie działania podejmujemy. Natomiast jeżeli widać, że osoby zostawiają bałagan, bo że obok nich jest bałagan, no to tutaj sugerujemy zawsze, żeby zadzwonić po Straż Miejską, ponieważ my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie mamy władzy takiej, że możemy komuś wstawić jakiś mandat i tak dalej. My możemy tylko zwrócić uwagę i poprosić.
13: Czy oprócz tego ronda czyżyńskiego mają Państwo jakąś taką listę gorących punktów właśnie, jeżeli chodzi o przejścia podziemne w mieście, gdzie ci bezdomni zajmują przestrzeń i rezydują, w cudzysłowie?
1: Generalnie jest tak, że nasi streetworkerzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają takie miejsca, o których wiemy, że tam grupują się osoby w kryzysie bezdomności. Te miejsca są monitorowane bez względu na porę roku. Oczywiście w okresach takich jesienno-zimowych te sprawdzenia są zdecydowanie częstsze. Teraz też nasi pracownicy w takich miejscach są, bo powiedzmy w ten sposób, nieważne czy to jest deszcz, czy to jest mróz, ale też wysokie temperatury mogą źle wpływać i stanowić zagrożenie dla takich osób będących w przestrzeni publicznej, więc stale to na to zwracamy uwagę i to po prostu monitorujemy.
13: Chyba często jest też tak, że te osoby w kryzysie bezdomności nie chcą pomocy.
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ my możemy zaproponować, poinformować o wszystkich możliwych formach pomocy. Kraków ma bardzo dobrze rozwiniętą tą sieć pomagania osobom w kryzysie bezdomności, zarówno od tych działań niskoprogowych, czyli zapewnienie schronienia, zapewnienie posiłku, jak i te wyższe takie, kiedy osoba decyduje się na ten krok, żeby zmienić swoje życie. Ale wszędzie argumentem jest to, że musi być wola z drugiej strony. To jest tak, jak często osoby pytają, no dobrze, no ale leży jakaś osoba bezdomna, przyjeżdża straż miejska, czy przyjdzie pracownik MOPS-u i ta osoba dalej tam jest, dalej tam pozostaje. Nie ma możliwości w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że my możemy kogoś zmusić. Straż miejska także, jeżeli to nie jest osoba, która jest agresywna, która po prostu, no tylko powiedzmy przysłowiowo siedzi, no nie możemy takiej osoby wziąć i po prostu zabrać do jakiegoś innego miejsca, bo tu musi być wola tej osoby, że ona pójdzie, czy skorzysta z noclegowni, czy skorzysta z innych punktów, które są na terenie Krakowa, gdzie może skorzystać z kąpieli, gdzie może właśnie takich podstawowe takie działania higieniczne, gdzie może zmienić odzież. W każdym z tych sytuacji argumentem jest to, że ta osoba musi chcieć. I my możemy dawać, tak jak dajemy, pełną informację, dajemy adresy, numery telefonów, a to, czy ktoś z tego skorzysta, no to już nie jest niestety po naszej stronie.
13: No i warunkiem jest chyba trzeźwość także.
1: Zdecydowanie tak. Ten problem uzależnień różnego rodzaju jest poważny i, no, i tutaj warunkiem tego, żeby wejść w te wyższe takie działania i korzystać z tych programów, które są przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności, jest warunek z tym, że trzeba podjąć działania mające na celu wyjście z uzależnienia i tej naprawdę głębokiej zmiany swojego życia.
13: To wymieńmy te miejsca, w których z pomocy mogą skorzystać osoby w kryzysie bezdomności. Tak informacyjnie, bo być może ktoś z takich potrzebujących osób nas słucha.
1: Przede wszystkim takim miejscem, do którego zachęcam takie osoby, żeby się udać, to jest dział pomocy osobom bezdomnym na osiedlu teatralnym 24. Jest to taki nasz wydział, a on jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30. Tam można przyjść, są pracownicy socjalni, którzy udzielają kompleksowej informacji na temat form i możliwości pomocy. Pomagają w różnych sytuacjach, też takich jak to, że na przykład potrzeba jest wyrobienia dowodu osobistego, jak to zrobić, gdzie iść. Jeżeli chodzi o takie, powiedziałabym, miejsca, gdzie pojawia się osoba w kryzysie bezdomności, to oczywiście jest to noclegownia na ulicy Makuszyńskiego, noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Tam można się każdego dnia wieczorem udać i tam otrzymać nocleg. Jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności, jest to przy ulicy Sołtysowskiej. Natomiast są też takie punkty, jak punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, jak chociażby Fundacja Ojca Pio, gdzie również mogą osoby w kryzysie bezdomności podejść, tak samo jak Lekarze Bez Granic, u których osoby takie mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Także tych miejsc jest naprawdę sporo. Natomiast, tak jak mówię, zachęcam do tego naszego działu przy osiedlu teatralnym, ponieważ tam dostaną Państwo kompleksową od A do Z pełną informację, zarówno właśnie, tak jak powiedziałam, o tych takich działaniach na już, na teraz, czyli nocleg, czy gdzie wymienić ubranie, ale też te informacje, jak sobie poradzić, żeby z tego kryzysu bezdomności wyjść. Bo to bardzo często to nie jest tak, że sami możemy. Oczywiście są takie osoby, ale w większości przypadków potrzeba wsparcia z zewnątrz.
13: Wpadłem na taki pomysł, bo na rondzie czyżyńskim, na dolnej płycie tegoż ronda były kiedyś lokale usługowe. One teraz są albo zamurowane. Ostał się jeden pusty z pełnym węzłem sanitarnym, no to takie pytanie, czy być może tam by się nie udało zlokalizować jakiejś takiej przestrzeni, w której te osoby mogłyby się przespać, czy skorzystać z łazienki, czy skorzystać z toalety.
1: My cały czas, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też jako miasto Kraków, cały czas rozwijamy tą ofertę pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Są takie miejsca w Krakowie w okresie sezonowym, czyli od października do końca kwietnia funkcjonują ogrzewalnie dla osób bezdomnych. I takie pomysły, no, należy po prostu wziąć pod uwagę, zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe, realne, bo to są sprawy, no, które nieraz takie pomysły, które do nas przychodzą, czy propozycje, są rozważane i są sprawdzane z każdej możliwej strony, czy jest realna szansa, żeby coś takiego stworzyć.
13: Tu rozumiem, gdzieś logistyka wchodzi w grę, czyli pewnie trzeba by kogoś zatrudnić, wyremontować taki lokal.
1: To jest szereg różnych sytuacji i zarówno formalnych, prawnych, żeby takie miejsca powstawały. To nie działa na takiej zasadzie, że pomyślimy, że w tym miejscu, w którym stoimy, postawimy jakąś budkę czy jakieś inne miejsce. Ja przepraszam, tak trochę to umniejszam, bo to wszystko wymaga bardzo dokładnego przemyślenia. To nie są sytuacje, które można wymyślić w poniedziałek, a we środę być już w trakcie realizacji.
22: Powtarzam to od lat. Jeżeli osoby bezdomne gdzieś przebywają, ale nie popełniają wykroczeń, jeżeli zachowują się w sposób właściwy, to też bardzo często nie ma podstaw prawnych, żeby takie osoby z tych miejsc usuwać. O ile windy są inną historią zupełnie, bo tutaj rzeczywiście mieszkańcy chcą korzystać z wind i powinny być puste, powinny być właśnie dla mieszkańców, to o tyle różnego rodzaju przejścia podziemne, zakamarki, tutaj już zdecydowanie osoba bezdomna popełniająca wykroczenia wtedy jest poddana naszej kontroli, interwencji, a też i pewnie sankcjom. Natomiast jeżeli tych wykroczeń nie popełnia, to raczej wtedy staramy się takim osobom pomóc. Zresztą w każdym przypadku, kiedy do osób bezdomnych przyjeżdżamy, czy tych popełniających wykroczenia, czy zachowujących się w sposób właściwy, to strażnicy oferują pomoc, bo to jest podstawa. Czy okres zimowy, czy letni, nie ma to znaczenia. W zimie szczególnie, ale całorocznie oferujemy pomoc, proponujemy różne miejsca, przewiezienie również takich osób do konkretnych miejsc, udzielamy pierwszej pomocy, a więc pamiętajmy o tym, że to też są osoby, które potrzebują często pomocy naszej, medycznej, więc nie możemy pozostawiać tych osób samych sobie.
21: A w Krakowie według szacunków przybywa 2000 osób w kryzysie bezdomności. To był temat Kuby Kusego. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
21: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Właśnie rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
12: Co słychać w Krakowie?
2: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, których będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie ze środków Fenix. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont kwartału kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć Dom Literatury i Języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom Literatury i Języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 m2, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facilitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej oraz prace, znaczy przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
3: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesoła jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. To znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięta i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych. No i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGOsy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w masterplanie zapisaliśmy ponad 1 miliard złotych różnego rodzaju środków, które wejdą w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
2: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci apteki designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania. Projektowania wizualnego, projektowania słowem, projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim

0: No, tamte przestrzenie żyją, ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia, ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również przestrzeń. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodzą stawę są, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i tysiące ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna. Bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
1: Wesoła jest przestrzenią dla wszystkich, tych, którzy chcą spędzić w środku, w sercu Krakowa czas w wytchnieniu. Czyli w dużym entourażu zieleni. 40% tej powierzchni to jest zieleń, przyroda, w której swobodnie można funkcjonować, po prostu wziąć kocyk i poczytać sobie książkę, ale też można przyjść na wydarzenia, które są koncertami w ramach festiwali Etnorozstaje, ale są warsztatami, spotkaniami na temat na przykład jak dobrze projektować komunikację wizualną w aptece designu. Liczne formy. De facto każdy może coś tutaj dla siebie znaleźć, od wystawy, po spotkania, po koncerty, albo po prostu indywidualnie przez książką i spojrzeć na trawie. Jeżeli chodzi o aktywność plenerową, to jest w sercu Wesołej łąka na Wesołej. I oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść z kocykiem. Myślę, że gdzie tylko się znajdzie jakaś zieleń, to tam można sobie przycupnąć. Nie zmienia to faktu, że łąka na Wesołej to jest takie miejsce, gdzie też udostępniamy od 2 lat wspólnie z Radą Dzielnicy sprzęt do na przykład badmintona, do frisbee, do piłki nożnej i udostępniając nieodpłatnie przy umowie społecznej, że tak jak zabrałeś, tak w takim też stanie oddajesz. Taki sprzęt, który umożliwia też interakcję z innymi ludźmi, którzy są na miejscu. I ta łąka na Wesołej jest też taką przestrzenią, w której oczywiście poza zorganizowanymi piknikami można przyjść ze znajomymi piknikować sobie.
2: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
3: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
2: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku opracowany został dokument, który wyznacza kierunki działania i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą 3 budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej 2 obiektów. Przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury. Ale przed nami kolejne programy, projekty i sukcesywnie realizowane inwestycje po to, żeby ta infrastruktura, ta tkanka zabytkowa, z którą mamy do czynienia na Wesołej, została udostępniona innym użytkownikom, podmiotom pod funkcje, które mają być tu realizowane.
3: Był pomysł ściągnięcia siedziby Biblioteki Kraków i utworzenia mediateki.
2: Tak, cały czas ta sprawa związana z budową mediateki na Wesołej jest analizowana przez Urząd Miasta Krakowa. Mam nadzieję, że tylko z pozytywnymi efektami i być może, że powstanie nie tylko jedna mediateka na Wesołej, ale kilka mediatek w całym mieście.
1: Remont budynku czy Kopernika 15 to jest przede wszystkim wymiana wszystkich instalacji, więc to jest wyprucie jakby tych instalacji od środka. Zachowujemy kształt budynku, zachowujemy wynajem, czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz, otwierając go maksymalnie, czyli starając się zmienić cały

0: Wszystkie drzwi, na przykład na takie, które nie są koniecznie szpitalne i pancerne, tylko takie, które właśnie umożliwią otwarcie tej przestrzeni na mieszkańców i innych twórców. Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona w przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taka, jaka jest, ponieważ ona jest pewnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja. No i następnie adaptacja wszystkich tych przestrzeni pod współpracę, tak żeby taka sznyt nowych technologii jednak mógł tam być i to jest już związane z branżowymi, wiadomo, zmianami, ale jest cały budynek do remontu, łącznie ze wzmacnianiem stropów po to, żeby rzeczywiście był zaadaptowany do takiej ilości osób, jaką zamierzamy tam przyjąć.
1: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15a na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15b na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro, Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Cztery budynki są remontowane, są i będą remontowane i szacowane zakończenie pierwszego remontu to mniej więcej koniec 2027. Część piętra w tym roku to jest Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej na drugim piętrze klasztoru. Do końca tego roku zakończymy remont, a Kopernika 15b myślę, że to jest perspektywa około półtora roku. Oprócz tego już za chwilę, tak jak Państwu mówiłam, rozpoczną się wykopy związane z budową sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych, także będziemy mieć do czynienia z przekopami tu wzdłuż budynków na Wesołej, po to, żeby dostarczyć ciepło i wodę do tych budynków. Drugie piętro klasztoru już od 2 tygodni jest remontowane. Na ten moment kwota przeznaczona na remonty to kwota około 20 milionów złotych.
2: A więcej informacji na stronie miasta. Teraz przerwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczyna się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Schimscheiner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
4: Ciekawy Kraków.
2: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
5: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
2: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
5: W czasie tegorocznego tygodnia bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego tygodnia bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
2: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
5: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy, tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
2: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
6: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie. Wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka, otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
2: Nawiązując do Państwa akcji Znani za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
6: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
2: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę?
6: Jeszcze raz powtórzmy. Jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18. W 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
2: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom. A jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat. Co Państwo jeszcze przygotowaliście?
5: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
7: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
5: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
7: Zatem zapowiada się ten Tydzień Bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
6: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest Tydzień Bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec Tygodnia Bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powroźniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powroźniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
7: Co kryje się za hasłem sportowa?
6: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
5: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką 2 książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
6: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
7: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
5: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
6: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
5: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami, chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
6: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
2: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
13: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z Was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka się, mano, to Eli Oaks dla Was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Meloradiu, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy Was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaekspert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaekspert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaekspert.pl.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami, piękny majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melowy, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje, jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, playermeloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie. Sunrise Festival z Meloradia.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówkę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: O reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

0: Razem z radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak że...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival. Jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sunny Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was. Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, R.O.

0: Gordo, Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, juwenalia w całej Polsce, no to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już juwenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie, głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu, i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Kory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Meloradiu. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: Natka, a to mój numer Skizo od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O poka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraż leci do was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo!
2: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze, pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.
1: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

to DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Podera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: to Lost w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

Loco Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.

To ATB w Bello Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
21: Marian, a gdzie mogę kupić
22: na mediaexpert.pl?
21: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
22: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM.
1: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
23: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

To Sweet Nothings w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topiki A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Halo Radia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Styk z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
0: Ciekawostki o Krakowie.
2: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
3: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
2: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
3: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
2: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
3: Bo to 13 lat.
2: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
3: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
2: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm, późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniówki. A to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
3: Ostatnia chyba w 96 roku.
2: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Bocho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
3: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
2: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
3: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
2: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie? I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
3: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
2: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które, no ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
3: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
2: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe, zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił do czasu zamknięcia. Był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
3: I ta obsługa była też najwyższej klasy, bardzo staranna selekcja.
2: To było różnie, to znaczy ta ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
3: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
2: Zrobić siebie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku.
3: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
2: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
3: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
2: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tymi ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
3: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
2: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy i najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
3: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż Hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
1: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutak, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było, tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, no musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane i właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli. One były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w hotelu Forum, właściwie tylko w hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w hotelu Forum, można było ją zjeść i wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
3: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
2: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozwlegała się piękna panorama na Kraków, w związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy, no te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
3: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
2: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznes menu, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzały się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało wyglądało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
3: Powiedziała pani, nocne życie to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w hotelu forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. To byle dama lekkich obyczajów z ulicy w hotelu forum pojawić się nie mogła.
2: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy, sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder, wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
3: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
2: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane w całym, niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
3: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
2: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldi Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja mówię, ja tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, bo po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis i jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
3: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum, bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
2: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to, co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miał powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem to za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inny stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściło na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
3: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
2: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
3: A jak długo pani badała?
2: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy się okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć. Minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
1: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Słuchacie magazynu To jest tydzień, który przez najbliższe pół godziny poprowadzi dla was mówiący te słowa, czyli Kuba Kusy. Witam serdecznie, cześć. Choć zima za nami, zaczynamy od tematu smogu, bo po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu mieściły się w mieście w obowiązujących normach. Niby jest się z czego cieszyć, ale jak przekonują antysmogowi aktywiści, to tak nie do końca. Oprócz zanieczyszczeń komunikacyjnych, wciąż sporym problemem są zanieczyszczenia pochodzące z tak zwanych kopciuchów.
0: Powietrze w Krakowie.
5: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy.
3: Po raz pierwszy w historii pomiarów stężenia tlenków azotu spadły poniżej obowiązującej normy, czy są na granicy tej obowiązującej normy. Można by powiedzieć, no to bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale chyba do hura optymizmu i otwierania szampana za daleko.
5: No jest to dokładnie na granicy, ponieważ te wskazania, które zostały opublikowane przez GIOŚdź w corocznej ocenie jakości powietrza dla województwa małopolskiego, pokazały, że to równo 40 mikrogramów na metr sześcienny, czyli dokładnie tyle, ile wynosi granica dopuszczalna. Obecna. No teraz trzeba cały czas pamiętać o tym, że za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej, która została przyjęta w 2024 roku i będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
3: Ale i tak ta norma jest dużo wyższa niż te zalecane przez światowe organizacje.
5: Tak, no idealną sytuacją byłoby, gdyby dążyć powoli do normy WHO, czyli 10 mikrogramów na metr sześcienny, ale oczywiście to jest tylko zalecenie. Natomiast my trzymamy się przynajmniej tego, osiągnijmy przynajmniej pułap, który jest zalecany przez Unię Europejską, czyli 20 mikrogramów na metr sześcienny, i to powinniśmy cały czas o tym pamiętać. Widzimy, że w jakiś sposób przez dane dostarczone z miasta, że flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że to dzięki temu, zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana zwłaszcza samochodów z silnikami diesla przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
3: Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o przyczyny tych spadków. No właśnie, SCT, ta nawet chyba pierwotna uchwała, która była dość restrykcyjna, no podziałała na świadomość właścicieli pojazdu.
5: Tak, ta pierwsza wersja była bardziej restrykcyjna, bo trzeba pamiętać, że ona miała niższe normy, to było Euro 3 dla benzyny, Euro 5 dla diesla, ale nie było wyłączeń dla mieszkańców. Obecna ma Euro 4 dla benzyny, Euro 6 dla diesli, ale mieszkańcy są wyłączeni. Natomiast widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego z 100% pewnością stwierdzić, że to przez to, że już mamy z tyłu głowy, cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
3: Czy ten spadek w takim razie nie będzie takim kolejnym argumentem dla przeciwników obecności czy istnienia strefy czystego transportu? No, powiedzą, patrzcie, spadły stężenia tlenków azotu, po co ta wykluczająca, oczywiście w cudzysłowie, ich zdaniem strefa czystego transportu, fanaberia i zamach na wszelkiej maści wolności obywatelskie?
5: Bo cały czas chodzi o zdrowie, tylko wyłącznie zdrowie tak naprawdę. To jest, strefa czystego transportu jest jednym z elementów poprawy jakości powietrza w mieście. Jednym oczywiście była wymiana piecy, zakaz palenia paliwami stałymi, natomiast kolejnym elementem jest walka z zanieczyszczeniami transportowymi. No i musimy pamiętać, że jakby te normy, które obecnie obowiązują, zostały ustalone bardzo dawno temu. Wiedzieliśmy o tym, że one się zmienią, zmieniły się. Ich wejście w życie będzie za 3,5 roku, czyli mamy jeszcze jakiś czas do niezepsucia tego, co udało się osiągnąć jak dotąd, czyli te naturalne spadki też związane z tym, że ta flota wymienia się, być może też pod wpływem dyskusji na temat SCT. No i chodzi o to, żeby ten próg przynajmniej w okolice tych 20 mikrogramów na metr sześcienny osiągnąć, ponieważ dzięki temu zmniejsza się zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na astmę. Dzieci lepiej się uczą, bo jak wiemy, dwutlenek azotu również wpływa na funkcje kognitywne dla młodzieży szkolnej.
3: Ostatnie badanie właśnie mówi o tym, że dzieci, które są narażone na smog zawierający tlenki azotu, uczą się właśnie wolniej i uczą się gorzej, osiągają gorsze wyniki w nauce.
5: To krakowski projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński, nazywa się Neurosmog. Tam grupa badaczy zajmuje się dokładnie tymi aspektami, jak smog wpływa na funkcje poznawcze dzieci.
3: W którym miejscu były prowadzone pomiary? Bo z tych komunikacyjnych stacji to kojarzę jedną, na Alejach.
5: Tak, no jest brana Aleja i ulica Bujaka. Na ulicy, to na Alejach właśnie jest ten punkt, który pokazuje 40%, czyli ten graniczny poziom. No niestety mamy dwie stacje komunikacyjne w Krakowie, jeśli dobrze teraz pamiętam, i to nie jest wystarczająca ilość, żeby powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko wygląda w całym Krakowie, ale oczywiście GIOŚ też robi modelowanie, czyli to, jak uwzględniając rozkład ulic i natężenie ruchu, jak te dwutlenki azotu rozkładają się w całym mieście. I w zeszłym roku poprosiliśmy o takie modelowanie, które wykonują w ramach rozszerzonej oceny z uwzględnieniem już tej nowej normy, i to można sprawdzić na naszych stronach również. Widać wyraźnie, że te obecne granice strefy czystego transportu pokrywają się z tymi właśnie stężeniami wysokimi tlenku azotu, które będą obowiązywały już w 2030 roku.
3: To wymieńmy w takim razie te czerwone punkty na drogowej mapie miasta, w których stężenia tlenków azotu są najwyższe, tam gdzie ta sytuacja jest najgorsza.
5: To są aleje oczywiście Czechwieszczy, ulica Opolska, ulica Zakopiańska, Aleja Pokoju, okolice Ronda Mogilskiego. Takie największe skrzyżowania i największe miejsca, gdzie przybywają ludzie w oczekiwaniu między innymi na transport zbiorowy. I tutaj mówimy o tych przekroczeniach powyżej normy, która obowiązuje obecnie. Natomiast na terenie całego Krakowa, jak się popatrzeć na tą mapę, która została przygotowana przez miasto na początku tego roku, to widać, że te przekroczenia powyżej 20 mikrogramów są praktycznie na terytorium całego miasta.
3: Przydałyby się takie kompleksowe badania ruchu wzorem Warszawy. Takie miasto przeprowadziło chyba 3 lata temu. No pytanie, czy to była właściwa metodologia, bo tutaj też pojawiały się kontrowersje.
5: O ile mi wiadomo, w 2023 roku badania, jakie wykonało miasto, nie zawierały niestety badania ruchu, nie zawierały niestety model splitu, w związku z czym nie wiemy, ile samochodów przyjezdnych do Krakowa generuje codzienny ruch. I to jest problem także w kontekście SCT, ponieważ warto byłoby wiedzieć, ile samochodów spoza Krakowa spełnia wymogi SCT, a ile nie. Mamy nadzieję, że nowo montowane kamery, które będą obserwowały, zliczały tablice rejestracyjne i rejestrowały to na bieżąco, będą mogły pokazać, ile faktycznie tego ruchu generowanego w mieście jest przez ludzi dojeżdżających spoza Krakowa.
2: Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy.
3: 1 maja minęły dokładnie 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. I co? No i nic, chciałoby się powiedzieć, bo w regionie wciąż dymi jakaś gargantuiczna liczba kopciuchów, czyli tych pieców niespełniających żadnych norm.
2: No rzeczywiście ponad 100 tysięcy domów w Małopolsce korzysta z nielegalnego źródła ogrzewania, a więc właśnie z tak zwanych kopciuchów, z tych najgorszej jakości kotłów na węgiel i drewno.
3: Ile ich jest?
2: To jest trudno powiedzieć, bo tak naprawdę tutaj musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła. To może być na przykład piecokuchnia, to może być właśnie stary kocioł, czy kominek nie spełniający wymogów uchwały antysmogowej. I tutaj chciałam podkreślić, że uchwała antysmogowa dla Małopolski nie zabrania ogrzewania węglem lub drewnem, ale zobowiązuje do tego, żeby jeżeli już ogrzewamy węglem lub drewnem, to żebyśmy wykorzystywali urządzenie odpowiedniej jakości, żeby ono spełniało po prostu standardy emisyjne. Więc nawet jeżeli wymieniamy tego starego kopciucha i chcemy dalej sobie kupić kocioł węglowy i palić węglem, można to robić, tylko to musi być kocioł, który spełnia wymogi tak zwanego ekoprojektu, po prostu emituje dużo mniej zanieczyszczeń. To samo w przypadku biomasy, możemy sobie kupić nowy kocioł na pelet czy na drewno kawałkowe, ale to jest kocioł, który musi spełniać wymogi emisyjne, tak żeby po prostu nie zatruwać tego powietrza, którym wszyscy oddychamy.
3: Uchwała obowiązuje od 2 lat. 140 tysięcy kopciuchów wciąż dymi. Pokazuje to chyba taki uwiąt władzy i jakąś niemoc, żeby no, pozbyć się tego duszącego nomen omen problemu, bo to jest rzecz niewyobrażalna, że jest przepis, który jest w żaden sposób nieegzekwowany i nie widać chyba jakiejś takiej dużej perspektywy na zmianę.
6: No niestety w większości gmin rzeczywiście to tak wygląda, że te przepisy są bardzo słabo egzekwowane. My jakiś czas temu przyglądaliśmy się dokładnie, jak to wygląda, no i okazuje się, że jedynie 7% kontroli wykrywa naruszenie uchwały antysmogowej, a więc, że gdzieś użytkowany jest kopciuch. No i teraz pytanie, jak to jest możliwe, skoro wystarczy zajrzeć do centralnej ewidencji emisyjności budynków i wiemy, gdzie możemy pójść na kontrolę, żeby tego kopciucha znaleźć. Co gorsza, nawet jak już ten kopciuch zostanie zidentyfikowany, to jedynie w 10% przypadków, a więc w jednym przypadku na 10 wystawiany jest mandat. W 9 przypadkach kończy się to pouczeniem. Takie podejście, no, byłoby powiedzmy zrozumiałe, gdybyśmy byli miesiąc po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. Jesteśmy już właśnie 2 lata po wprowadzeniu uchwały antysmogowej. No mamy nadzieję, że w tym roku to już będzie lepiej wyglądało. Przypomnijmy, że są dotacje na instalację nowych systemów grzewczych. Mamy oczywiście rządowy program Czyste Powietrze.
3: Mamy, nie mamy? O.
6: mamy, on istnieje. Ale też wiele gmin ma swoje programy dotacyjne, więc to nie jest tak, że ci ludzie są zostawieni samym sobie z tym problemem.
3: Władze województwa nie stanęły na wysokości zadania, bo tak, kontrole winny być takim przymiotem gmin, no ale być może skoro gminy są niewydolne, to może województwo powinno interweniować.
6: No tutaj kontrole to według prawa polskiego prowadzą gminy. Nikt inny tych kontroli prowadzić nie może, więc to co mogą robić władze województwa to kontrolować gminy, jak gminy kontrolują mieszkańców. I to w sumie się w Małopolsce nawet dzieje, bo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi

0: Granic nie ma i to niestety rezonuje też na nasze miasto. Przykładem zimowe epizody smogowe. Dusiliśmy się jak za dawnych lat.
1: No, rzeczywiście ten styczeń był, można powiedzieć, straszny. On był straszny w całej Polsce, w tym w Krakowie. No, niestety Kraków jest położony w Niedźce i nawet jeżeli mieszkańcy Krakowa nie emitują, bo tutaj mamy zakaz spalania węgla i drewna, no to te zanieczyszczenia z okolic Krakowa do nas spływają. Gdybyśmy mieli jeszcze do tego spalanie węgla i drewna w Krakowie, to takich epizodów mielibyśmy dużo, dużo więcej. Ja przypomnę, jaka jest różnica, bo warto wrócić pamięcią do tego, co mieliśmy 10 lat temu. 10 lat temu takich dni z silnie zanieczyszczonym powietrzem mieliśmy 150-130 rocznie. Więc to jest 3-4 miesiące, nawet 4-5 miesięcy rocznie mieliśmy bardzo, bardzo smogowe dni. Natomiast teraz to nam się zmniejszyło mniej więcej do 30 dni rocznie, więc ta poprawa jest, no ale nie jest dobrze wciąż i tutaj, żeby było lepiej, no to niestety musimy czekać na to, aż cała Małopolska, ale przede wszystkim oczywiście te powiaty naokoło Krakowa wymienią kopciuchy i no nie będą po prostu zatruwać powietrza.
0: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to odsyłam Was na stronę internetową Krakowskiego Alarmu Smogowego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: A teraz przenosimy się na Wawel, bo tam można już podziwiać arcydzieła sztuki antycznej z kolekcji Landskorońskich.
3: Muzea w Krakowie.
4: To trzecia odsłona z serii wystaw. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 4 lata temu pierwsza wystawa, na której pokazywaliśmy rozproszone dzieła malarskie, między innymi z National Gallery. 2 lata temu kolejna odsłona dzieł malarskich, między innymi przyjeżdżało arcydzieło Masaccia z Los Angeles. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco konwencję i pokazać może najmniej znaną szerokiej publiczności, ale również i badaczom, bo najbardziej rozproszoną kolekcję dzieł sztuki antycznej. Karol Landskoroński nie tylko kochał renesans, on bardzo dobrze znał i bardzo dobrze rozumiał znaczenie kultury antycznej i był również kolekcjonerem sztuki antycznej. Dlatego postanowiliśmy możliwie najpełniej sprowadzić dzieła z całego świata, w tym z kolekcji prywatnych, które zostały zidentyfikowane i mogły się znaleźć na naszej ekspozycji. Stąd na przykład dzieła przyjechały do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, oczywiście również i z Wiednia. Część dzieł, no właściwie tylko 4 z nich, pochodzą z naszej własnej kolekcji i trafiły tutaj dzięki córce Karola Landskorońskiego, czyli pani profesor Karolinie Landskorońskiej. Jest to chyba pierwsza wystawa w historii dzieł sztuki starożytnej na Wawelu. Myślę, że przede wszystkim będzie ona dobrze uświadamiała naszym widzom bogactwo tych wielkich prywatnych kolekcji, które niestety po II wojnie światowej po prostu się rozproszyły.
0: Co najcenniejszego znalazło się na tej ekspozycji?
4: To trudne stwierdzenie. Dla mnie, ja mogę powiedzieć o obiekcie, który najbardziej mi się podoba, to jest głowa antyczna, pochodząca z Antike Sammlung, z kolekcji antycznej w Berlinie, o wyjątkowej ekspresji. Natomiast chyba najbardziej znanym artefaktem to słynna wczesnobizantyńska Gemma Landskorońskich, która na co dzień jest pokazywana u nas w skarbcu, ale specjalnie na tą okazję zmieniła swoje miejsce ekspozycji.
0: Jesteśmy w takiej trochę panoptycznej sali. Znajdziemy tutaj zdjęcia różnych artefaktów. Co to są za zdjęcia, co to są za obrazy?
4: To są zdjęcia obrazów, zdjęcia i obrazy, wyobrażenia. Są wyobrażenia dzieł sztuki, które niestety nie udało się sprowadzić na tą wystawę. Trzeba pamiętać, że wiele z nich znajduje się cały czas w rękach prywatnych. Mogę powiedzieć, że na przykład przez długie miesiące prowadziliśmy wyjątkowo trudne negocjacje z jednym z najbardziej znaczących biznesmenów, właścicieli wielkich korporacji na Zachodzie.

0: wschodzie Europy, który początkowo wyraził zgodę na wypożyczenie dzieła sztuki, który nabył na aukcji w Christie's albo w Sotheby's, po czym w pewnym momencie stwierdził, no wiecie Państwo, ale tyle dokumentów, tyle, to zajmuje mi zbyt dużo czasu. No i ostatecznie dzieło sztuki nie przyjechało do Krakowa, nie pokazujemy je na Wawelu, możemy je jedynie przywołać poprzez fotografię.
1: Doktor Joanna Winiewicz-Wolska, dział malarstwa.
2: Ekspozycja wyjątkowa na Wawelu, po raz trzeci pokazują Państwo dzieła z kolekcji Landskorońskich. Tym razem nie obrazy, a rzeźba i nie renesans, tylko antyk.
1: To jest inicjatywa, jak Państwo zapewne pamiętacie, profesora Andrzeja Bedleja, dyrektora Wawelu, który lata temu zainicjował cykl arcydzieła z kolekcji Landskorońskich. I rzeczywiście jest niesamowite, że udało się chociaż trochę zgromadzić eksponatów, dzieł, które w liczbie dużej, bo ponad 400, znajdowały się w wiedeńskim pałacu hrabiego Karola Landskorońskiego, rozproszone po II wojnie światowej, znajdują się teraz w muzeach europejskich, amerykańskich, a także w kolekcjach prywatnych. Natomiast kolekcja jako całość jest możliwa do rekonstrukcji wyłącznie teoretycznej i pokazujemy ją tutaj na wystawie w formie fotografii, które udało się zgromadzić. One mają właśnie pokazać zarówno charakter tej kolekcji, jak też w przybliżeniu jej rozmiary. A były to rzeczywiście zbiory duże, dla których była przeznaczona specjalna sala w Pałacu Wiedeńskim, największa sala pałacowa, która była urządzona nie jak wnętrze mieszkalne, natomiast jak wnętrze rzeczywiście muzealne. Jakkolwiek zawsze podkreślam, że Karol Landskorońskich bardzo nie lubił słowa muzeum i zawsze reagował z złością, jeżeli ten jego dom, w którym miał mieszkać ze swoimi bliskimi, nazywano muzeum, ale na jednym zdjęciu z sali fresków prezentowanym na wystawie zobaczycie Państwo, że mieszkalne wnętrze to z pewnością nie było i naprawdę przypominało wnętrze muzealne.
3: Bartłomiej Makowiecki, współkurator wystawy arcydzieła z kolekcji Landskorońskich, odsłona trzecia.
2: Wawel zagina trochę czasoprzestrzeń i przenosimy się do antyku.
3: Dokładnie, przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Dla projektanta tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tą inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł, ten pomysł na przełamanie bariery. Antyk, starożytność, bardzo dawne dzieje, a sztuka współczesna, czy zupełnie jakaś taka futurystyczna przestrzeń dla tych obiektów.
2: Tak jak wspominał i dyrektor Bedley, i pani, te dzieła są bardzo rozproszone, mają właścicieli prywatnych, często są to bardzo duże podmioty, albo tak zwane grube ryby. Trudność wielką sprawiło Państwu przygotowanie tej ekspozycji?
1: I tak, i nie. Trudnością było skłonienie instytucji, które posiadają dzieła z kolekcji Landskorońskich, do ich wypożyczenia. A są to dzieła, które bardzo rzadko podróżują, bo są to czasem właśnie ciężkie, duże rzeźby kamienne. Myśmy chcieli wypożyczyć sarkofag z III wieku, z Cylicji. No nie udało się tego zrobić. Troszkę ze względów zrozumiałych, on jest w tej chwili w jednym z muzeów amerykańskich. To była logistycznie dość trudna operacja. No niektóre muzea odmówiły nam takich rzeczywiście bardziej spektakularnych zabytków, ale też kilka obiektów, na których nam bardzo zależało, między innymi właśnie z Berlina, z Bonn, z Würzburga czy z Richmond otrzymaliśmy. Jakkolwiek nie są to obiekty, które pokazują ten rozmach i ten charakter, liczebność kolekcji, to są rzeczywiście bardzo spektakularne i bardzo ciekawe. A jak kolekcja wyglądała, możecie Państwo zobaczyć na zdjęciu sali fresków, a także na zgromadzonych fotografiach archiwalnych i one w jakimś przybliżonym chociażby stopniu pokazują, ile tych przedmiotów Landskorońskiemu udało się zgromadzić.
3: Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna. No, nie udało się nam wypożyczyć niektórych obiektów, które pewnie robiłyby samograje tak zwane. Byłyby w muzeum w Stanach Zjednoczonych, w Richmond znajduje się sarkofag, który stanowił centrum tak naprawdę sali fresków, gdzie te obiekty były zgromadzone przez Landskorońskiego w Wiedniu. Ten sarkofag ma 2,5 metra na 1,5, więc on tak naprawdę wypełniłby nam całą salę i narrację do tej wystawy. Wyjątkowej klasy obiekt i też w oczach Landskorońskiego samego. On go postawił na środku sali, był takim jego perełką w zbiorach. Pokazujemy drobniejsze rzeczy. Dlatego, bo były bardziej dostępne, były łatwiej wyłapywalne. w ostatniej sali czy przedostatniej sali pokazujemy tak naprawdę przegląd tych stu, parunastu obiektów, które zaginęły, do których nie mamy źródeł, nie mamy wiedzy, gdzie tak naprawdę się znajdują, czy po wojnie przepadły, czy znajdują się w rękach prywatnych. Więc to jest rodzaj takiej rekonstrukcji i próby odtworzenia katalogu, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
2: Kolekcja Lanz-Korońskiego była imponująca. On podchodził do gromadzenia tych artefaktów naukowo, czy bardziej właśnie kolekcjonersko i w cudzysłowie użytkowo-estetycznie, jako te dzieła były ozdobą, czy jednak gdzieś tam właśnie powstawały katalogi, on to inwentaryzował jakoś?
3: No właśnie, nie. Tutaj inwentaryzacja absolutnie Lanz-Korońskiego nie interesowała, on się chciał otoczyć pięknymi przedmiotami. Był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. To było jego urządzenie wnętrza, jego urządzenie, otoczenie się pięknymi przedmiotami związanymi z historią, z kulturą starożytnych cywilizacji. Nigdy takiego katalogu nie stworzył. Ten katalog, który publikujemy jako towarzyszący wystawie, jest właśnie pierwszą próbą zebrania, opracowania tych obiektów. Szczątkowych informacji o zasobach tej kolekcji mamy wiele, ale właśnie nie z pierwszych rąk Lanz-Korońskiego, a właśnie jakichś kolejnych akcji okołowojennych lub powojennych, czyli spisy z roku 1939 i 1942, gdzie częściowo ta kolekcja była ubezpieczana na przykład i pojawiły się jakieś spisy i wyceny wartości, ewentualnie jakiś sposób spisanie tych obiektów, żeby je po prostu później dalej wysłać za granicę na przykład. Więc one częściowo spinają całość zbiorów Lanz-Korońskiego. Pasjonat, badacz kultur, ale ta kolekcja nie miała nigdy charakteru naukowego i nigdy nie miała charakteru muzealnego. Lanz-Koroński w pałacu przy Jakingasse 18 w Wiedniu mieszkał i to była jego przestrzeń domowa, urządzana na sposób muzealny zupełnie, ale nie przystający do mieszkania tak naprawdę. Ona była zupełnie pozbawiona mebli, pozbawiona jakichś takich wygód domowego urządzenia. Otoczenie się piękną sztuką.
2: Jak Lanz-Koroński nabywał te przedmioty? On też był podróżnikiem, ale w jaki sposób trafiały w jego ręce? Bo no, z tym jakby odkrywaniem artefaktów bywało różnie. No, często był to po prostu szaber.
3: Tak. W wielu przypadkach tych XIX-wiecznych czy XVIII-wiecznych wykopalisk, w cudzysłowie nazywając, to były po prostu działania rabunkowe, szaber na dużą skalę tak naprawdę. Wcześniej, bo w momencie, kiedy Lanz-Koroński już jeździł po Pamfili Pizydi, czyli dzisiejszej południowej Turcji. W Turcji w ostatnich latach państwa osmańskiego weszło już zarządzenie o zakazie wywozu tych obiektów, więc tak naprawdę miał ręce przyblokowane i nie mógł robić tych złych rzeczy. Kupował od lokalnych antykwariuszy, tak jak mówiłem. Rodos, Smyrna to są miejscowości, gdzie po prostu antykwariusze lokalni kupował te obiekty z drugiej ręki, ale też wiele obiektów już kupował z bliższych sobie regionów, czyli Monachium, Wiedeń, Berlin. Tamte zakupy Także czynił i korzystał z radznawców, z osób, które się orientowały w rynku sztuki, kupował obiekty dobrej klasy, niewiele tak naprawdę w obiektach w katalogu widać, gdzie kupił jakiś fals, dał się nabrać tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie po prostu, kupił obiekt XIX czy XX-wieczny jako kopia jakiegoś antyku.
4: Paweł Neumann-Karpiński, Dział Edukacji.
2: Ekspozycji z kolekcji Lanz-Korońskich towarzyszyć będą wydarzenia towarzyszące. Jakie, co czeka na odwiedzających Zamek Królewski?
4: Tak, będziemy mieli cały tutaj szereg wydarzeń towarzyszących, począwszy od takich standardowych jak właśnie oprowadzenia z kuratorami, również w tym oprowadzenia kuratorskie w języku angielskim, tym razem przewidujemy, a spośród takich wydarzeń artystycznych, czy takich bardziej warsztatowych, będziemy mieli kilka zadedykowanych różnym grupom wiekowym. Będą zajęcia rodzinne, w ramach których będziemy nawiązywać do rzeźby antycznej. Będzie tworzona, podczas tych warsztatów będą uczestnicy tworzyć swoje rzeźby, a następnie pokrywać je polichromiami, bo to, co tutaj nie widać w tej wystawie, no to jesteśmy opatrzeni z tym, że antyk jest biały, czyściutki, bez kolorów. My wiemy współcześnie, że to nie było tak dokładnie w czasach, kiedy te rzeźby powstawały i chcemy też właśnie trochę ożywić tę ekspozycję właśnie przez nawiązanie do tej obecności kolorów na rzeźbach, do tych polichromii, także pewne jedne warsztaty będą poskupione na tworzeniu, a następnie malowaniu rzeźb w stylu antycznym, inne warsztaty dla seniorów będą skoncentrowane na warsztacie mozaiki. Ostatnie warsztaty będą poświęcone z kolei enkaustyce, czyli również jednej z starożytnych sztuk, która polegała na malowaniu z użyciem wosków. Także będziemy tutaj nawiązywać warsztatami do tematyki starożytnej.
2: Będą też planszówki.
4: Tak, jednym z pionierskich tutaj wydarzeń towarzyszących, które będziemy mieli, będą spotkania z grami planszowymi, a będziemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Gralicja organizować w okresie wakacyjnym spotkania z grami planszowymi ściśle nawiązującymi do czasów starożytnych, czyli pojawią się tytuły takie jak Siedem Cudów Świata, Cyklady wiele podobnych, które będą to zarówno tytuły znane, ale również kilka starych tytułów, które zyskały uznanie, gdzieś zniknęły w sferze graczy. Być może nawet trafią nam się jakieś premiery.
2: A ja dodam, że ta właśnie ekspozycja będzie dostępna na Wawelu do końca wakacji.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Co to jest Rage Quit?
3: Co?
4: Nie mam pojęcia.
3: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
2: Pojedynek płci w każdy piątek.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
3: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawnicki.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Tydzień w Krakowie.
1: Co prawda ostatnio pogoda w Krakowie miała swoje kaprysy, ale miejmy nadzieję, że chociaż zamiast wiosny to lato zagości już u nas na dobre. Pogoda nam sprzyja, więc korzystajmy z naturalnej postaci witaminy D3 i spędzajmy tyle czasu, ile tylko możemy na polu. Jeśli potrzebujecie motywacji do wyjścia z domu, to spieszę z propozycją Zarządu Zieleni Miejskiej. Już wkrótce ruszy projekt Odkrywca Krakowskich Parków. Ma on zachęcić do poznania zielonych enklaw Krakowa. A dodatkową zachętą ma być specjalna książeczka, w której będzie można, tak jak na górskich szlakach, zbierać stemple. Pieczątki znajdziecie w specjalnych budkach na terenie wszystkich zielonych zakątków miasta. Jest co zwiedzać, bo do wyboru mamy blisko 80 miejskich parków.
2: Wędrówki po Krakowie.
1: Odkrywca krakowskich parków. Brzmi ten tytuł jak gra. Pod taką nazwą będzie odbywał się realizowany przez Państwa projekt. To zabawa czy edukacja?
3: Sylwia Groń-Ząbek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Edukacja przez zabawę. Myślę, że to zdanie najbardziej opisuje właśnie ten projekt, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w tym roku startuje. Mamy nadzieję, że już w wakacje mieszkańcy będą mogli wybrać się w taką grę, zabawę edukacyjną, aby móc odkrywać krakowskie parki. Te, które najbardziej są nieodkryte przez mieszkańców, które znajdują się w innych częściach miasta i właśnie po to powstał projekt Odkrywca Krakowskich Parków.
1: Co prawda już Pani poniekąd już wytłumaczyła, skąd pomysł na tego typu projekt, ale można powiedzieć, że to też jest chyba niejako rozwinięcie innych tego typu pomysłów, no bo w końcu w tym sezonie realizujecie po raz kolejny parkobud, a on też ma służyć przecież zwiedzaniu parków.
3: Dokładnie tak, parkobus, który był we wcześniejszych latach, jak i parkobud służył temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej poznać właśnie te parki, które znajdują się w innych częściach miasta, które są mniej popularne, no bo każdy z mieszkańców zna taki park jak Planty Krakowskie czy chociażby Błonia, a inne ogrody nad Cudołem na przykład są nieodkryte przez mieszkańców, a oferują bardzo wiele atrakcji, bardzo wiele miejsc, które służą temu odpoczynkowi, rekreacji i które są właściwie w zasięgu naszej ręki, aby móc je dostać się komunikacją miejską czy innymi środkami transportu i odkryć te miejsca, które właśnie są w Krakowie, które są do odkrycia bez wyjeżdżania poza granice naszego miasta. Dlatego Odkrywca Krakowskich Parków jest właśnie taką kontynuacją, jest takim elementem tego, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te zielone przestrzenie.
1: No właśnie, bo wspomniała Pani te takie typowe parki, jak na przykład właśnie Planty Nowackiego, czy Park Bednarskiego. To są takie typowe parki, które każdy by od tak wskazał, ale chociażby nad Cudołem, no niekoniecznie każdemu musi być znany. Z tego co pamiętam, to Państwo prowadzicie takie zestawienie na Waszej stronie, że można sprawdzić, gdzie konkretnie jakiś park znajdziemy i tych parków jest chyba blisko 80.
3: Dokładnie tak. W takiej książeczce, którą mieszkańcy będą właśnie mogli zdobyć w ramach tego programu Odkrywcy Krakowskich Parków. Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki. Tak samo właśnie tutaj na wzór będziemy mogli zdobywać takie stemple do książeczki, odkrywając te krakowskie przestrzenie. Warto tutaj zaznaczyć, że przestrzenie, krakowskie parki będą miały stemple tematyczne, właśnie do każdego parku dedykowane. I mówimy tutaj, nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak będą wyglądały te stemple. Oczywiście służy to temu, aby każdy mógł je odkrywać. Ale chociażby właśnie Planty Nowackiego, gdzie znajduje się słynna ryba, czyli ten plac zabaw, na swoim stemplu będzie właśnie ryba. Czy chociażby park kolejowy, znajdziemy tutaj pociąg. A wszystkie inne, mam nadzieję, że mieszkańcy będą systematycznie odkrywali te parki i zdobywali te stemple właśnie tak, aby móc poznać każdy krakowski park, każdy ten urokliwą przestrzeń, która oferuje wiele dla mieszkańców.
1: Wspomniała Pani o nawiązaniu i o inspiracji tutaj odhaczaniu szlaków górskich, ale w przypadku szlaków górskich tego typu pieczątki znajdziemy w schroniskach, prawda? A w przypadku naszych krakowskich parków, to gdzie znajdziemy te pieczątki?
3: W krakowskich parkach będą właśnie zlokalizowane takie budki, w których będzie taki stempel do przybicia. Książeczki będzie można zdobyć właśnie na naszych wydarzeniach, organizowanych również przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jak na przykład najbliższy w maju Jadalny Kraków Fest. I właśnie wtedy będzie mieszkaniec mógł zdobyć zdobyć taką książeczkę, w której będą miejsca właśnie do odwiedzenia 78 krakowskich parków. Będzie tam miejsce właśnie na taki stempel, na taką pieczątkę, którą każdy mieszkaniec, odwiedzając taki park, udając się do tej budki, w której będą stemple, będzie mógł właśnie sam przybić sobie do tej książeczki taką pieczątkę.
4: Czyli taka książeczka będzie też, rozumiem, dostępna na waszej stronie internetowej, żeby na przykład wydrukować w domu, czy nie?
3: Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Oczywiście to nie jest koniec tej przygody. Mamy nadzieję, że ten program Odkrywcy Krakowskich Parków będzie rozwijany, będzie cieszył się popularnością. Nie zdradzamy tutaj szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale mamy nadzieję, że będzie to na tyle popularne i na tyle powszechne wśród mieszkańców, że ten program będzie stale rozwijany i będą pojawiały się różne ciekawostki, nowości. Także nie będzie tutaj nudy w tym zakresie i nie będzie to tylko takie przychodzenie do parku i zdobywanie tej pieczątki, ale również szereg innych działań, które będą służyły temu, aby mieszkańcy mogli jak najlepiej odkrywać te parki i poznawać każdą przestrzeń, która temu jest warta.
4: Ale z Pani opisu wynika, że to będzie niejako taka gra terenowa, bo musimy znaleźć tę pieczątkę.
3: Dokładnie tak, chociaż ta budka nie będzie zlokalizowana w takim miejscu, aby była trudno dostępna. Właśnie o to chodzi, żeby ci mieszkańcy nie musieli głowić się, gdzie znajdą tutaj tą pieczątkę, gdzie znajdą tą budkę, aby mogli właśnie przybić sobie tą pieczątkę do książeczki. Najważniejszym tutaj założeniem tego programu jest właśnie odkrycie tego parku, zobaczenie, jak on wygląda. A taki sezon letni, sezon wiosenny jest najlepszą porą roku ku temu, aby móc to odkrywać, gdzie ta zieleń kwitnie, gdzie dookoła rozwijają się rośliny, drzewa i możemy to wszystko podziwiać właśnie naocznie. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby ten mieszkaniec mógł przyjść do tego parku, aby mógł sam zobaczyć, nie tylko z opisów, które znajdują się na naszej stronie. Oczywiście zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie znajdują się opisy wszystkich parków, ale jednak to naoczne zobaczenie, poczucie wszystkimi zmysłami, bo jednak przychodząc do tego parku możemy poczuć zapach kwiatów, zapach drzew, możemy usłyszeć szum traw, więc wszystkie zmysły zostają tutaj uruchomione i ku temu będzie służył właśnie ten program, aby móc to poczuć każdym zmysłem, a przy okazji właśnie troszkę pobawić się, troszkę tutaj zdobyć tych pieczątek, troszkę sobie rywalizować, może wśród znajomych, może wśród rodziny. Jest to taki motywator ku temu, aby odwiedzać kolejne miejsca.
4: No brzmi super, ale zapytam Panią tak z przymrużeniem oka, bo łącznie z tego, co wynika z Pani wypowiedzi, będzie 78 pieczątek do zdobycia, 78 różnych skrzyneczek, gdzie Państwo umieszczą te stemple, te pieczątki i jak Państwo je zabezpieczą, żeby one gdzieś nie zniknęły? Czy to będzie tak jak na dawnych filmach, że będą jak sztućce w Barze Mlecznym przywiązane też te pieczątki, żeby nie zniknęły?
3: Stemple będą znajdowały się w dedykowanych ku temu budkach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się taką wrażliwością i oczywiście wszyscy będą dbać o te miejsca, no bo jednak o to chodzi, aby to służyło kolejnym odkrywcom tych krakowskich parków. Oczywiście zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało w praktyce, ale mamy głęboką nadzieję, że każdy tutaj zainteresowany i każdy mieszkaniec wykaże się właśnie taką wrażliwością i szacunkiem do tych miejsc, które są wspólne i do tych właśnie tworzonych ku temu przestrzeni, takich jak właśnie takie budki ze stemplami. I każdy będzie o to dbał, aby kolejna osoba, która odwiedza to miejsce, mogła skorzystać i aby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy.
4: No pewnie, ale nawiązując jeszcze do Państwa doświadczenia z takich projektów jak wcześniejszy Parkobus czy teraz Parkobud, to co najbardziej zaskakuje krakowiana, kiedy odkryją właśnie te nieznane im dotychczas parki?
3: Każdy mieszkaniec, który odwiedza miejsce, w którym wcześniej nie był, a co ciekawe, nie jest to takie oczywiste, bo osoba, która mieszka w innej części Krakowa, odkrywając chociażby na przykład Łąki Nowochódzkie, jest zaskoczona, jak to jest duży teren, jak on wygląda, jak bardzo cieszy oko i ile można tam tak naprawdę robić, bo to nie jest tylko odpoczynek. Ludzie tam biegają, spacerują, przychodzą z dziećmi. Dlatego każdy, kto przychodzi w takie nowe miejsce, jest zaskoczony, że takie miejsce istnieje tak naprawdę, bo jednak zdjęcia nie oddają tego wszystkiego, co możemy sami poczuć. Dlatego każdy, kto przychodzi w nowe miejsce, kto widzi, ile tam jest atrakcji, ile jest rzeczy tak naprawdę do robienia, zarówno z dziećmi, z najmłodszymi, ile można aktywności tam uprawiać w takich miejscach jak parki, chociażby właśnie tutaj prowadzone przez ostatnie lata działania jak joga w Parku Bednarskiego, czy chociaż fitness tutaj w Parku Jordana, pokazały, jak mieszkańcy bardzo doceniają te miejsca, bo nie jest to tylko przestrzeń, w której siadamy z książką i oglądamy naturę, co oczywiście jest pięknym działaniem, ale również można tam tam wiele, wiele rzeczy robić, ćwiczyć, spacerować, odkrywać z dziećmi tą naturę, uczyć się, biegać. Także każdy, kto przychodzi do takiego nowego miejsca, jest zaskoczony, ile to miejsce oferuje, i mamy nadzieję, że również w przypadku tego programu właśnie tak będzie to wyglądało.
4: Nie ukrywam, że ten pomysł właśnie z odkrywcą krakowskich parków trochę skojarzył mi się z projektem innej jednostki miejskiej, czyli Biblioteki Kraków, która od kilku lat drukuje taki specjalny paszport czytelnika, gdzie właśnie czytelnicy zbierają stemple i mogą rywalizować. I w takim razie, czy tutaj w waszym projekcie też jest ten element rywalizacji?
3: Na pewno tak, no jednak zdobywanie tych pieczątek jest to swego rodzaju rywalizacja, ponieważ chcemy zdobyć ich jak najwięcej. Chcemy odwiedzić wszystkie te miejsca. Tutaj ta ciekawość też będzie brała górę, ponieważ każda pieczątka, każdy stempel, jak już wspominałam, będzie inny, więc ta chęć odkrywania tego, jak kolejny stempel, jak ta pieczątka w kolejnym parku będzie wyglądała, na pewno też będzie brała górę. Dlatego mamy nadzieję, że właściwie ta rywalizacja będzie oczywiście taka pozytywna i będzie tutaj sąsiedzka, wśród znajomych. Mam nadzieję, że też właśnie będziemy sami między sobą, mieszkańcy, zachęcać się do robienia takiej przyjemnej rzeczy, jak odkrywanie i rywalizowanie między sobą w odkrywaniu tych krakowskich parków.
4: Łącznie blisko 80 parków do odkrycia. Raz jeszcze powtórzę tę liczbę, bo nie ukrywam, dla mnie jest szokująca. Czy nam w Polsce starczy lata na to, żeby wszystkie odkryć? No na szczęście wiosna już przyszła.
3: Mamy nadzieję, że tak. Te parki też, niektóre znajdują się blisko siebie, więc w danej dzielnicy można będzie w jednym dniu odkryć więcej niż oczywiście jeden park, do czego też zachęcamy. Chociaż bardzo cieszymy się, że tych parków jest tyle, co też daje taką przestrzeń, że całe wakacje właściwie możemy zagospodarować sobie na odkrywanie takiego parku. Przed nami właśnie czas wolnego dla dzieci, dla najmłodszych, więc może będzie to właśnie dobra okazja do tego, aby móc sobie zagospodarować te wakacje, tak? I w każdym dniu, czy w każdym tygodniu odwiedzić sobie kolejną taką zieloną przestrzeń.
4: To może nam pani zasugeruje taką trasę przykładową z takiej okolicy, którą pani lubi?
3: Ja oczywiście poruszam się tutaj po Krowodzie, więc dla mnie Park Jordana, który jest uwielbiany przez mieszkańców. Potem możemy kierować się oczywiście na Błonia, na Drudawę, a stamtąd już bardzo blisko na Bulwary Wiślane. Więc taka przestrzeń, taka trasa spacerowa oczywiście w każdej dzielnicy jest do zrealizowania i mamy nadzieję, że tutaj mieszkańcy będą z tego korzystać. Zachęcamy właśnie do odwiedzenia też naszej strony Zarządu Zieleni Miejskiej, gdzie możemy sobie zobaczyć, ile tych parków jest. Możemy sobie sami stworzyć taką idealną trasę. Oczywiście nie tylko spacera, ale również tutaj trasa rowerowa jak najbardziej będzie polecana do tego, aby móc odwiedzać te parki. Wtedy będziemy mogli przemieszczać się troszkę dalsze zakątki. Oczywiście tutaj poruszają się komunikacją miejską w przestrzeni, które są dalej zlokalizowane od naszego domu, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i takie trasy będzie mógł łatwo ułożyć.
4: Strona internetowa, to rozumiem, że pani odwołuje się do tej bezpośredniej ZZM, ale z tego co kojarzę, jeszcze macie drugą stronę internetową właśnie z tą mapką wszystkich parków, placów zabaw czy psich stref.
3: Dokładnie tak. Strona Kraków Zieleni również oferuje inne takie aktywności, nie tylko parki, właśnie psie strefy, czy inne miejsca do rekreacji. Możemy na niej znaleźć właśnie taką przestrzeń ku temu, aby robić coś więcej w Krakowie, aby poruszać się tutaj po tych zielonych przestrzeniach, po tych strefach rekreacji, czy również wybrać się ze swoim czworonożnym przyjacielem na taki krótszy lub dłuższy spacer. W miejsca oczywiście, gdzie ten nasz pupil będzie zaopiekowany, gdzie będzie mógł się wyszaleć, gdzie będziemy go mogli spuścić ze smyczy, czyli właśnie takie psie strefy.
4: Czy ten projekt chcielibyście państwo rozszerzać o na przykład aplikacje w przyszłości?
3: Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale właśnie mam nadzieję, że już dosyć dużo cieszy się popularnością. Słyszymy te głosy, że mieszkańcy bardzo cieszą się na taką formę zdobywania tych krakowskich parków. Dlatego mamy nadzieję, że wraz z rozwojem przyjdą też inne ciekawostki, inne nowości i będziemy wychodzić tutaj naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom wszystkich mieszkańców. Tych młodszych, tych starszych, bo oczywiście mamy nadzieję, że nie tylko ci najmłodsi, ci bardzo aktywni, ale również seniorzy będą korzystać z takiej opcji rekreacji, z takiej opcji odwiedzania krakowskich przestrzeni.
1: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam. Mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza proszeni o zabranie głosu. Centrum Kultury Podgórza startuje z projektem Restart Sąsiedztwa. Jego celem jest badanie kulturalnych potrzeb krakowian.
2: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
5: Karolina Opatowicz, Centrum Kultury Podgórza. Trudno powiedzieć, co chcemy zrestartować, dlatego że najpierw się chcemy dowiedzieć, jak w ogóle funkcjonuje sąsiedztwo i to w takim szczególnym obszarze, bo będziemy badać Stare Podgórze, Zabłocie i Płaszów. To jest o tyle szczególny teren, że od przeszło roku siedziba główna Centrum Kultury Podgórza stała się odrębną filią pod nazwą Strefa Sokolska. Jeszcze wcześniej otwarliśmy nowy klub, Klub Płaszów, i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o mieszkańcach i troszkę odejść od tych wydarzeń, z którymi Centrum Kultury jest bardzo kojarzone, to są takie duże, flagowe wydarzenia jak Rękawka, Podgórska Jesień, i skierować się w stronę tych osób, których do nas najbliżej, które mieszkają w sąsiedztwie i które nie zawsze trafiają czy to na wydarzenia, czy w ogóle do domów kultury. I to jest jakby ta jedna część, ale też druga. Chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców i sąsiadów do nas, ale też chcemy z nimi współpracować. Bardzo wierzymy w to, że wśród tych mieszkańców jest bardzo dużo uzdolnionych osób lub takich, które chciałyby coś wspólnie zrobić dla dzielnicy. I do tych osób wyciągamy rękę i zapraszamy do nas w tym projekcie.
4: Czyli de facto chcecie sprawdzić, jakie są potrzeby tutaj mieszkańców najbliższego otoczenia.
5: Dokładnie. Startujemy z tym projektem z takimi działaniami diagnostycznymi, aczkolwiek nie będzie to takie stricte badanie, chociaż mamy oczywiście ankietę, do której wypełnienia już teraz zapraszamy. Natomiast wychodzimy w przestrzeń i będziemy dostępni w różnych rejonach, na różnych wydarzeniach tutaj w okolicy właśnie Starego Podgórza, Płaszowa i Zabłocia, bo chcemy też tą społeczność zaanimować. Czyli to nie będzie takie stricte badanie, wywiad, tylko będziemy wspólnie robić różne rzeczy, będziemy wspólnie na różnych warsztatach, na przykład w Płaszowie wykonywać mapę klubu, będziemy pracować z mapą dzielnicy, tak żeby się dowiedzieć, gdzie są te potencjały, gdzie nasi sąsiedzi chodzą, gdzie są takie miejsca znane, a gdzie są jakieś takie białe mapy, które jeszcze nie są zagospodarowane. I chcielibyśmy się też czegoś dowiedzieć o Centrum Kultury Podgórza jako instytucji w oczach właśnie mieszkańców, czyli czego robimy za mało, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić, bo rzeczywiście i te duże wydarzenia, i taka oferta warsztatowa u nas jest bardzo rozbudowana i bardzo duża, ale takich działań sąsiedzkich tak czujemy, że mamy za mało, zwłaszcza w okolicach klubu Płaszów, który jest młodą jednostką. Jeszcze nie do końca sami mieszkańcy Płaszowa kojarzą, że tam mają klub kultury, do którego można przyjść i nie tylko przyjść na wydarzenie, ale też przyjść z jakimś pomysłem i skorzystać z tej przestrzeni, która jest otwarta dla mieszkańców.
4: No właśnie, bo na waszej stronie już widnieje ogłoszenie, można się z nim zapoznać i państwo też na to przewidzieliście pewną pulę środków, czyli rozumiem, że to jest, nie wiem, czy porównanie na ile jest trafne, taki lokalny mikrobudżet obywatelski.
5: Bliżej chyba temu projektowi do inicjatywy lokalnej, która też w Krakowie bardzo prężnie działa. Natomiast ten projekt składa się z dwóch części. Ja może jeszcze dopowiem, że my realizujemy go we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus, więc mamy tutaj wsparcie finansowe, ale i mentorskie tego ośrodka. I zaczynamy rzeczywiście tą diagnozą, natomiast potem będziemy realizować konkurs na inicjatywę sąsiedzką, którą będzie można zrealizować od sierpnia. I w ramach tego konkursu będzie można dostać dofinansowanie do swojego pomysłu, do realizacji jakiejś inicjatywy sąsiedzkiej. Ja wiem, że to brzmi tak enigmatycznie, inicjatywa sąsiedzka, ale też nie chcemy podpowiadać, co by to miało być, bo pewnie sobie państwo wyobrażają, że jako taka duża instytucja mamy sporo przetartych już szlaków na organizację różnych wydarzeń, działań, pikników nawet, tylko chcielibyśmy, żeby to było bardziej innowacyjne i bliższe mieszkańcom. Więc w tej drugiej części rzeczywiście będziemy przeznaczać środki finansowe na realizację mikroprojektów, bliżej im do inicjatywy lokalnej, dlatego że zakładamy, że będziemy te inicjatywy realizować wspólnie, czyli będzie tutaj na pewno konieczne zaangażowanie tych osób, które zgłoszą swój pomysł.
4: Ale podsumowując, rozumiem, że kierunek tym działaniom nadają mieszkańcy.
5: Tak, kierunek nadają mieszkańcy. Ten konkurs nie bierze się znikąd, dlatego że każde badanie diagnostyczne kończy się rekomendacjami i te rekomendacje będą kluczowe dla tych inicjatyw, które będą mogły być składane. Też jeszcze tutaj nie wiemy do końca, jak będziemy te inicjatywy, znaczy wiemy, jak będziemy oceniać, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będziemy je wybierać, dlatego że też chcemy oddać głos i tym osobom, które zdecydują się złożyć inicjatywę, i lokalnym liderom, liderom, z którymi współpracujemy tutaj na terenie dzielnicy i chcemy, żeby ten wybór też był partycypacyjny, czyli to nie będzie komisja konkursowa złożona z dyrektorów, z przedstawicieli różnych środowisk, ale żeby i inicjatorzy, i liderzy lokalni, i mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować, które inicjatywy otrzymają dofinansowanie, które będą realizowane. No i tutaj mamy też taką cichą nadzieję, bo to spotkanie, które planujemy, myślę, pod koniec czerwca, jeszcze trudno mówić o terminach, że każdy inicjator będzie mógł zaprezentować swój pomysł. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu też narodzą się jakieś takie sąsiedzkie sojusze i grupy, które wspólnie będą realizować te pomysły, więc tutaj bardzo liczymy na mieszkańców.
4: Czyli chcecie pozbyć się Państwo takiej biurokracji, że ktoś składa pomysł albo podanie, petycję, bo właśnie na Waszej stronie już zamieściliście taki harmonogram spotkań, kiedy można przyjść, zapytać, przedstawić swój pomysł.
5: No niestety instytucje publiczne mają trudność w odchodzeniu od biurokracji, więc jakaś biurokracja zostanie, ale myślę, że ona zostanie po stronie instytucji i będzie bezbolesna dla inicjatorów. I rzeczywiście my też wychodzimy z taką propozycją bycia dostępnymi, czyli jesteśmy dostępni, bo to pracownicy Centrum Kultury Podgórza będą prowadzić te różne spotkania diagnostyczne, warsztaty, to my tworzymy ankietę i to my będziemy obsługiwać punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec przechodzień może przyjść i coś nam o sobie powiedzieć i też o tym, co myśli, jakie ma odczucia związane z dzielnicą. My też będziemy brać udział w takiej pomocy przy pisaniu wniosków. Wiemy, że formularze, nawet najbardziej proste, czasami odstraszają i chcemy pomóc, żeby ten pomysł wydobyć, opisać tak, żeby on się też mieścił w ramach programu, no bo to zawsze są środki publiczne, ale też my będziemy na każdym etapie realizacji wspierać, pomagać, doradzać i czynić cały ten proces bezbolesny właśnie dla mieszkańca.
4: No myślę, że wielu z nas, jak słyszy tylko hasło, słowo dokumentacja, to już dostaje dreszcze, ja też do nich należę, ale wiem, że Pani nie chciała poruszać na konkretnym przykładzie, to może ja go podam, czy dobrze w ogóle rozumiem, o co chodzi tutaj Państwa inicjatywie, czyli załóżmy, trzymając się tego Płaszowa, że na przykład w Domu Kultury Płaszów jeszcze nie ma oferty na przykład warsztatów wokalnych i ktoś to zgłasza i wówczas coś takiego mogło być zrealizowane?
5: Na przykład, no pewnie tutaj są takie wymagania, że to nie byłby taki kurs, dlatego że projekt ma określone ramy czasowe, natomiast nie wiem, cykl albo kilka takich spotkań jak najbardziej można zorganizować. One wówczas będą bezpłatne dla mieszkańców, bo to jest też wymóg tego projektu. No i myślę, że tutaj z mieszkańcem będziemy decydować, jaki to rodzaj śpiewu, czy to bardziej, nie wiem, śpiew tradycyjny, czy bardziej śpiew operowy, więc rzeczywiście taki pomysł byłby tutaj do jak najbardziej do zrealizowania. To takie też ciekawe, ale bardzo proste działanie. Na pewno te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. I też ważne, że nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami, więc te potrzeby też jak najbardziej bierzemy pod uwagę, czyli już na etapie tej diagnozy zapewniamy no, między innymi tłumaczy polskiego języka migowego, którzy nas będą wspierać. Na niektórych wydarzeniach już wiemy, że będą, na niektóre można do nas napisać i będziemy zapewniać takie dostosowanie. Zapewniamy też asystę, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem z dotarciem do miejsca, punktu, to jesteśmy do dyspozycji, będziemy w tym pomagać. I jeśli są też jakieś dostosowania, które w tym momencie nam nie przychodzą do głowy, to też zapraszamy do kontaktu. Tak naprawdę główną ideą tego projektu jest to, że my jesteśmy dostępni, można do nas przyjść, zajrzeć, zapytać i we wszystkim będziemy się starać pomagać.
4: Na początku naszej rozmowy Pani wspomniała o tym, że Państwo chcą, żebyśmy my z Państwem współtworzyli kulturę. Jak jeszcze to Pani rozumie?
5: Ja mam taką w ogóle ogólną refleksję, że większość tych dużych wydarzeń, które organizujemy, to się nie wzięły znikąd i też nie powstały w gabinecie organizatorów albo nawet dyrektorów instytucji, tylko że przyszli do nas z tymi pomysłami mieszkańcy. No tak było z rękawką przecież, tak też było z festiwalem Krakowskie Spotkania z muzyką cyrkiewną, więc ten projekt wyrasta z takiego przekonania, no przekonanie to może za mało, z takiej pewności, że to nie jest tak, że wszystkie dobre pomysły są w instytucji. Tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby te pomysły wcielać w życie, rozwijać. Też mamy bardzo dużo zasobów, które nam to umożliwiają, czy to lokalowych, czy takich organizacyjnych, finansowych też często. No i też duży, duży zasób wiedzy, doświadczenia i tym zasobem się chcemy podzielić, ale naprawdę myślę, że pomysły są w mieszkańcach i to nawet nie tyle pomysły, ale też potrzeby. Bo my czasami organizujemy jakieś wydarzenie i ono się nie cieszy takim jakimś bardzo dużym zainteresowaniem i też chcemy, żeby ta oferta była jak najbardziej blisko tych potrzeb i to jest jedyny sposób, żeby taką ofertę tworzyć.
4: To tak posłużę się z przymrużeniem oka nomenklaturą taką biurokratyczną, czyli celujemy w potrzeby mieszkańców, to będzie taki celowany projekt. A jeszcze, szanowna pani, mam takie pytanie, dlaczego właściwie ograniczamy się wyłącznie właśnie do Starego Podgórza, Zabłocia i Płaszowa? No bo jednak Centrum Kultury Podgórza ma swoje filie no, niemal wszędzie na terenie Krakowa.
5: No, głównym tutaj powodem wyboru tych obszarów jest to, że tutaj działają dwie młode filie. No, trudno powiedzieć o Strefie Sokolska, że jest młodą filią, podczas gdy stanowiła wcześniej siedzibę główną całej instytucji, ale jest tutaj taki element nowości i nowego otwarcia i podobnie jest z Klubem Płaszów. Poza tym no, takie badania muszą mieć jakieś ramy terytorialne, bo rzeczywiście zbadanie wszystkich mieszkańców z różnych dzielnic, w których działa Centrum Kultury Podgórza, byłoby bardzo trudne do realizacji też w terminie, jakie zakłada projekt i pewnie też w tym budżecie. Ale też mamy takie doświadczenie i wiedzę, że centrum działa w tak wielu różnych obszarach, że one są bardzo zróżnicowane. I że tutaj nie dałoby się, pewnie by się dało, ale byłoby to bardzo trudne, żeby to zbadać tak kompleksowo. Więc skupiamy się na tej akurat przestrzeni, która jest najbliżej tej głównej osi Centrum Kultury Podgórza. Ale to też jest taki, ten wybór jest związany z tym, że Strefa Sokolska jest młodą jednostką, ale jednak jest tutaj to serce instytucji i mamy nadzieję, że z tego serca te pomysły będą się rozlewać dalej i że będziemy zarażać też inne filie takim sposobem działania. Też, też chcemy wypracować taki model działania tak naprawdę, bo instytucje się kojarzą właśnie z tą biurokracją, z zamkniętymi drzwiami, z trudnościami, z formalnościami i też mamy taką nadzieję, że jeśli to otwarcie nastąpi tu, to będzie taki impuls, żeby jeszcze bardziej się rozlewało po całym Podgórzu.
4: A ma pani jakieś obawy co do tego, jakie pomysły mogą zgłaszać krakowianie?
5: Ja jestem odważna z natury, więc nie mam takich obaw. No, musimy też mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy pomysł, który mieszkańcy zgłoszą, będzie mógł być zrealizowany. My jednak działamy w obszarze kultury i to jest ten taki punkt, który jest dla nas bardzo ważny. I może też przez to, że ani nie ma środków, ani nie ma możliwości do zrealizowania jakiegoś takiego dużego projektu infrastrukturalnego, to te moje obawy są takie umiarkowane. Ja wierzę w to, że też przez tą taką bliskość współpracy i przez tą otwartość na rozmowę, te inicjatywy będą na tyle gotowe, że nie będą się wiązały z jakimiś tutaj utrudnieniami organizacyjnymi, także no ja myślę, że raczej się spodziewam czegoś ciekawego, a też to nie jest pierwszy raz, kiedy Centrum Kultury Podgórza realizuje takie inicjatywy z mieszkańcami. My dwukrotnie, 2 lata z rzędu byliśmy operatorem programu Krakowski Archipelag Kultury, gdzie też realizowaliśmy taki nabór projektów i wspólnie je realizowaliśmy z mieszkańcami, więc już ten taki pomysł i schemat działania mamy opracowany. Także tutaj tylko no, kreatywność mieszkańców nas ogranicza, to jest złe słowo. Myślę, że właśnie będzie nas otwierać na nowe. I też myślę, że instytucja jest teraz w takim momencie, że jesteśmy gotowi na to, żeby wypracować nowe metody i że jeśli coś będzie, nie wiem, na teraz powiedzmy trudne do realizacji, to że wspólnie znajdziemy jakiś sposób, żeby to zrealizować.
1: A po więcej informacji na temat tego projektu odsyłam Was bezpośrednio na stronę Centrum Kultury Podgórza.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Zaczynamy od tematu z nowochódzkiego podwórka, a mianowicie chodzi o windy na Rondzie Czyżyńskim. Te domyślnie mają ułatwić przemieszczanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami albo rodzicom z dziećmi. Sęk w tym, że często, a nawet bardzo często, korzystanie z nich jest mocno utrudnione i to nie z powodu usterek technicznych. Na ten problem zwrócili uwagę moi redakcyjni koledzy, czyli Karolina Putlak i Kuba Kusy.
2: Sprawdzam. W Krakowie.
6: Jesteśmy przy wejściu do windy na Rondzie Czyżyńskim. zwracasz uwagę na pewien istotny problem natury estetycznej.
7: Estetycznej, węchowej, sensorycznej, nie wiem jak to nazwać, ale do brzegu. Odkąd zostałam mamą i poruszam się z dzieckiem w wózku, muszę korzystać chcąc nie chcąc z wind. No i właśnie korzystamy dość często z wind na Rondzie Czyżyńskim, żeby się przedostać z jednego tramwaju na drugi czy do autobusu. No i niestety, ale najprościej mówiąc, tam okropnie śmierdzi. Nie wiem czym, czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie. Jeszcze jakoś sama może bym przeżyła, bo te kilka sekund jakoś, nie wiem, zatkałabym sobie nos. Ale mam też to moje dziecko w wózku maleńkie i ono po prostu musi też to wdychać. I to jest po prostu obrzydliwe doświadczenie i tak sobie pomyślałam, czy jest szansa na to, żeby no właśnie to podróżowanie windami to było jednak trochę milsze doświadczenie, biorąc pod uwagę to, że no nie tylko rodzice z wózkami z nich korzystają, ale też osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami.
6: Proszę pani, pani dopiero co wyszła z windy na Rondzie Czyżyńskim, jak wrażenia?
8: To znaczy?
6: No bo podobno jest problem z osobami bezdomnymi, które się załatwiają w tych windach. Koleżanka mówiła mi, która jeździ z wózkiem dziecięcym i mówi, no, że no bywa trudno.
8: Siedzą tutaj czasami, więc na pewno się załatwiają, ale ja rzadko windą jeżdżę, więc nie powiem tak czy siak.
6: Lepiej na nogach.
8: Tak.
9: No windy są bardzo często zanieczyszczone. I ja w zeszłym roku też już zgłaszałam ten problem i faktycznie był taki czas, że panowie częściej tutaj przyjeżdżali sprzątać. Myślę, że z miasta to była jakaś ekipa. Natomiast w tym roku problem jest znowu duży i no czasami jest ciężko.
6: Proszę pani, korzysta pani z tych wind na Rondzie Czyżyńskim, czy nie za bardzo?
10: Nie, nie za bardzo.
6: Dlaczego?
10: Dlatego, że te windy są... Mają po pierwsze, są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
6: No właśnie, dlatego też pytam, bo koleżanka zwróciła uwagę na ten problem, a ma problem taki albo wyzwanie, bo musi przemieszczać się z wózkiem dziecięcym i no właśnie, jest kłopot.
10: Jest, tak, jest duży kłopot. Ja przy tym też przemieszczałam się, rower sobie przejeżdżałam rowerem, więc zrezygnowałam z tego, bo po prostu się nie da.
11: Czasami są.
6: Tak?
11: Tak, tak. Nawet nasikane nieraz było.
6: Naprawdę?
11: Tak, nawet było nasikane. Tak, tak, zgadza się.
6: No i podobno jest problem no, z osobami w kryzysie bezdomności, które tam też śpią, no i właśnie załatwiają swoje potrzeby.
11: To tutaj przy tej windzie, niech pan tam zobaczył, przy drzwiach, przy wejściu, co tam już jest. Na nic się tego mówić.
6: Szalet.
11: Przed wejściem do windy, zgadza się.
6: Coś niebywałego.
11: No w tej chwili jechałem, no i właśnie było to. To często spotykam, bo ja bez przerwy jeżdżę tymi windami, no.
12: Powinni to zrobić coś z tym wszystkim. Wie pan, jak to jest. Powinno być czysto. A jeszcze to mam na uwadze, że powinna tu ochrona chodzić.
13: A nie ma?
12: Nie widzę tu nikogo. To też dużo daje, bo na przykład jakby ochraniarz przechodził, widział takiego, no to co?
6: A interweniowałaś już gdzieś?
7: Nie omieszkałam zadzwonić do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, żeby podpytać, dlaczego tak jest, jak jest i czy da się coś z tym zrobić.
6: No i co usłyszałaś?
7: No to takie trochę, może nie krakowskie nie da się, ale taka trochę spychologia. Na zasadzie my w ZDMK zgłaszamy do MPO, oni czasami sprzątają, tu dziecko moje to potwierdza, ale to jest trudna materia, no bo w zasadzie no, nie wiadomo co z tym fantem zrobić.
6: No wziąć i posprzątać.
7: No tak pewnie byłoby najłatwiej i też najmilej. Nawet tak sobie, nie wiem, podpytywałam też urzędników, czy może jakąś kamerę nie dałoby się zamontować w tych windach, no żeby po prostu ci, którzy tam sikają, żeby może się czuli jakoś bardziej skrępowani. No ale to też ponoć nie da się.
6: To może ochrona jakaś?
7: Ochrona do wind? No, nie wiem, czy budżet miasta by to dźwignął.
6: Ale tak, żeby kręcili się ochroniarze gdzieś właśnie na tej dolnej płycie.
7: No nie jest to głupi pomysł, bo nie tylko może by to odstraszyło sikających w windach, ale też jakichś wandali, bo wiemy, że no, różnie bywa. No ale to już jest pytanie do paniów i pań urzędników i urzędniczek.
13: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
6: Nasza wspólna redakcyjna koleżanka poleciłaby w sprawie wind na Rondzie Czyżyńskim pytać urzędników. No to pytam, jak z tymi windami i ich czystością jest? Kto za to odpowiada? Czy to państwo, czy to jakaś inna miejska jednostka? No i co można z tym śmierdzącym problemem zrobić?
13: Niestety w tak dużym mieście jak Kraków no mamy potężny problem z czystością, ale to też niestety przekłada się na stan techniczny wind w rozmaitych punktach miasta. Kłopot polega na tym, że te windy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wtedy kiedy one są ogrzewane, bo muszą być ogrzewane po to, żeby mechanizmy prawidłowo przy niższych temperaturach działały, windy w takich warunkach upodobały sobie osoby w kryzysie bezdomności. No i niestety wykorzystują te windy jako swego rodzaju sypialnie łamane przez toalety. No i faktycznie widzimy, że jest z tym w Krakowie potężny kłopot i no być może trzeba się zastanowić, jak tutaj bardziej systemowo rozwiązać zasadniczo problem osób w kryzysie bezdomności, czy osób, które no w ten sposób wykorzystują infrastrukturę miejską. Natomiast no, my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te windy funkcjonowały, żeby one były w dobrej kondycji technicznej. Natomiast no, za czystość tu odpowiadają nasi koledzy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.
6: Czyli państwo latają ze śrubokrętem, a MPO z mopem.
13: No tak w dwóch słowach to ujmując, to można tak to nazwać. No tutaj występuje pełna jakby współpraca, bo dział, który zajmuje się wszelkimi takimi infrastrukturalnymi, technicznymi instalacjami inżynierskimi, od mostów po windy właśnie, no, mówi, że dość często zgłasza takie problemy właśnie MPO, bo przecież te urządzenia, szczególnie urządzenia typu winda, typu schody ruchome, one są przez inspektorów odwiedzane, sprawdzane, no bo muszą też spełniać pewne normy, jeśli chodzi o stan techniczny, więc no, przy okazji takich kontroli również zgłaszane są naszym kolegom takie przypadki związane z tym, że te windy są po prostu brudne i to no, brudne w taki niezbyt przyjemny sposób.
6: To może jakiś monitoring można by zamontować w tych windach, bo podobnie jest na Rondzie Mogilskim. Ja też tam często bywam z racji bliskości naszej redakcji i podobnie jest też przy Uniwersytecie Ekonomicznym, więc no może to załatwiłoby sprawę, żeby te windy były po prostu monitorowane, tak jak w blokach. No u mnie w bloku winda jest monitorowana.
13: Jak powiadam, niestety w Krakowie jest to rosnący problem osób, które wykorzystują windy, ale nie tylko windy, bo też i przejścia podziemne, ogrzewane do tego, żeby tam bytować i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście monitoring jest jakimś rozwiązaniem, ale mam takie niejasne wrażenie, że te osoby niespecjalnie zwracają uwagę na monitoring. Wymaga ten problem zastanowienia i takiego namysłu, jak go systemowo rozwiązać, no bo tutaj, tak nazwijmy to, trzecim dobrydża jeszcze jest no, Straż Miejska, która teoretycznie powinna no, też zapewniać porządek w znaczeniu, żeby windy nie były użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie do bytowania. Natomiast no, zdarzają się też takie przypadki, że często dzwonimy, czy właśnie nasi inspektorzy, czy mieszkańcy, że coś takiego występuje. I nim pojawi się patrol straży miejskiej na przykład, to takich osób już tam nie ma. Nie mówię tutaj, że straż miejska źle działa, bo też no, straż miejska nie jest od tego, żeby strażnik miejski pełnił wartę przy każdej windzie. Bo,
6: a tam ich chyba jest z 5.
13: Bo to trochę nie o to chodzi. Natomiast, no, jak powiadam, no, trzeba się po prostu zastanowić, jak ten problem rozwiązać i to w skali systemowej, bo z kolei czwartym do Brydża, no to pewnie byłby do rozmowy tutaj pomoc społeczna po prostu, czy MOPS krakowski. Aczkolwiek no, obawiam się, że to będzie trudne do rozwiązania.
6: W tym przejściu podziemnym pod rondem czyżyńskim jest taka przestrzeń po dawnym lokalu usługowym. Być może, tak teraz przyszło mi to na gorąco do głowy, jako że jest to teren miejski, to być może udałoby się to udostępnić i zrobić takie miejsce, w którym właśnie osoby w kryzysie bezdomności mogłyby się w tym zimowym czasie schronić i ogrzać. Ono jest niewykorzystywane, to pomieszczenie, od chyba prawie dekady, odkąd Rondo Czyżyńskie przechodziło remont. Tam jest też węzeł sanitarny, z tego co kojarzę.
13: Być może, choć jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa niespecjalnie jest tutaj adresatem tego pytania, myślę, że to właśnie jest takie pytanie, które być może należałoby zadać MOPS-owi.
6: Pytanie do MOPS-u czy do państwa, bo to państwo zawiadują jednak tymi przestrzeniami pod rondem czyżyńskim, to będą państwo zastanawiali się też nad tym?
13: Jako żywo Zarząd Dróg Miasta Krakowa no nie jest organizacją, która jest powołana do tego, żeby tworzyć ogrzewalnie czy przytuliska dla bezdomnych. Są odpowiednie służby, nie wiem, fundacje, etc. Jeżeli będzie taki pomysł, to nie ma kłopotu, żeby na temat tego lokalu porozmawiać.
14: Generalną zasadą jest to, że my utrzymujemy czystość w większości takich przejść podziemnych w Krakowie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. I owszem, na Rondzie Czyżyńskim my zajmujemy się windami i nasi ludzie są tam w zasadzie codziennie.
6: W zasadzie?
14: Tak, w zasadzie codziennie.

0: To jest trudna sytuacja i jak możemy, to oczywiście sprzątamy, ale tych wind, ile tam jest? Dwie chyba, prawda?
1: Z pięć.
0: Tak? Okej. No to one mają określone funkcje, że te w niektórych... Niektóre służą za sypialnie, inne służą za toalety. No i niestety nasi ludzie to sprzątają jak tylko mogą, czyli są wysyłani tam dzień w dzień.
1: Nie można nic zrobić, jeżeli pracownicy MPO przyjeżdżają na Rondo Czyżyńskie i zastają takiego lokatora w takiej windzie. No, nie mogą go wyprosić, by opuścił tę przestrzeń?
0: Wypraszają, ale czasami to nie wystarcza. Tak naprawdę podejrzewam, że rozwiązaniem byłoby, gdyby nasi ludzie z asystą na przykład Straży Miejskiej tam jeździli. I...
2: Tu stawiamy przecinek, ale po krótkiej przerwie wrócimy do tego tematu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
1: Mieszkanki i mieszkańcy zgłaszają problem z osobami w kryzysie bezdomności, które rezydują i zanieczyszczają windy na Rondzie Czyżyńskim. Tam niestety jest jedna tylko pochylnia i osoby na przykład z wózkami dziecięcymi, z niepełnosprawnościami, no, są zmuszone korzystać z tych wind, często właśnie śmierdzących i zanieczyszczonych. No i pytanie, czy do Państwa takie sygnały o tym problemie docierały? No i czy mają Państwo jakieś rozwiązanie tego problemu?
4: Tak, takie sygnały od początku tego 2026 roku docierają do dyżurnych straży miejskich. Patrole są kierowane regularnie właśnie do tych wind, choć gdyby popatrzeć w dane, w analizę tych danych statystycznych, to tych zgłoszeń od początku roku było zaledwie 9. Mówię zaledwie, dlatego że wobec innych oczywiście wykroczeń, czy innych miejsc w Krakowie to nie jest duża liczba. Ale tak, jest to problem. Te windy od czasu do czasu bywają oblegane przez osoby bezdomne i patrole, kiedy przyjeżdżają na miejsce, to przede wszystkim sprawdzają zasadność zgłoszenia. Przede wszystkim starają się najpierw rozmawiać z tymi osobami, żeby opuściły te windy. Jeśli nie opuszczają, jeżeli w sposób zdecydowany odmawiają wyjścia, no to jest możliwość skorzystania tutaj z artykułu 143 Kodeksu Wykroczeń, czyli takiego uciążliwego zajmowania miejsc użyteczności publicznej. I jeżeli chodzi o te zgłoszenia, tych 9 zgłoszeń, to strażnicy nałożyli jeden mandat karny, skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach te osoby bezdomne pouczyli. No ale najważniejsza tak naprawdę była rozmowa z nimi, a więc wskazanie problemu i prośba o to, żeby nie uniemożliwiały korzystania z wind.
1: MPO się skarżyło też, że no dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżały ekipy sprzątające, no i niestety panowie, panie, którzy z mopami przyjechali, usłyszeli, że będą gdzieś tam w podskokach oddalali się, mówiąc bardzo eufemistycznie, bo no, taka osoba sobie śpi. I czy służby, na przykład porządkowe, czy to MPO, czy zarząd dróg, który dba o tę techniczną stronę, o utrzymanie tych wind, też mogą się do Was zgłaszać właśnie z takim problemem i czy właśnie jakieś takie wspólne działania byście podejmowali?
4: Zdecydowanie tak, bo nie tylko mieszkańcy informują nas o takich sytuacjach, ale oczywiście pracownicy instytucji, jednostek miejskich również do nas kierują tego typu prośby. Czy chodzi o współpracę? Myślę sobie, że przede wszystkim chodzi o sygnały, tak? Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś zauważy taką sytuację, taką uciążliwość i przekaże bezpośrednio pod numer 986, to patrol jak najszybciej przyjedzie. Oczywiście wspólne działania z MPO czy z innymi jednostkami są też zwykłą, tradycyjną praktyką, więc myślę sobie, że będziemy też rozmawiać z tymi konkretnymi jednostkami, między innymi z MPO, żeby przede wszystkim zachować komfort życia mieszkańców, żeby mogli w sposób tradycyjny, zwykły i nieuciążliwy korzystać z tych wind. Natomiast problem wind w ogóle, nie tylko na Rondzie Czyżyńskim, ale w ogóle w mieście, tam gdzie one się pojawiają, to jest rzeczywiście od czasu kłopot dla służb, właśnie związany z tym, że osoby bezdomne no, lokują się w takich miejscach po to, żeby sobie tam przez chwilę czy przez dłuższą chwilę pozostać. Nie zgadzamy się na pewno i nie ma zgody na pewno na jakąś agresję. Jeżeli słyszę o tym, że pracownicy MPO zwracają uwagę, że te osoby są agresywne, że nie pozwalają sprzątać, czyścić tych wind, no to tutaj zdecydowanie na to zgody nie ma. ma i natychmiast patrol, kiedy przyjedzie, będzie zdecydowanie interwencje wobec takich

0: prostu podejmował.
1: Czy oprócz Ronda Czyżyńskiego państwo mają jeszcze jakieś takie punkty? Ostatnio słyszałem o przejściu podziemnym przy Placu Bohaterów getta, odkąd stworzone zostało tam przejście naziemne. Z przejścia podziemnego nikt już nie korzysta, za to no, zmieniła się ta przestrzeń właśnie w taką noclegownię, toaletę dla osób w kryzysie bezdomności.
2: Nie wszystkie przestrzenie są nasze, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam jest jeszcze jedno, na przykład takie przejście w... To jest tam Wita Stwosza, Rakowicka.
1: Przy Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym.
2: Przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Powiedziałeś Akademii, to znaczy, że jesteśmy starzy już po prostu.
1: Państwo będą wnioskowali, nie wiem, do Straży Miejskiej albo do MOPS-u, by jakoś częściej funkcjonariusze albo wolontariusze albo pracownicy MOPS-u pojawiali się tam w tych lokalizacjach?
2: Na pewno będziemy o to wnioskować, żeby strażnicy nam częściej pomagali. Być może trzeba aby zgrać takie patrole z naszymi pracownikami, którzy tam się udają.
3: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, nasi street workerzy reagują na każdy sygnał, który się u nas pojawia odnośnie tego, że w jakichś miejscach pojawiają się osoby w kryzysie bezdomności. Agnieszka Pers, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Ale też jest taka, powiedzmy, lista miejsc, w których wiemy, że te osoby tam przebywają i nasi pracownicy regularnie tam przychodzą, rozmawiają. Oczywiście jest też zwracanie uwagi na zachowanie takie czysto wymagające kultury i takie działania podejmujemy. Natomiast jeżeli widać, że no, osoby zostawiają bałagan, bo że obok nich jest bałagan, no to tutaj sugerujemy zawsze, żeby zadzwonić po Straż Miejską, ponieważ my jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej no, nie mamy władzy takiej, że możemy komuś wstawić jakiś mandat i tak dalej. My możemy tylko zwrócić uwagę i poprosić.
1: Czy oprócz tego Ronda Czyżyńskiego mają państwo jakąś taką listę gorących punktów właśnie, jeżeli chodzi o przejścia podziemne w mieście, gdzie ci bezdomni zajmują przestrzeń i rezydują, no, w cudzysłowie?
3: Generalnie jest tak, że nasi street workerzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają takie miejsca, o których wiemy, że tam grupują się osoby w kryzysie bezdomności. Te miejsca są monitorowane bez względu na porę roku. Oczywiście w okresach takich jesienno-zimowych te sprawdzenia są zdecydowanie częstsze. Teraz też nasi pracownicy w takich miejscach są, bo powiedzmy w ten sposób, nieważne czy to jest deszcz, czy to jest mróz, ale też wysokie temperatury mogą źle wpływać i stanowić zagrożenie dla takich osób będących w przestrzeni publicznej, więc stale to na to zwracamy uwagę i to po prostu monitorujemy.
1: Chyba często jest też tak, że te osoby w kryzysie bezdomności nie chcą pomocy.
3: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ my możemy zaproponować, poinformować o wszystkich możliwych formach pomocy. Kraków ma bardzo dobrze rozwiniętą tą sieć pomagania osobom w kryzysie bezdomności, zarówno od tych działań niskoprogowych, czyli zapewnienie schronienia, zapewnienie posiłku, jak i te wyższe takie, kiedy osoba decyduje się na ten krok, żeby zmienić swoje życie. Ale wszędzie argumentem jest to, że musi być wola z drugiej strony. To jest tak, jak często osoby pytają, no dobrze, no ale leży jakaś osoba bezdomna, przyjeżdża Straż Miejska, czy przyjdzie pracownik MOPS-u i ta osoba dalej tam jest, dalej tam pozostaje. Nie ma możliwości w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że my możemy kogoś zmusić. Straż Miejska także, jeżeli to nie jest osoba, która jest agresywna, która po prostu, no tylko powiedzmy przysłowiowo siedzi, no nie możemy takiej osoby wziąć i po prostu zabrać do jakiegoś innego miejsca, bo tu musi być wola tej osoby, że ona pójdzie, czy skorzysta z noclegowni, czy skorzysta z innych punktów, które są na terenie Krakowa, gdzie może skorzystać z kąpieli, gdzie może właśnie takich podstawowe takie działania higieniczne, gdzie może zmienić odzież. W każdym z tych sytuacji argumentem jest to, że ta osoba musi chcieć. I my możemy dawać, tak jak dajemy, pełną informację, dajemy adresy, numery telefonów, a to, czy ktoś z tego skorzysta, no to już nie jest niestety po naszej stronie.
1: No i warunkiem jest chyba trzeźwość także.
3: Zdecydowanie tak, ten problem uzależnień różnego rodzaju jest poważny i, no, i tutaj warunkiem tego, żeby wejść w te wyższe takie działania i korzystać z tych programów, które są przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności, jest warunek z tym, że trzeba podjąć działania mające na celu wyjście z uzależnienia i tej naprawdę głębokiej zmiany swojego życia.
1: To wymieńmy te miejsca, w których z pomocy mogą skorzystać osoby w kryzysie bezdomności. Tak informacyjnie, bo być może ktoś z takich potrzebujących osób nas słucha.
3: Przede wszystkim takim miejscem, do którego zachęcam takie osoby, żeby się udać, to jest dział pomocy osobom bezdomnym na osiedlu teatralnym 24. Jest to taki nasz wydział, a on jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.30. Tam można przyjść, są pracownicy socjalni, którzy udzielają kompleksowej informacji na temat form i możliwości pomocy. Pomagają w różnych sytuacjach, też takich jak to, że na przykład potrzeba jest wyrobienia dowodu osobistego, jak to zrobić, gdzie iść. Jeżeli chodzi o takie, powiedziałabym, miejsca, gdzie pojawia się osoba w kryzysie bezdomności, to oczywiście jest to noclegownia na ulicy Makuszyńskiego, noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Tam można się każdego dnia wieczorem udać i tam otrzymać nocleg. Jeżeli chodzi o kobiety w kryzysie bezdomności, jest to przy ulicy Sołtysowskiej. Natomiast są też takie punkty, jak punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, jak chociażby Fundacja Ojca Pio, gdzie również mogą osoby w kryzysie bezdomności podejść, tak samo jak Lekarze Bez Granic, u których osoby takie mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. Także tych miejsc jest naprawdę sporo. Natomiast, tak jak mówię, zachęcam do tego naszego działu przy osiedlu teatralnym, ponieważ tam dostaną Państwo kompleksową od A do Z pełną informację, zarówno właśnie, tak jak powiedziałam, o tych takich działaniach na już, na teraz, czyli nocleg, czy gdzie wymienić ubranie, ale też te informacje, jak sobie poradzić, żeby z tego kryzysu bezdomności wyjść, bo to bardzo często to nie jest tak, że sami możemy, oczywiście są takie osoby, ale w większości przypadków potrzeba wsparcia z zewnątrz.
1: Wpadłem na taki pomysł, bo na rondzie Czyżyńskim, na dolnej płycie tegoż ronda były kiedyś lokale usługowe, one teraz są albo zamurowane, ostał się jeden pusty z pełnym węzłem sanitarnym, no to takie pytanie, czy być może tam by się nie udało zlokalizować jakiejś takiej przestrzeni, w której te osoby mogłyby się przespać, czy skorzystać z łazienki, czy skorzystać z toalety.
3: My cały czas, jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też jako miasto Kraków, cały czas rozwijamy tą ofertę pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Są takie miejsca w Krakowie w okresie sezonowym, czyli od października do końca kwietnia funkcjonują ogrzewalnie dla osób bezdomnych. I takie pomysły, no, należy po prostu wziąć pod uwagę, zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe, realne, bo to są sprawy, no, które nieraz takie pomysły, które do nas przychodzą, czy propozycje, są rozważane i są sprawdzane z każdej możliwej strony, czy jest realna szansa, żeby coś takiego stworzyć.
1: Tu rozumiem, gdzieś logistyka wchodzi w grę, czyli pewnie trzeba by kogoś zatrudnić, wyremontować taki lokal.
3: To jest szereg różnych sytuacji i zarówno formalnych, prawnych, żeby takie miejsca powstawały. To nie działa na takiej zasadzie, że pomyślimy, że w tym miejscu, w którym stoimy, postawimy jakąś budkę czy jakieś inne miejsce. Ja przepraszam, tak trochę to umniejszam, bo to wszystko wymaga bardzo dokładnego przemyślenia. To nie są sytuacje, które można wymyślić w poniedziałek, a we środę być już w trakcie realizacji.
0: Powtarzam to od lat. Jeżeli osoby bezdomne gdzieś przebywają, ale nie popełniają wykroczeń, jeżeli zachowują się w sposób właściwy, to też bardzo często nie ma podstaw prawnych, żeby takie osoby z tych miejsc usuwać. O ile windy są inną historią zupełnie, bo tutaj rzeczywiście mieszkańcy chcą korzystać z wind i powinny być puste, powinny być właśnie dla mieszkańców, to o tyle różnego rodzaju przejścia podziemne, zakamarki. Tutaj już zdecydowanie osoba bezdomna popełniająca wykroczenia wtedy jest poddana naszej kontroli, interwencji, a też i pewnie sankcją. Natomiast jeżeli tych wykroczeń nie popełnia, to raczej wtedy staramy się takim osobom pomóc. Zresztą w każdym przypadku, kiedy do osób bezdomnych przyjeżdżamy, czy tych popełniających wykroczenia, czy zachowujących się w sposób właściwy, to strażnicy oferują pomoc, bo to jest podstawa. Czy okres zimowy, czy letni, nie ma to znaczenia. W zimie szczególnie, ale całorocznie oferujemy pomoc, proponujemy różne miejsca, przewiezienie również takich osób do konkretnych miejsc, udzielamy pierwszej pomocy, a więc pamiętajmy o tym, że to też są osoby, które potrzebują często pomocy naszej, medycznej, więc nie możemy pozostawiać tych osób samych sobie.
4: A w Krakowie według szacunków przybywa 2000 osób w kryzysie bezdomności. To był temat Kuby Kusego. Dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: emocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.

0: słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Metamorfoza Wesołej jako przyszłej kreatywnej dzielnicy miasta wchodzi w zupełnie nowy etap. Właśnie rusza remont dawnych budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika. Przypomnę, docelowo mają tam działać takie instytucje jak Dom Literatury i Języka, Małopolski Instytut Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Modernizację przejdzie także zabytkowy budynek Karmelitów Bosych przy ulicy Kopernika 19. Łącznie aż 4 budynki zostaną gruntownie odnowione. Pierwsze efekty mamy już zobaczyć pod koniec tego roku.
2: Co słychać w Krakowie?
3: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Spotykamy się po to, żeby zaprosić mieszkańców do najbliższych aktywności na Wesołej, których będzie całkiem dużo. I chcieliśmy skorzystać z tego, że już nastała wiosna, żeby sobie poopowiadać o licznych piknikach, które są wydarzeniami plenerowymi, ale też i innych aktywnościach, które zachęcają do tego, żeby wchodzić do tych budynków klasztornych, apteki designu i wielu innych, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy. No, jest wspaniała wiadomość, która nas zaskoczyła ostatnio, że udało nam się wśród nielicznych miast Polski otrzymać dofinansowanie z środków Fenix. Kwota 50 milionów złotych, która będzie przeznaczona na adaptację i remont kwartału kultury, w którym w końcu będziemy mogli spełnić obietnicę i stworzyć Dom Literatury i Języka, obietnicę złożoną w 2013 roku w ramach składania programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Więc teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie. Dom Literatury i Języka jest domem, w którym zakładamy, że zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. I oddajemy pole w dużej mierze de facto twórcom literatury i języka, a stawiamy instytucje kultury, takie jakie znamy, w roli administratora, facylitatora, kogoś, kto ułatwia innym de facto tworzenie kultury. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. I tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania, to są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu, czyli miejsce tak zwane czytelnie, nie wypożyczalnie, nie biblioteka, a czytelnia po to, żeby szerzyć wiedzę o nowych albo też i starych, bardzo dobrych książkach i pozycjach literackich. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej oraz pracę, znaczy przestrzenie warsztatowe, tak zwane brudne, w której w dowolnej formie ktoś, kto będzie miał projekt artystyczny związany z językiem, ze słowem, z literaturą, będzie mógł tam po prostu skorzystać z tej przestrzeni i nie musi być rezydentem, czyli podmiotem tworzącym stale, ale może też być po prostu mieszkańcem, który przychodzi z większym swoim projektem, żeby skorzystać właśnie z tego miejsca.
4: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Wesołej jest zbudowana, oczywiście potrzebuje trochę inwestycji infrastrukturalnych typu sieci kanalizacyjne, ogrzewanie, ale przede wszystkim to jest też kwestia remontów pewnych części budynków. Natomiast tutaj Wesoła jest procesem, który się tworzy i to tworzenie się jest oddolne. To znaczy tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej. W związku z tym Wesoła jest procesem, który oddolnie gdzieś tam już nawet nie kiełkuje, już jest całkiem rozwinięte i to Państwo dzisiaj też widzieliście, ile różnych wydarzeń odbędzie się tutaj w tym roku w wakacje, czyli różnych festiwali, różnych warsztatów, różnych imprez mniejszych, większych, no i tych rezydentów też przybywa, więc jest już gastronomia, jest już kultura, są uczelnie, są NGOsy. Wesoła się staje i się będzie stawać. Pamiętajmy, że tylko inwestycyjnie tutaj w Masterplanie zapisaliśmy ponad 1 mld złotych różnego rodzaju środków, które wejdą w tą twardą jakby infrastrukturę, więc to musi być proces rozłożony na lata.
3: W tym momencie mamy 25 rezydentów, którzy reprezentują bardzo różnorodną grupę. To są mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty, które część z nich to są właśnie fundacje, stowarzyszenia, które integrują na przykład społeczność międzykulturową. To są społeczne instytucje kultury, które przede wszystkim organizują koncerty, spotkania, warsztaty muzyczne, ale też są wszyscy rezydenci apteki designu, którzy są związani z różnymi formami projektowania. Projektowania wizualnego, projektowania słowem, projektowania interakcji, procesów, miast i projektowania przyszłości. Jest tutaj naprawdę bardzo różnorodna grupa, więc ciężko jest wszystko wymienić w tak krótkim czasie, ale najlepiej jest przyjść i poeksplorować i spotkać tych wszystkich ludzi na Wesołej. Też przed nami będą dni otwarte Wesołej, kiedy będą obecni wszyscy rezydenci. To są 2 ostatnie dni sierpnia.
4: To już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Immersive, czy w FabLabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury, czy w Aptece Designu, to tamte przestrzenie żyją. Ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia. Ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Dlatego Państwa zaprosiliśmy też tutaj, żeby zobaczyć ten plan i te wszystkie wydarzenia, które się odbędą. I pewnie z czasem ta przestrzeń zewnętrzna również będzie zagospodarowywana, w tym sensie, że coraz więcej wydarzeń będzie, szczególnie, że idzie wiosna, odbywało się również przestrzeń. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że wchodząc na Wesołą, zobaczycie Państwo 100 knajp i 1000 leżaków i 1000 ludzi, którzy piją piwo. Bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna. Bo jesteśmy w centrum miasta, nie chcemy też przeszkadzać sąsiadom. W związku z tym budynków nie będziemy burzyć, budynki się będą zmieniać stopniowo, tak żeby poszanować wszystkich interesariuszy tutaj dookoła.
3: Wesoła jest przestrzenią dla wszystkich, tych, którzy chcą spędzić w środku, w sercu Krakowa, czas w wytchnieniu, czyli w dużym anturażu zieleni. 40% tej powierzchni to jest zieleń, przyroda, w której swobodnie można funkcjonować, po prostu wziąć kocyk i poczytać sobie książkę, ale też można przyjść na wydarzenia, które są koncertami w ramach festiwali Etno Rozstaje, ale są warsztatami, spotkaniami na temat na przykład jak dobrze projektować komunikację wizualną w Aptece Designu. Liczne formy. De facto każdy może coś tutaj dla siebie znaleźć, od wystawy, po spotkania, po koncerty, albo po prostu indywidualnie przez książką i się położy na trawie. Jeżeli chodzi o aktywność plenerową, to jest w sercu Wesołej, łąka na Wesołej. I oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść z kocykiem. Myślę, że gdzie tylko się znajdzie jakaś zieleń, to tam można sobie przycupnąć. Nie zmienia to faktu, że łąka na Wesołej to jest takie miejsce, gdzie też udostępniamy od 2 lat wspólnie z Radą Dzielnicy sprzęt do na przykład badmintona, do frisbee, do piłki nożnej i udostępniając nieodpłatnie przy umowie społecznej, że tak jak zabrałeś, tak w takim też stanie oddajesz, taki sprzęt, który umożliwia też interakcję z innymi ludźmi, którzy są na miejscu. I ta łąka na Wesołej jest też taką przestrzenią, w której oczywiście poza zorganizowanymi piknikami można przyjść ze znajomymi piknikować sobie.
5: Katarzyna Olesiak, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.
6: Pani prezes, docelowo co ma się dziać na Wesołej tak w perspektywie kolejnych lat, najbliższych lat?
5: Cały czas się dzieje, ale konsekwentnie realizujemy te wytyczne, które zostały opracowane w masterplanie dla Wesołej. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku opracowany został dokument, który wyznacza kierunki działania i zdefiniowanych zostało oprócz zadań programowych także ponad 20 zadań inwestycyjnych i te zadania podzielone na 3 etapy będą konsekwentnie realizowane. Myślę, że to perspektywa co najmniej kilkunastu lat i pozyskania dużych środków finansowych. Mamy już pierwsze sukcesy w tym zakresie. Zdobyliśmy 50 milionów złotych na realizację Kwartału Kultury na Wesołej. Kwartał Kultury tworzą 3 budynki przy ulicy Kopernika 15, 15A i 15B. I środki, które uzyskaliśmy, będą przeznaczone na remont, adaptację, konserwację substancji zabytkowej 2 obiektów przy ulicy Kopernika 15 i Kopernika 15A. Docelowo w tych obiektach znajdzie swoje miejsce już po remoncie, po wyposażeniu, po dostosowaniu Dom Literatury i Języka oraz siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury. Ale przed nami kolejne programy, projekty i sukcesywnie realizowane inwestycje po to, żeby ta infrastruktura, ta tkanka zabytkowa, z którą mamy do czynienia na Wesołej, została udostępniona innym użytkownikom, podmiotom pod funkcje, które mają być tu realizowane.
6: Był pomysł ściągnięcia siedziby Biblioteki Kraków i utworzenia mediateki.
5: Tak, cały czas ta sprawa związana z budową mediateki na Wesołej jest analizowana przez Urząd Miasta Krakowa. Mam nadzieję, że tylko z pozytywnymi efektami i być może, że powstanie nie tylko jedna mediateka na Wesołej, ale kilka mediatek w całym mieście.
3: Remont budynku przy Kopernika 15 to jest przede wszystkim wymiana wszystkich instalacji, więc to jest wyprucie jakby tych instalacji od środka. Zachowujemy kształt budynku, zachowujemy czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz, otwierając go maksymalnie, czyli starając się zmienić całą, wszystkie drzwi na przykład na takie, które nie są koniecznie szpitalne i pancerne, tylko takie, które właśnie umożliwią otwarcie tej przestrzeni na mieszkańców i innych twórców. Będzie na pewno poddana renowacji sala wykładowa, która jest zabytkową salą wykładową, która zostanie jakby przeobrażona w przestrzeń wystawienniczą, ze względu na to, że chcemy ją zostawić taka, jaka jest, ponieważ ona jest pewnym świadectwem dziedzictwa tego miejsca i tej dzielnicy, które jest związane z wielkim postępem medycyny dzięki właśnie działalności tutaj lekarzy przez przestrzeń prawie 200 lat. No i chcemy ten pomnik im zostawić, ale wykorzystując tą przestrzeń jako przestrzeń wystawienniczą dla literatury i języka. Więc tam będzie z kolei konserwacja. No i następnie adaptacja wszystkich tych przestrzeni pod współpracę, tak żeby taka sznyt nowych technologii jednak mógł tam być i to jest już związane z branżowymi, wiadomo, zmianami, ale jest cały budynek do remontu, łącznie ze wzmacnianiem stropów po to, żeby rzeczywiście był zaadaptowany do takiej ilości osób, jaką zamierzamy tam przyjąć.
5: Puenta infrastrukturalna z dzisiejszej konferencji prasowej to przede wszystkim remonty obiektów, remonty, adaptacje, konserwacje obiektów zabytkowych. Kopernika 15 z przeznaczeniem na Dom Literatury i Języka, Kopernika 15A na siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury, Kopernika 15B na siedzibę Krakowskiego Biura Festiwalowego. Do tego remontujemy klasztor, praktycznie wszystkie kondygnacje pod kątem. Drugie piętro, Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej. Pierwsze piętro z przeznaczeniem na siedziby czy przestrzenie dla organizacji kreatywnych, architektonicznych, urbanistycznych i projektowych, designerskich. I na parterze, który również przejdzie remont, będą zlokalizowane siedziby organizacji pozarządowych i Wydziału Dialogu i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. 4 budynki są remontowane, są i będą remontowane i szacowane zakończenie pierwszego remontu to mniej więcej koniec 2027. Część piętra w tym roku to jest Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej na drugim piętrze klasztoru. Do końca tego roku zakończymy remont, a Kopernika 15B myślę, że to jest perspektywa około 1,5 roku. Oprócz tego już za chwilę, tak jak Państwu mówiłam, rozpoczną się wykopy związane z budową sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych, także będziemy mieć do czynienia z przekopami tu wzdłuż budynków na Wesołej, po to, żeby dostarczyć ciepło i wodę do tych budynków. Drugie piętro klasztoru już od 2 tygodni jest remontowane. Na ten moment kwota przeznaczona na remonty to kwota około 20 milionów złotych.
1: A więcej informacji na stronie miasta. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbędzie się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczyna się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Schimscheiner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
2: Ciekawy Kraków.
6: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
7: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
6: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
7: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych, organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
6: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
7: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy. Tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
6: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
8: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę, w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie, wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
6: Nawiązując do Państwa akcji Znani i za ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
8: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
6: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę.
8: Jeszcze raz powtórzmy, jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
6: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom, a jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co Państwo jeszcze przygotowaliście.
7: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że Biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów, juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
6: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
7: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
6: Zatem zapowiada się ten tydzień bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
8: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest tydzień bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec tygodnia bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, w następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
6: Co kryje się za hasłem sportowa?
8: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
7: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką dwóch książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
8: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
6: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
7: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
8: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, Chłopki, Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
7: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
8: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
1: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Styk z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
9: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
10: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
9: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
10: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
9: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
10: Bo to 13 lat.
9: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
10: Z banerem, to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
9: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam, jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła, tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniów. A to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
10: Ostatnia chyba w 96 roku.
9: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Bocho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w Hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli Hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
10: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
9: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
10: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
9: Właśnie to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
10: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
9: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które no, ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
10: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
9: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
10: I ta obsługa była też najwyższej klasy, bardzo staranna selekcja.
9: To było różnie, to znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
10: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
9: Zrobić sobie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
10: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
9: Czyli tak, no, część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
10: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
9: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
10: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
9: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówiłem, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy i najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GAH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
10: Wywołała pani temat

0: haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż Hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki. Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
1: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutek, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było, tak, że już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, ona musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane i właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli, i one były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę Chateaubriand, która podobno była najlepsza w Hotelu Forum, właściwie tylko w Hotelu Forum, no nie tylko, ale najlepsza była w Hotelu Forum, można było ją zjeść. I wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
0: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
3: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozwlegała się piękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie, tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych. Przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
0: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie Księżyca, a właśnie Hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
3: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, dla, tak jak powiedziałam, dla kongresów, a że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 89 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w Hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzało się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to

0: stabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
1: Powiedziała pani, nocne życie to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. Byle dama lekkich obyczajów z ulicy w hotelu Forum pojawić się nie mogła.
0: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy, sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze, no to już jemu zostawiam to, jak on to określał i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder, wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu, a gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
1: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa, i podsłuchy zapewne.
0: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane w całym, niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
1: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
0: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldi Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów, od medycznych, alergologicznych, po myśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja nawet tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, bo po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis i jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
1: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
0: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to, co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego. Animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miało powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem. To za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inne stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przychodzą obok tego hotelu i tak... Co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściło na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
1: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
0: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę jakby bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
1: A jak długo pani badała?
0: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok, ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć. Minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Czwartek, piątek,